0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: doesn't hurt.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kura z Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocji. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
6: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Wybiła szósta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

13 maja, bardzo serdecznie Was witamy, Radio Meteor, i to z nami w najbliższym czasie 3 godziny spędzone, mam nadzieję, że w jak najlepszym humorze będą. Zaczniemy od muzyki, bo to ona jest tutaj po to, by nas troszeczkę rozbudzić. One Direction i Drag Me Down.

0: Jeszcze raz witamy bardzo serdecznie. 13 maja, godzina 7.13 i ze mną w studiu aktualnie znajduje się nie kto inny jak...
1: Ziemowit Dziopa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Ziemowit. Ja nazywam się Mikołaj Korzycki. Witamy was bardzo serdecznie na środowym poranku. Za chwilę do nas dołączy oczywiście również Julka, także nasz trzyosobowy zespół. Nieprzerwanie w środę będzie wam ten poranek umilał.
1: No, jakby nie patrzeć, to prawda. Pamiętajcie też, jeśli chodzi o ważne informacje dla osób studiujących na Murasku, że przejazd kolejowy wciąż jest zamknięty. Mimo że się wydaje, że jest otwarty, to wciąż jest zamknięty i jest objazd. I różne aplikacje pokazują, że z przystanku Osiedla Sobieskiego się idzie 21 minut, ale jeżeli jesteście szybcy, przejdziecie szybciej.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
4: I Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: Rano Meteor.
2: No to wjeżdżamy z pełną mocą. Musieliśmy trochę doedukować Mikołaja, jaka poleci następna piosenka, ale mogę wam zapewnić, że będzie banger. A mówię to ja, Julia Cicha, dołączam do chłopaków na dzisiejsze Rano Meteor.
6: Także jesteśmy już w komplecie, jesteśmy już w pełnym składzie. Jak już wspominaliśmy, 13 maja, więc może przedstawimy naszych dzisiejszych wyjątkowych ludzi imieninowych.
7: Dobra, nie ma problemu, zrobię to dla Polski i całego świata. Imieniny dzisiaj obchodzą Maria Roberta Serwacy, a także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis.
2: Wspaniałe grono.
7: No,
2: wyjątkowe.
7: Wszyscy to moi przyjaciele.
2: Nasi też, wszyscy to przyjaciele Radia Meteor.

0: wracamy do was z wieściami prosto wręcz z Bliskiego Wschodu. Dzisiaj jest dzień humusu. Kto jest wegetarianinem lub weganinem, na pewno tą potrawę dobrze zna. Jeżeli wy nie znacie, to chyba warto poznać.
1: Międzynarodowy Dzień Humusu, czyli potrawy wywodzącej się z Lewantu, a także Egiptu, która współcześnie popularna jest chociażby na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, no ale nie będziemy ukrywali, że również popularna staje się chociażby w Europie.
2: Na sklepowych półkach bez większego trudu można ją znaleźć, jednak jest utożsamiana właśnie z kuchnią arabską i libańską, no a także z dietą wegetarian, wegan, którzy najchętniej chyba z tego humusu korzystają, chociaż ja przyznam szczerze, nie zaliczam się od tego grona, a humus także bardzo lubię i myślę, że takich osób w Polsce, ale także na świecie jest jeszcze trochę. Humus też jest pełen wartości odżywczych, jest zdrowy i nie ma żadnych wad.
1: Dziękujemy za tę naukę.
0: A masz jakieś polecajki odnośnie jak humus spożywać?
2: Dużo osób je różnie. Hummus, od tego zacznę.
1: Co za dyplomacja.
2: Ale no ja, tradycyjna forma, jak widzę smarowidło, to domyślam się, że ono jest na pieczywo i prosto smaruje pieczywo. Niektórzy sobie tam smarują chipsy, niektórzy coś innego, jeszcze jakieś przekąski. Widziałem takie rzeczy, ale no ja jestem zdecydowanie team pieczywo. Tak mi najlepiej smakuje, tak najlepiej czuję tą potrawę.
0: Czyli tak tradycyjnie po polsku, chleb i humus.
2: Tak jest, taka przyjaźń polsko-arabska.

0: Nie zapominajmy, że jest taki piłkarz jak Tymoteusz Puchacz i o dziwo na poranku dzisiaj segment sportowy. Wspominamy o nim dlatego, że ostatnio całkiem nieźle idzie mu w lidze w Azerbejdżanie, w drużynie Sabah FK. Zdobył już 2 bramki i zaliczył 12 asyst, ale nie o tym właściwie w tym momencie chcemy porozmawiać.
1: Idzie mu tak dobrze, że postanowił troszkę wyżyć się na poprzednim pracodawcy. Grał w Kilonii, mieście położone w Niemczech, bardzo malowniczym nad Bałtykiem. Jednak Tymkowi nie podobała się ta wizyta. Jak sam twierdzi, w tej Kilonii to były jaja. Miałem konflikt z kapitanem, były pretensje o jakieś wślizgi na treningu, trzymali mnie, żebym go nie pobił. Nie wiem, o co tam chodziło, dziwni są ci Niemcy, wiele razy mówiłem w wywiadach, że oni mnie okłamali, no i taka jest prawda.
2: Myślę, że konflikt na linii Polska-Niemcy, który przez lata się miał momenty lepsze i gorsze, ale zazwyczaj gorsze, no to po tych słowach jeszcze przybrał na intensywności. No, gdyż Tymoteusz Puchacz, zwłaszcza w Poznaniu, jest postacią znaną tutaj, w Poznaniu przede wszystkim lubianą, poza Poznaniem trochę bardziej kontrowersyjną, ale być może jego słowa trochę się bronią, skoro wspólnie z Sabahem Baku wywalczył tytuł mistrza Azerbejdżanu, przerywając kilkunastoletnią serię Karabachu Agdam w tymże kraju, więc jak najbardziej jakieś osiągnięcie to jest, no i życzymy, by w tym Azerbejdżanie się chłopak spełniał, żeby tam nie było konfliktów, żeby tam nie było oszustw, kapitana, który obwiniał w ślizgi.
0: Żeby nie było się z kim bić.
2: Żeby nie było niczego.

0: Meteor. Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.
5: Dzień dobry, ja w sprawie Pumy.
6: Jakiej Pumy?
5: Tej, co się urodziła właśnie w zoo w Nikaragui, z bardzo specyficzną oraz rzadką cechą, mianowicie jest albinotyczna, jest biała i ma niebieskie oczy.
6: I warto dodać, że ma różowy nos. Szczerze mówiąc, kiedyś padło takie pytanie, znaczy w miejscu publicznym padło takie pytanie w moim kierunku, jak gdybym był zwierzęciem, jakim zwierzęciem bym był. I jeśli ktoś ma możliwość wygooglować sobie, jak wygląda albinotyczna puma z niebieskimi oczami, różowym nosem, to chyba właśnie takim zwierzęciem chciałbym być.
7: No, mógłbyś się schować w śniegu.
6: Szczególnie, że w Nikaragui rzadko, kiedy pojawia się śnieg.
7: Ale jakbyś prowadził migrację jako puma.
6: Ale czemu miałbym uciekać? Ale pumy nie latają.
7: No prawda, ale widzisz, jak już się urodziła biała albinotyczna puma, no to może się urodzi latająca kiedyś.
6: Ciekawostka, najwyższym punktem Nikaragui jest szczyt Mogoton, który ma 2107 metrów, także jest możliwość, że gdzieś tam się śnieg znajduje.
5: A jakbyś miał problemy z poruszaniem się, to mógłbyś zaopatrzyć się w asortyment. Słyszałem, że dobrym i wytrzymałym materiałem jest na przykład guma.
0: Radio Meteor.

0: wybiła 8 w Radiu Meteor.
1: Rano Meteor.
2: Radio Meteor.
3: Wracamy do Was z niesamowitymi wieściami z Warmińsko-Mazurskiego, jeden z najpopularniejszych bocianów w Polsce. Można się pokusić wręcz o stwierdzenie, że najpopularniejszy, bo konkurencji chyba wielkiej nie ma. Krutek, który jest symbolem miasta Krutynia, właśnie w Mazurskim Parku Krajobrazowym doczekał się licznego potomstwa, 5 potomków, ale sprawa nie jest taka oczywista i taka różowa.
4: No, jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy można zostać influencerem, będąc bocianem, to tak, można jak najbardziej i właśnie Krutek odpowiedział na to pytanie. No, jest on najpopularniejszy, dlatego że jego losy śledzi tak naprawdę, myślę, że śledzą dziesiątki tysięcy internautów. W tym roku pojawiło mu się aż 5 piskląt, no ale tak jak Julka już wspomniała, no teraz trudny moment, trudny czas, bowiem jednak trzeba o te pisklęta zadbać.
5: Niekoniecznie, czy można oczywiście jak najbardziej.
4: Można zadbać, tak.
5: Ale również, no nie sobie myślimy, bocian 5 piskląt, rekordowy wynik, no to tylko pogratulować i cieszyć. Ale przyroda jest brutalna i też pamiętajmy, że teraz nadejdzie etap selekcji tych piskląt i najsłabsze mogą zostać wyrzucone z gniazda, więc ich liczebność może się zmniejszyć. Zastanawiam się, czy może jakoś tak bociany są w stanie wymyśleć, jak zapobiec takiemu procederowi wyrzucania. Ja i tak sobie myślałem, że no jednak to 800 plus 4000 dostał bocian za tą piątkę.
4: No właśnie, biorąc pod uwagę, że bocian często oferuje pożyczki, to myślę, że to jakby znikąd się nie wzięło.
3: No w razie potrzeby można takie dziecko sprzedać.

0: Maciek.
1: Mam nadzieję, że wasz poranek jest wspaniały, na pewno lepszy niż u pewnego mężczyzny z Hawajów, który po prostu postanowił zacząć rzucać kamieniami w fokę, mniszkę hawajską. Nie dość, że spudłował, to jeszcze nie spudłował przechodzień, który postanowił go pobić z tej okazji.
2: Nie było takie, można nie powiedzenie, tylko cytat, że kto jest bez grzechu, niż pierwszy rzuci kamieniem, ale jak wiemy, nikt z nas bez grzechu nie jest i zakładam, że skoro ten mężczyzna celował kamieniami w foki, no to również z takim porządnym życiem nie miał nic wspólnego. Zresztą grożono mu, że zadzwoni się pani chyba, kobieta, tak, czyli pani groziła mu, że zadzwoni na policję, a mężczyzna powiedział, że go to nie obchodzi. Też nawet powiedział, dajcie mi mandat, jestem bogaty, ale bogactwo

0: nie ochroni przed pięścią drugiej osoby, został pobity, a mandat i tak dostał, i to nie mały, bo 50 tysięcy dolarów, no to jest suma dość odczuwalna, wydaje mi się, że nawet dla człowieka bogatego.
1: No, tak czy inaczej, nie wiem, czy ktokolwiek po tym, jak powiedział, że patrząc na twój cytat, ktoś coś tam rzucić kamieniem, nikt tym kamieniem faktycznie nie rzucał, on to zrobił. No i 37-latek pochodzący z Seattle, bardzo prawdopodobne, że długo zapamięta, że nieważne, czy mały kamień, czy duży kamień, czy zwierzę mniejsze, czy zwierzę większe, to pięść ma sporą siłę i nie warto jej nadużywać.
2: A jak turlający się kamień, to posłuchamy teraz Rolling Stonesów na antenie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Dzisiaj bardzo w temacie zwierząt się poruszamy i ten temat kontynuować będziemy, bowiem tym razem o koniach, bardziej o dorożkarzu, ale oczywiście też o tym, żeby przestrzec przed takimi zachowaniami. Myślę, że tak to możemy nazwać.
1: Dorożkarz z wozu i wcale nie jest koniom lżej, ponieważ jeden z dorożkarzy na targach końskich w Pajęcznie postanowił troszkę konia, no... pomęczyć.
0: To pogonić chyba, w niefajny
1: to
0: sposób.
1: Chyba dobre słowo, bo nie robił w sumie nic, co by koniowi mogło się spodobać, a tylko przeszkadzał, ciągnął go za ogon, przytulał się do zadka, generalnie nieciekawe rzeczy i koń zareagował również nieciekawie, gdyż sprzedał mu tak zwanego wygaszacza, czyli prosto nogami w twarz.
2: I ta sprawa poszła dalej, została nagłośniona przez prawniczkę i aktywistkę Katarzynę Topczewską. I przedstawiła wizerunek mężczyzny, poinformowała, że jest krakowskim dorożkarzem, na co zareagował sam prezydent Aleksander Miszalski, który prezydent Krakowa oczywiście, który wygłosił komunikat na portalu społecznościowym Facebook, że nie ma zgody na takie zachowanie i z pracy mężczyzna został zwolniony, również był pod wpływem alkoholu, tam dużo rzeczy się nie zgadzało, dużo rzeczy nie wyglądało tak jak powinno, dlatego decyzja o zwolnieniu jak najbardziej słuszna.
0: Biorąc pod uwagę, że już drugie wejście z rzędu, opowiadamy o jakimś takim solidnym, sprzedanym prawem sierpowym. My, broń Boże, przemocy nie polecamy i nie staramy się jej szerzyć, aczkolwiek trudno się koniowi dziwić.

0: To promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Rano Meteor.
8: Radio Meteor.
9: Godzina 8.30 to oczywiście czas serwisów, czyli naszej wuchty wieści, na którą dzisiaj zapraszają Iga Górecka i Mikołaj Korzycki.

0: Niezwykły spektakl na Placu Kolegiackim.
1: Konsultacje społeczne.
0: Festiwal fabuły.
1: Pogoda na dziś.
0: Już w tę sobotę Plac Kolegiacki rozbuśnie barwami. 16 maja w godzinach od 22 do 24 odbędzie się widowisko wideomappingowa w światło nieistniejącej kolegiaty, które połączy obraz, dźwięk i architekturę, przypominając historię jednego z najważniejszych kościołów dawnego Poznania.
1: Na fasadzie Urzędu Miasta zostanie wyświetlona projekcja multimedialna odtwarzająca dawną kolegiatę świętej Marii Magdaleny i stanowić będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznej Nocy Muzeów.
0: Trwają konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Do 31 maja miasto zbiera opinie mieszkańców i przedsiębiorców na temat m.in. godzin ewentualnych ograniczeń oraz zasad sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.
1: Dla przedsiębiorców przygotowano osobną ankietę oraz spotkanie ekspercko-branżowe, które odbędzie się 21 maja o godzinie 15 w Urzędzie Miasta Poznania. Udział wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia mailowego ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
0: Mieszkańcy mogą natomiast wypełnić ankietę oraz wziąć udział w otwartym spotkaniu zaplanowanym na 14 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 40.
1: Sztuka czytania, sztuka pisania to hasło tegorocznej edycji Festiwalu Fabuły. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 19 do 23 maja, a w programie znajdą się spotkania z pisarzami, debaty i premiery książek.
0: Festiwal otworzy spotkanie z Maciejem Płazą wokół premiery powieści Kasper i Margit, a zakończy rozmowa z Witem Szostakiem o książce Suche strugi. Nowym elementem festiwalu będzie cykl Pisane w Poznaniu, mający zaprezentować twórców związanych z miastem, a ważnym tematem wydarzenia pozostanie wojna w Ukrainie.
1: Zaplanowano też debatę o roli literatury i krytyki z udziałem Przemysława Czaplińskiego, Grzegorza Jankowicza i Igi Iwasiów. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie wręczenie poznańskiej Nagrody Literackiej oraz studenckiej nagrody z buta.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Kilka ostatnich dni było znacznie cieplejszych niż to, co będziemy mieli chociażby dzisiaj. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 12 kresek, bowiem w najcieplejszym momencie tego dnia właśnie 12 stopni. Natomiast odczuwalna temperatura będzie zakręcała się w okolicach stopni 10.
1: Całkiem wietrznie też będzie dzisiaj, niestety umiarkowany wiatr 20 km na godzinę, ale w porywach aż do 45. Mogą być też przelotne opady, no i całkiem niskie ciśnienie, czyli 1001 hektopaskali.
3: Dziękuję Wam za informację o opadach, gdyż mam pranie na balkonie i myślę, że wielu słuchaczy może podzielać się mój los, ale chciałem się Was zapytać, czy to dobrze, że jest tak zimno w maju?
0: Gdyby było źle, to byłoby gorzej.
4: Zwłaszcza, że zimna Zośka co roku nadchodzi.

0: Mamy 1067 odnotowanych nowych odnotowanych przypadków kleszczy w Polsce od kwietnia, a w maju nie jest wiele lepiej, tak jest napisane. A kleszcze to stanowią zagrożenie, to jest naprawdę jeden kleszcz, to jest milion potencjalnych chorób i nieszczęść, rozpaczy i wylanych łez.
1: Chciałem powiedzieć, że 1067 kleszczy to nie jest tak źle, ale jak jeden kleszcz to milion chorób i łez, to faktycznie jest problem.
2: Nie licząc godzin i lat, to naprawdę nie jest coś, w co warto się pakować, dlatego warto wiedzieć, gdzie kleszcze mogą być problemem. Standardowo lepiej uważać na terenach zalesionych, także jeżeli jesteście z województwa na przykład lubuskiego, podlaskiego, tam jest bardzo dużo lasów, więc z natury trzeba bardziej uważać. Kleszcze tam się łatwiej rozprzestrzeniają, ale oczywiście Radio Meteor nadaje z Poznania, więc poznaniaków też musimy poinformować, gdzie jest najwięcej zgłoszeń dotyczących kleszczy. Tutaj muszą mieć się na baczności mieszkańcy Zawad Głównej oraz w pobliżu Lasku Marceńskiego.
1: No właśnie, ja chciałem przytoczyć, które miejsce jest najbardziej zagrożone, ale przy 2358 czerwonych wykrzyknikach na całej mapie Polski poddałem się, bo to zbyt duża analiza.
0: Aktualne ryzyko kleszczy jest bardzo duże, jeśli chodzi o ważne informacje, ale w ogóle istnieje coś takiego jak mapa kleszczy, także mapa komarów i ona się znajduje na stronie ciemnastronawiosny.pl i tam można także, jest opcja dodaj kleszcza. Jeżeli się znajdzie kleszcza w jakimś miejscu, to również można znaleźć. Wyskakują na przykład powiadomienia 10 godzin temu. Nowe niebezpieczne miejsce, Tarnów Małopolskie. Bardzo niesamowita strona. Niesamowite, że ludzie takie rzeczy robią, żeby ułatwiać życie i tak dodawać poczucia bezpieczeństwa. Więc jeżeli widzieliście kleszcza, to też zachęcamy, żeby na tej stronie dodawać kleszcza.
1: Prawda jest taka, że jest jedno bezpieczne miejsce w naszej okolicy w tym momencie i chyba jest to Słupca, także jeśli wybieracie się gdzieś na wycieczkę, to wybierzcie się do Słupcy, bo tam nie ma kleszczy.
2: Wszyscy do Słupcy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Fagata, wojowniczka oraz aktorka, artystka pochodząca z Konina postanowiła przejechać się trochę na południe, do Częstochowy, na Juwenalia i nie spodobało to się miejscowym instytucjom, które zapowiadają, że nie jest to artystka godna energii studenckiej, ale jak sama Fagata zapewnia, wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.
2: No i podobno będzie to przeprowadzone w warunkach zgodnych z edukacyjnymi. Występ będzie miał takie wartości, co raczej nie jest często spotykane w przypadku tej nazywanej właśnie patoraperką kobiety. No, nie wiem, czy jest jakiekolwiek inne rozwiązanie, co można w tej sytuacji zrobić.
3: No, rzeczywiście te środowiska studenckie i nie tylko studenckie, bo również polityczne coraz częściej podnoszą kwestię, że być może jednak są lepsi artyści, którzy może bardziej by pasowali do tej studenckiej energii. Zgadzam się z tymi szeptami, które słyszę w swojej głowie. Prawdopodobnie nie wiem, czy słuchacze również mają okazję posłuchać tych pięknych głosów, które usłyszałem, ale no cóż, to jest Fagata, jest postacią kontrowersyjną, jest postacią bardzo wulgarną i wydaje mi się, że Juwenalia to nie jest do końca przestrzeń do uzewnętrzniania takich postaci, pokazywania ich i nasze zdanie jest podzielane, to jest bardzo... Może nie bardzo, ale po prostu cieszy, że jest jakaś normalność.
2: Biorąc pod uwagę, że Cyprian Gruszewski, czyli jeden z organizatorów Juwenaliów ze strony studentów, odpowiedział, że line-up był układany tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, to ja zastanawiam się, czego szukają w takim razie ludzie, do których Fagata ma występować, bo nie za bardzo mam pomysł.
1: No masz coś dla starszej widowni, może jakiś, nie wiem, Felicjan Andrzejczak zejdzie z nieba, później może jakiś Zenek dla troszkę takiej średniej widowni i dla najmłodszej Fagata. Dla każdego.
2: Myślę, że ta najmłodsza nawet tej Fagaty nie...
3: Rzeczywiście są trzy typy ludzi: Felicjan Andrzejczak, Zenek Martyniuk i Fagata.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: A już niedługo, bo o 9.30 kolejne wydanie Wuchty Wieści. Mikołaju, Igo, czego możemy się spodziewać?
6: Dowiecie się przede wszystkim, jak otrzymać darmową sadzonkę owocową.
7: Usłyszycie też, gdzie i dlaczego budują nowy most, a także jakie poznańskie zakłady pozostały bez prezesa po raz kolejny, po raz enty, więc można się domyślić.
6: Będzie też budowana nowa ścieżka rekreacyjna.
5: Zostańcie z nami, jeżeli chcecie usłyszeć więcej informacji na temat tego, co się dzieje w Poznaniu.

0: Jeden z naczelnych serwisów meteorologicznych w Polsce postanowił zaskoczyć wielu Polaków niecodzienną wieścią dzisiaj z rana, że na południu Polski wydarzyło się bardzo duże trzęsienie ziemi, wiele uszkodzonych budynków. Jest tylko jeden mały szkopuł.
1: Tak, i to też, bo można snuć w ogóle wiele teorii na temat tego clickbaitu, co kryje się pod artykułem, bo można na przykład stwierdzić, że to chodzi o awans Wisły Kraków do Ekstraklasy podobny, że trzęsienie ziemi na scenie polskiego futbolu, wiele domów uszkodzonych po fecie na krakowskim rynku, ale tutaj nie o to chodzi, ponieważ artykuł opisuje wydarzenia z 1443 roku.
2: No ale czy skłamali? Było wtedy trzęsienie ziemi, tak?
0: To jest ten clickbait z kategorii, no w sumie nikogo nie okłamali, ale no...
2: Prawdę też nie powiedzieli.
1: Niesmak pozostał z pewnością. Pamiętajcie, drogie media, wszystkie, żeby nie oszukiwać ludzi.
2: Tak jak na przykład Ziemowit oszukał, że w Nikaragui pada śnieg, nie róbcie tego.
1: Nie powiedziałem tak, tylko zasugerowałem, że... się w ogóle nie zasugerowałem, powiedziałem, że...
2: No, nie tłumaczcie się, właśnie nie róbcie takich rzeczy, bo potem trzeba się tłumaczyć.
0: Kłamczuszek, spodnie ci się palą.
1: Nie.
0: Co to znaczy nie?
1: To kto... Cię palą mi się.
0: Dobrze, Ziemowit, to kto rządził Polską w 1443, jak już jesteśmy przy prawdomówności i wiedzy?
1: Jeżeli chodzi o osobę, która rządziła wtedy Polską, no to niestety na pewno dopuściła do tego, że wydarzyło się trzęsienie ziemi, a był to Władysław Warneńczyk.
0: Który rok później zmarł w bitwie pod Warną, dokładnie.
1: Pamiętamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bo Polska wtedy to była rządzona, a teraz to nie jest rządzona.

0: Ráno Meteor.
1: No, dzieje się na świecie. Relacja Friends with Benefits. Kto ją miał?
2: Kto jej nie miał? A na pewno ją miał Sean Combs, znany również jako minionek Notoriousa B.I.G., znany również jako Puff Daddy, znany również jako Diddy, który podobno miał ją mieć z członkiem rodziny królewskiej.
3: Z żoną księcia Andrzeja. Taki to pożyje. Brytyjski pisarz i historyk Andrew Loney podtrzymuje kontrowersyjne stwierdzenia dotyczące relacji między Sarą Ferguson a Seanem Combsem. Autor twierdzi, że byli oni przez lata związani właśnie relacją typu Friends with Benefits.
2: Wszyscy dementują te plotki, wszyscy twierdzą, że to nieprawda, ale pisarz jednak upiera się przy swoim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, skoro prowadzone jest cały czas śledztwo w tej sprawie. Może okazać się jednak, że faktycznie są to mrzonki, a może jednak nie.
1: Tak, z tego co wiemy, no to Sara Ferguson miała poznać Seana Combsa na początku lat 2000 na ekskluzywnym przyjęciu, jednym z ekskluzywnych przyjęć, bo było ich wiele, jak doskonale wiemy, Ghislaine'a Maxwella. No i para się spotkała w luksusowych hotelach, pewnie gdzieś tam na zapiekankę poszli razem, a Diddy się chwalił znajomością z członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej, a teraz tak jak już wspólnie zdiagnozowaliśmy, środowiska dementują te doniesienia, są całkowite zmyślone, że mówią, że to jest bójda i koń by się uśmiał.
3: Znaczy, to biorąc pod uwagę, że to właśnie środowisko Seana Combsa idzie w kierunku, że ta relacja miała miejsce, natomiast oczywiście środowisko Sary Ferguson zaprzecza, no to obawiam się, że do konkluzji żadnej nie dojdziemy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Godzina 9.30 na zegarze, to oznacza kolejną na dzisiaj WUCHTE Wieści, którą poprowadzą Mikołaj Korzycki oraz Iga Górecka.

0: prezent za odpady.
1: Poznańskie zakłady bez prezesa.
0: Budowa nowego mostu.
1: Przebudowa ścieżki rekreacyjnej.
0: Już jutro rusza ekologiczna akcja Zielony Gest. Gest w stronę użytkowników gratowisk. Osoby, które przywiozą odpady problemowe do jednego z miejskich gratowisk, otrzymają sadzonki krzewów owocowych.
1: Do rozdania przygotowano m.in. agrest, maliny, porzeczki, jeżyny, jagody i żurawinę. Akcja potrwa od godziny 8 do 16 do wyczerpania zapasów.
0: Ponadto mieszkańcy, którzy 14 maja odwiedzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będą mogli odebrać także ekologiczne gadżety.
1: Dotychczasowy prezes fabryki pojazdów szynowych Cegielski, Jerzy Woliński, zrezygnował 11 maja z pełnienia swojej dotychczasowej funkcji. W związku z taką decyzją zarząd pozostaje dwuosobowy.
0: Jak ustalono, nie nominowano jeszcze osoby, która będzie w najbliższym czasie kierowała spółką. Do momentu podjęcia decyzji spółkę na zewnątrz reprezentowali będą dwaj pozostali członkowie zarządu, Piotrek Wasilewski i Wojciech Pyka.
1: Zapowiedziane zostały wspólne działania samorządów miasta Piły i powiatu pilskiego w kontekście budowy mostu Bolesława Krzywoustego. Ów most ma kluczowe znaczenie dla ruchu miejskiego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
0: Aktualnie, ze względu na stan techniczny, na moście panują ograniczenia zarówno prędkości do 30 km na godzinę, jak i nośności do 3,5 tony. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniesie około 56 milionów złotych.
1: Stefan Kowal, wicestarosta pilski, zapewnia, iż powiat pilski jest w pełni przygotowany na realizację inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2027-2029.
0: Zakład Lasów Poznańskich poinformował, iż do końca czerwca trwała będzie przebudowa ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Rusałka. Inwestycja obejmie odcinek o długości 713,4 metra.
1: Jak poinformował ZLP, przebudowa prowadzona będzie w śladzie istniejącej już trasy. Zachowana zostanie ochrona drzew, a także ich systemów korzeniowych. Prace obejmą również wykonanie nowych umocnień brzegu jeziora w miejscach, które uszkodzone zostały przez erozję.
0: Na czas wykonywanych zadań ścieżka będzie wyłączona z użytkowania. Zakończenie prac zaplanowano na 30 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

0: Wracamy do Was z segmentem motoryzacyjnym i mamy dzisiaj specjalnego gościa.
1: Witam.
0: Witam. Witam. Bartek na co dzień zajmuje się łowieniem ryb, ale teraz będzie z nami łowił okazje motoryzacyjne, bo jest co, zimą i chcesz zacząć?
2: Tak, no też na ryby trzeba czymś dojechać w końcu.
1: A, no pewnie.
2: No wiadomo, wiadomo. Mogę rozpocząć i rozpocznę Fordem Fiesta, rocznik 2006, cena 500 zł do negocjacji, więc naprawdę bardzo przyjemna, nawet ja mam tyle na koncie. Już w opisie mamy informację, auto po kolizji, zniszczone części. Zderzak przedni, prawa lampa przednia, zbiornik z płynem hamulcowym. Rozrząd został lekko naruszony. Pasek od klimatyzacji został urwany. I teraz przejdziemy płynnie do części z zaletami. Auto posiada w bagażniku jeszcze inne plastikowe części, m.in. lampę z prawej strony, która została wyciągnięta, żeby nikt jej nie zabrał. Wszystkie koła i części z nimi związane są jak najbardziej w dobrym stanie, praktycznie nienaruszone. Uff, kamień z serca. Zostały wystrzelone oba airbagi, przez to szyba przednia została zbita. Dodatkowe zdjęcia na życzenie, cena do negocjacji. Na zdjęciu auto wygląda niezbyt elegancko. Ten zderzak rzeczywiście po przejściach i taki wypadek, w którym oczywiście ktoś mógł jakieś tam rany pewnie ponieść.
0: Ale tak. To jest jak brzydkie kaczątko.
2: Być może tak, więc warto się jednak skusić, zwłaszcza że 500 zł i jeszcze cena do negocjacji, zdjęcia na życzenie, zapasowa lampka w bagażniku.
1: Czyli można jeszcze drożej kupić.
2: Można.
1: Fantastycznie.
2: Ja bym tak ponegocjował, żeby kupić jeszcze drożej, bo uważam, że jakbym 500 zł zapłacił, to byłoby za mało za taki cud technologii motoryzacyjnej.
1: Dla osób, które też tak samo myślą, mam nieco inną propozycję, nieco droższą. 1700 zł Renault Clio 1.2, 16 voltów, Authentic. Tak się nazywa. Przebieg, nie wiem czy mi uwierzycie, ale 225 milionów i 303 tysiące kilometrów. Tak zostało tutaj napisane. Renault Clio 3, silnik 1.2, benzyna i LPG. 5 drzwi, hak holowniczy, kolor grafitowy, ważne OC, butla z gazem ważna do 2030. Co jeszcze ważne, auto stoi na kołach, można je zabrać lawetą, silnik odpala, maska jest trochę pogięta, lewy przód i błotnik są trochę uszkodzone. Uszkodzony jest też przód, zderzak i elementy pasa przedniego, natomiast wnętrze jest kompletne, nadwozie jest małe, pojemność skokoła 1,149 cm sześciennych.
0: Wiesz co, z taką ofertą, że on stoi na kołach i ma ważne OC, a 100 razy okrążył równik, to jest naprawdę dobra oferta, uważam.
1: Dziękuję.
0: Ja również mam parę ciekawych propozycji, na przykład BMW serii 4 z 2016 roku, niezawodny, 3-litrowy silnik diesla, 250 koni mechanicznych, jak głośno oferta, można nabyć takiego za 829 zł, jak głosi opis, za 829 tysięcy zł. Lecimy dalej, możemy na przykład pokusić się o Smarta 4-4, silnik diesla, 750 zł, tym razem po prostu złotych. Uszkodzony, ale pali, jeździ całość lub części, zarejestrowany, ubezpieczony, tak głosi opis. Mamy również inne propozycje, na przykład Seat Alhambra, który może być używany jako baza pod projekt, samochód reklamowy, kreatywna reklama do social media, silnik w razie czego odpala.
2: To jak tutaj nasz szanowny dział social mediów, pozdrawiamy, dostał iPhone'a, no to może takie auto również, żeby była taka fajna sceneria, żeby nagrywać jakieś zapowiedzi, czy to do łędkowania, czy to do keksu, czy to do innych audycji, które istnieją w tym radiu.
1: Chłopaki z Pitualu też można.
2: O, to by nawet bardziej pasowało.

0: czas pożegnań, chociaż poranek jeszcze trwa. Poranek, generalnie umówmy się, ma takie granice, że rano jest wtedy, kiedy wy wstaniecie. Dlatego poza porankiem też Pan Bóg wynalazł, kto późno wstaje, jak ktoś późno wstaje od 10 do 13, które za chwilę. Ale na razie jest poranek jeszcze. Dziękujemy się i żegnamy.
1: Dziękujemy bardzo. Żegnam się w imieniu Mikołaja Korzyckiego, który musiał akurat wcześniej lecieć, ale jeżeli późno wstajecie, to zapraszamy serdecznie. Iga Górecka i Kuba Czapski zostaną z wami najbliższe 3 godziny.
0: Tak więc bardzo dobre ręce, a za ten poranek, za to rano meteor środowe z 13 maja 2026 roku. Dziękuję.
1: Julia Cicha
0: i Ziemowit Dziopa, słuchajcie Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radio Meteor.
0: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Rano Meteor.
5: Wybiła 10 w Radiu Meteor.
6: Kto późno wstaje?

0: późno wstaje.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 10:04, kto późno wstaje?
0: Iga Górecka.
1: Jakub Czapski, witamy was serdecznie. Piątek 13, ale w środę, także 13 maja. Bądźcie z nami do godziny 13, będzie z nami oczywiście najlepsza muzyka w Radiu Meteor, ale i oczywiście super ciekawe newsy i ciekawostki, ale teraz myślę, że najlepszy duet w historii polskiego rapu i Tamagotchi.

0: Dzisiaj jest ważny dzień. Jest ważny dzień dla wegetarian i wegan, ponieważ jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu. Iga, twoja opinia na szybko o humusie.
1: O humusie toleruję. Toleruję, zjem jak jest, a jak go nie ma, to nie zjem.
0: Ale co to jest ten humus, powiedz nam?
1: To jest taka pasta z ciecierzycy, którą zastępuje się, którą kładzie się na kanapki i jest bardzo dobra podobno. W sałatkach też bywa używana i może od tego zginąć mniej zwierząt, ponieważ zamiast szynki na przykład na kanapce możemy położyć humus, więc humus ratuje zwierzęta.
0: To jest fascynująca droga dedukcji, ale dzisiaj jest również dzień koktajli. Nieoficjalne święto, ale szeroko rozpoznawalne święto koktajli, a jest...
1: Twoja opinia o koktajlach.
0: To ja tylko dopowiem, że jest obchodzone 13 maja na pamiątkę pierwszej znanej drukowanej definicji słowa koktajl, opublikowanej właśnie 13 maja w 1806 roku. Moja opinia jest taka, że jak słyszę słowo koktajl, to nie do końca wiem, co mam na myśli i co widzę przed oczami. Jakby koktajl jest masa, więc...

0: Wydaje mi się, że nawet z hummusu idzie zrobić koktajl, więc jeśli ci ten hummus nie wchodzi, no to możesz do niego dodać coś takiego po prostu ciekłego, płynnego i będzie może...
1: koktajl.
0: Więc polecamy dzisiaj zmieszać hummus, nie z wodą, może z mlekiem, może to będzie dobre i wtedy będziecie świętować 2 dni naraz, ale już teraz żurawie i szum.

0: Dzisiaj mamy kolejny, powiemy o kolejnym święcie, który jest dosyć takie, powiedziałbym, oryginalne, ale również myślę, że takie z myślą o ludziach, którzy mają swoje problemy, ponieważ dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Furacha. Jest to dzień, jakby Międzynarodowy Dzień Furacha w całej Europie oraz w Kenii. Podczas tego dnia każdego roku są organizowane oczywiście różne eventy, ale przede wszystkim tym celem tych obchodów jest kreowanie świadomości ludzi na całym świecie na temat porażenia mózgowego i autyzmu.
1: Szczególnym miejscem, którym świętuje się ten Dzień Furacha, jest Kenia, ale oczywiście też cała Europa, a to ze sprawą organizacji Help Furacha, która zajmuje się właśnie pomocą osobom z porażeniem mózgowym i autyzmem. W ten dzień organizowane są różne koncerty, wystawy fotograficzne, rajdy, wernisaże, maratony, różne kiermasze charytatywne i też zawody sportowe dla dzieci niepełnosprawnych z okazji właśnie tego dnia, żeby szerzyć tą świadomość nie tylko o tym dniu, ale właśnie o problemach, które towarzyszą tym osobom, tak.
0: Tak, a inicjatorem Światowego Dnia Furacha jest no nie kto inny, jak fundacja Help Furacha, tak jak powiedziałaś, ale założona w Krakowie w lutym 2019 roku. Założycielem Centrum Terapii jest Polak Marek Krakus wraz ze swoją żoną Jadeline McKenna. Pan Marek już od 22 lat mieszka i pracuje w Kenii. Działalność małżeństwa cieszy się uznaniem władz lokalnych oraz ambasady Rzeczypospolitej w Nairobi, także jak widać zawsze w takich po prostu szczytnych celach Polacy się odnajdują i oni są nawet inicjatorami takich dni, a myślę, że możemy powiedzieć, że tacy ludzie z takim wsparciem będą niezwyciężeni, jak śpiewała armia.

0: Szkolenie z sytuacji kryzysowych.
1: W oczekiwaniu na remont.
0: Płatne parkowanie na kolejnym poznańskim osiedlu.
1: Pogoda na jutro.
0: Już wkrótce odbędzie się bezpłatne pilotażowe szkolenie z bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. Wydarzenie zaplanowane jest na 20 maja w godzinach 17:20 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów Protega.
1: W szkoleniu będą mogły wziąć udział osoby tylko pełnoletnie, a zapisy prowadzone są przez platformę Tobilet. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, a zajęcia prowadzone będą przez Straż Pożarną, PCK, Wojsko i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
0: Program obejmie m.in. pierwszą pomoc, CPR i tamowanie krwotoków, ewakuację, montaż czujek dymu i czadu, przygotowanie plecaka bezpieczeństwa czy prezentację miejsca doraźnego schronienia. Każdy uczestnik otrzyma również czujkę dymu do domu.
1: Celem wydarzenia jest praktyczne przygotowanie mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia i zwiększanie świadomości.
0: Nastąpiła zmiana decyzji w sprawie kompleksowego remontu hali Arena. Aktualnie planowana jest budowa zupełnie nowego obiektu sportowego. Sama Arena ma przejść jedynie niewielką modernizację.
1: Początkowo koszt całej operacji, czyli remontu hali Arena, szacowano na około 400 milionów złotych. Jednak po latach przygotowań zrezygnowano z tego projektu. W związku z brakiem środków aktualnie planowaną inwestycję w mniejszym zakresie przejmie od MTP Miasto Poznań, finansując ją bezpośrednio z budżetu miasta.
0: Co więcej, urzędnicy starali się będą o dotacje z Ministerstwa Sportu. Jak zapewnił Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania, deadline otwarcia projektu to rok 2029. We wtorek 12 maja radni miasta Poznania podjęli decyzję, iż od 2 listopada tego roku za parkowanie na osiedlu Ogrody będzie trzeba zapłacić. Jak powiedział Radiu Poznań zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Piotr Libicki, w tej części Poznania 3 godziny postoju będą darmowe.
1: Wprowadzenie tego rozwiązania ma być odpowiedzią na permanentnie zajęte miejsca parkingowe oraz przyjezdnych z ościennych miejscowości. Zdaniem zastępcy dyrektora kierowcy notorycznie zostawiają samochody na ogrodach i przesiadają się do tramwaju.
0: Kontrola nad wspomnianym osiedlem przeprowadzona będzie przez specjalny samochód odczytujący tablice rejestracyjne.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Jutro pogoda będzie całkiem podobna do dzisiejszej, ale leciutko cieplej. Maksymalnie temperatura wyniesie 15 stopni, a odczuwalna będzie 13 stopni.
0: Jak Polska, to wieje, więc jutro także wiatr umiarkowany 20 km na godzinę, ale w porywach do 45, więc momentami tak solidniej walnie ta wichura. Przelotne opady deszczu także możliwe, a ciśnienie niskie, bowiem tylko 1000 hektopaskali.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
3: Jak mogliśmy usłyszeć, zimna Zośka daje się we znaki. Pogoda no nie będzie zbytnio oczywiście taka wiosenna, aczkolwiek myślę, że zaraz już będzie ciepło. Co ty myślisz, ziemowicie?
4: Myślę, że tak, no w końcu maj to się kojarzy z ciepłem, z rozkwitem i z tym, że jest ładniej, a nie tak kurczę, 13-14 stopni, to tak nie za bardzo, to tak na kwiecień dobrze.
3: Ale my w Radiu Meteor rozkwitamy wraz z pogodą, także zostańcie z nami do godziny 13, to była już ostatnia wuchta wieści, ale no myślę, że już nie możecie się doczekać tej jutrzejszej.

0: późno wstaję.
1: Czas na naszą ulubioną część, czyli informacje, ciekawostki, ciekawe ciekawostki do obiadu, z którymi możecie się podzielić. No i zaczynam od wydarzeń w Polsce. Kiedy to w 1856 roku założono Bibliotekę Naukową Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2: Dzisiaj obchodzimy również 125. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego, bo właśnie w 1901 roku urodził się polski rotmistrz, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz, autor pierwszych raportów o Holokauście, został zamordowany przez władze komunistyczne 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie o godzinie 21.30.
1: W 1922 roku zainaugurowano działalność Gimnazjum Polskiego. Zainaugurowało działalność Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku, czyli zaczęło działać.
2: Tak jest,
1: bardzo
2: mamy to.
1: Bardzo skomplikowane słowo.
2: A w 1964 roku wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, czyli to, co widzicie obecnie na drogach, to zainaugurowało właśnie w 64, czyli dwie litery plus cztery cyfry. Ale czasami można sobie to, tak powiem, samemu zrobić.
1: W 1967 otwarto Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, ale można też powiedzieć, że zainaugurowało Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.
2: W 2012 roku, czyli 14 lat temu, myślę, że kibice żużlowi, mając też wiedzę o obecnej sytuacji i wypadku młodego zawodnika Startu Gniezno, Patryka Budniaka, miejmy nadzieję, że jak najszybciej wyjdzie z tej tragedii. Także mamy dzisiaj 14. rocznicę wypadku w meczu żużlowym we Wrocławiu, ponieważ właśnie w tym wypadku, w wyniku tego wypadku zmarł brytyjski żużlowiec Ree Richardson, został właśnie ciężko ranny i niestety zmarł tego samego dnia w szpitalu.
1: W 2017 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Witolda Pileckiego, czyli 116 lat po jego urodzinach.
2: Tak, no dzisiaj te wydarzenia w Polsce i ciekawostki historyczne bardziej na poważnie, dużo takich no niezbyt przyjemnych oczywiście takich historii, aczkolwiek no trzeba mieć w pamięci również te ważne daty i po prostu cały czas je przypominać, ale już zaraz będziemy wracać do was z kolejnymi ciekawostkami, ale będziemy oczywiście gonić kormorany.

0: późno wstaję.
1: Kontynuujemy nasz kącik historyczno-ciekawostkowy, ponieważ możecie tym się pochwalić oczywiście przy jakimś stole rodzinnym i zabłysnąć. Jak na przykład przyjdziecie do babci na obiadek, no to możecie jej powiedzieć, że 13 maja 1873 roku właśnie w tym dniu opatentowano uchwyt lampki do maszyny do szycia. To jest bardzo, bardzo ekscytujące.
2: W 1888 w Brazylii zniesiono niewolnictwo, to też możecie jej powiedzieć.
1: Tak, i możecie powiedzieć dziadkowi na przykład, że w 1902 roku, właśnie 13 maja, rozegrano pierwsze w historii El Clasico, czyli mecz pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną. Ten mecz rozegrano oczywiście w Madrycie. No i wygrała Barcelona 3-1, w ostatnią niedzielę, w zeszłą niedzielę wygrała 2-0, także tak powiem na przekór, wszystko na swoim miejscu i wszystko w odpowiednim po prostu się dzieje rzeczy.
2: W 1909 roku rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia.
1: A w 1917 roku troje dzieci z wioski w pobliżu miasta Fatima w Portugalii miało doznać objawienia Matki Bożej.
2: W 1940 nowy brytyjski premier, wtedy Winston Churchill, powiedział w inauguracyjnym przemówieniu przed Izbą Gmin, że może obiecać jedynie krew, znój, pot i łzy. I jest to jego bardzo znany cytat.
1: Tak jest. A 41 lat później, na placu Świętego Piotra w 1981 roku, myślę, że każdy zna te imię i nazwisko, Turek Mehmet Ali Akca dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II. Zresztą papież później wybaczył Mehmetowi Ali Akcy tenże wydarzenie. Także no, jak widać, kończymy nasz wątek historyczno-ciekawostkowy. Wydaje mi się, że najbardziej tak ekscytującym wydarzeniem w całych tych wydarzeniach, które dzisiejszego dnia się wydarzyły w historii, zdecydowanie było ten opatentowanie uchwytu lampki do maszyny do szycia. Potwierdzam. Jest to ważna sprawa, zapamiętajcie ten dzień, 13 maja, to jest 1873 rok. Róbcie tak dalej, jak śpiewała Kasia Lins.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: dzisiaj szczególne życzenia chcieliśmy złożyć z okazji przejścia na emeryturę, ponieważ 65. urodziny obchodzi Dennis Rodman, amerykański koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego. No, mistrz NBA, przecież jeden z trójcy znanego oczywiście klubu Chicago Bulls, Michael Jordan, właśnie Scottie Pippen i Dennis Rodman. No a 50. urodziny również dzisiaj, właśnie 13 maja 2026 roku, obchodzi były piłkarz reprezentacji Polski, były bramkarz reprezentacji Polski. W trakcie kariery występował m.in. w Legii Warszawa, PAOK-u, Saloniki, Śląsku, Wrocław czy Amice Wronki. A jest tym oczywiście panem nie kto inny, Grzegorz Szamotulski. Serdeczne życzenia z okazji 50.
1: Oprócz tego wszystkiego najlepszego Robertowi Pattisonowi, którego na pewno wiele osób zna właśnie ze Zmierzchu.
0: Nowy Batman tak zwany.
1: Nowy Batman. No. Jest to brytyjski aktor filmowy oraz teatralny, a także muzyk, kompozytor, który właśnie tą swoją światową popularność wynosi z tej roli Edwarda Cullena w Zmierzchu. No a później też ugruntował tą swoją pozycję w bardziej ambitniejszym kinie i w większych produkcjach. Też go możemy pamiętać z Harry'ego Pottera z czwartej części. No i właśnie dzisiaj obchodzi swoje 40. urodziny, a oprócz niego jedyny i niezapomniany Stevie Wonder, który jest amerykańskim piosenkarzem soulowym i kompozytorem, producentem, no i łączy takie elementy soulu, funku, R&B, jazzu, bluesa. Jest jednym z najbardziej uhonorowanych artystów w historii Grammy. Zdobył aż 25 statuetek, a w 1989 roku został wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame. Dzisiaj obchodzi swoje 76. urodziny i z tej okazji oczywiście wy również będziecie mieli okazję go posłuchać w Radiu Meteor już teraz.

0: późno wstaję.
1: Jeśli chcecie poprawić sobie humor, to polecamy odtworzyć wczorajszy incydent w telewizji Republika, gdy... myślę, że... W programie live stała się rzecz niespotykana, ponieważ poseł Konfederacji aż parsknął śmiechem, ale wytłumacz nam, Iga, co się stało, bo stała się rzecz, myślę, że, powiem to tak kolokwialnie mówiąc, mocno bekowa.
2: W telewizji Republika jednym z gości był właśnie wtedy Michał Połboczek, jak już powiedziałeś, z Konfederacji. Zdalnie też łączył się Tomasz Sakiewicz. No i równocześnie była relacja z wejścia do siedziby telewizji Republika, gdzie były widoczne schody ruchome i opuszczona do połowy roleta, która... okazało się dosyć dużą przeszkodą, ponieważ kobieta, która akurat próbowała wyjść, uderzyła głową centralnie w tą roletę i przewróciła się. Na szczęście nic się nie stało, ale na pewno zaskakująca była reakcja posła Konfederacji, który parsknął śmiechem i zaczął wskazywać jeszcze palcem na tą relację, żeby pokazać innym, że co się wydarzyło na ekranie.
1: No, ale trzeba powiedzieć, że te rolety antywłamaniowe zadziałały.
2: Zadziałały.
1: To prawda, ale co śmieszniejsze, ta pani niosła za sobą worek na śmieci, więc prawdopodobnie chciała wyrzucić śmieci. I te śmieci spadły na schody. Te śmieci pojechały na tych schodach, a ta pani się odwróciła tylko do kamery i również zaczęła się śmiać, więc mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stało, aczkolwiek naprawdę, jeśli macie dzisiaj zły humor, polecamy odpalić. No niezłe jaja na antenie TV Republika, naprawdę. Myślę, że komediowe rzeczy możemy użyć na antenie tej telewizji i polecamy się zapoznać.

0: Godzina 11.30, środa, a więc czas na wehikuł czasu, ale nie będzie to dżem, tylko będzie oczywiście Dominik Maćkowiak. Zostańcie z nami.
1: Czy wiedzieliście, że średnia długość życia nowo przybyłego żołnierza radzieckiego w Stalingradzie wynosiła mniej niż 24 godziny? Jeżeli nie, no to w dzisiejszym wehikule czasu cofamy się do lat 40. XX wieku i opowiem wam o bitwie o Stalingrad.

Bitwa o Stalingrad była jedną z głównych bitew na froncie wschodnim II wojny światowej, w której nazistowskie Niemcy i ich sojusznicy z osi walczyli ze Związkiem Radzieckim o kontrolę nad miastem Stalingrad w południowej Rosji. Zacznę oczywiście jak zawsze od tła. Wiosną 1942 roku, pomimo niepowodzenia operacji Barbarossa, która miała pokonać Związek Radziecki w jednej kampanii, Wehrmacht zdobył ogromne terytoria, w tym Ukrainę, Białoruś i Republiki Bałtyckie. I na froncie zachodnim Niemcy kontrolowały już większą część Europy, a ofensywa okrętów podwodnych ograniczała amerykańskie wsparcie, a w Afryce Północnej Erwin Rommel właśnie zdobył Tobruk. Tym samym Hitler był pewien, że rozbije Armię Czerwoną pomimo ciężkich strat na zachód od Moskwy zimą 1941 i 1942, ponieważ duże części grupy Armii Środek wypoczęły i zostały ponownie wyposażone i Hitler zdecydował, że kampania letnia 1942 roku będzie skierowana na południowy Związek Radziecki. Początkowymi celami pod Stalingradem było zniszczenie potencjału przemysłowego miasta i zablokowanie ruchu na rzece Wołdze, czyli kluczowego dla połączenia Kaukazu i Morza Kaspijskiego z centralną Rosją. Zdobycie Stalingradu zakłóciłoby również dostawy w ramach Lend-Lease przez korytarz perski. 23 lipca 1942 roku Hitler rozszerzył cele kampanii o zajęcie Stalingradu, czyli miasta o ogromnej dla Niemiec wartości propagandowej, ponieważ nosiło imię radzieckiego przywódcy. I Hitler wydał rozkaz unicestwienia ludności Stalingradu, oświadczając, że po jego zdobyciu wszyscy obywatele płci męskiej zostaną zabici, a kobiety i dzieci deportowane ze względu na ich, cytat, całkowicie komunistyczną naturę. Upadek miasta miał na celu zabezpieczenie północnej i zachodniej flanki niemieckiego natarcia na Baku w celu przejęcia jego zasobów ropy naftowej i to rozszerzenie celów wynikało z niemieckiej nadmiernej pewności siebie i dużego niedocenienia sowieckich rezerw. Grupa Armii Południe została wybrana do szybkiego marszu przez południowe stepy Rosji na Kaukaz, aby zdobyć tam kluczowe radzieckie pola naftowe i planowana letnia ofensywa o kryptonimie Fall Blau miała obejmować 6. Armię, 17. Armię, 4. Armię Pancerną i 1. Armię Pancerną. Hitler interweniował jednak, wydając rozkaz podziału grupy armii na dwie, czyli grupę Armii Południe A pod dowództwem Wilhelma Lista, która miała kontynuować marsz na południe w kierunku Kaukazu, i grupę Armii Południe B pod dowództwem Maksymiliana von Weissa, która miała posuwać na wschód w kierunku Wołgi i Stalingradu. Po tym jak w lipcu niemieckie zamiary stały się jasne, Stalin mianował generała Andrzeja Jeromienkę dowódcą frontu południowo-wschodniego i Jeromienko wraz z komisarzem Nikitą Chruszczowem, późniejszym przywódcą Związku Radzieckiego, otrzymali zadanie zaplanowania obrony Stalingradu.

Niemcy utworzyli przyczółki mostowe przez Don 20 sierpnia, a 295 i 76 dywizja piechoty umożliwiły 14 korpusowi pancernemu natarcie na Wołgę na północ od Stalingradu. Wtedy Sowieci mieli już wystarczająco dużo ostrzeżeń o niemieckim natarciu, aby przetransportować zboże, bydło i wagony kolejowe przez Wołgę, chroniąc się przed niebezpieczeństwem. 23 sierpnia Luftwaffe 4 generała porucznika Wolframa von Richthofena zrzuciła około 1000 ton bomb. Atak powietrzny na Stalingrad był wówczas najbardziej intensywnym bombardowaniem z powietrza na froncie wschodnim i najcięższym nalotem bombowym, jaki kiedykolwiek miał miejsce na froncie wschodnim. W wyniku tego zniszczeniu uległo co najmniej 90% zabudowy miasta. Stalingradzka fabryka traktorów, co ciekawe, kontynuowała produkcję czołgów T-34 aż do momentu wtargnięcia wojsk niemieckich do zakładu. Liczba ofiar z nalotu 23 sierpnia i później jest przedmiotem sporów, ponieważ między 23 a 26 sierpnia radzieckie raporty wskazują, że w wyniku bombardowania zginęło 1000 osób. Szacuje się jednak, że liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów w wyniku bombardowania wyniosła aż 40 tysięcy. Pod koniec sierpnia grupa armii południe B w końcu dotarła do Wołgi na północ od Stalingradu. Nastąpił kolejny atak w kierunku rzeki na południe od miasta, podczas gdy Sowieci opuścili swoją pozycję w Rossoszce, aby przejść do wewnętrznego pierścienia obronnego na zachód od Stalingradu. Historyk David Glantz stwierdził, że wyczerpująca i brutalna bitwa przypominała walkę nad Sommą i pod Verdun w 1916 roku bardziej niż znaną wojnę błyskawiczną z trzech poprzednich lat. W ciągu kilku dni Kurhan Mamaja, czyli te wzgórze, na którym teraz jest posąg tej kobiety z mieczem, wielokrotnie przechodził z rąk do rąk i walki o samo wzgórze, dworzec kolejowy czy plac czerwony były tak zacięte, że trudno było określić, kto atakuje, a kto się broni. W innej części miasta radziecki pluton pod dowództwem sierżanta Jakowa Pawłowa ufortyfikował czteropiętrowy budynek, który nadzorował plac oddalony o 300 metrów od brzegu rzeki, nazywany później domem Pawłowa. O co w nim chodziło? Żołnierze otoczyli go polami minowymi, ustawili stanowiska karabinów maszynowych przy oknach i wyważyli ściany w piwnicy, aby poprawić komunikację. I generał Czujkow odnotował brutalną skuteczność obrony domu Pawłowa, stwierdzając, że niewielka grupa ludzi Pawłowa, broniąc jednego domu, zabiła więcej żołnierzy wroga niż Niemcy stracili podczas zdobywania Paryża. Niemcy posuwali się powoli, ale systematycznie przez miasto. Pozycje zajmowano indywidualnie, ale Niemcom nigdy nie udało się zdobyć kluczowych punktów przepraw wzdłuż rzeki. Do 27 września Niemcy zajęli południową część miasta, ale Sowieci utrzymali centrum i jego północną część. I co najważniejsze, Sowieci kontrolowali promy z zaopatrzeniem na wschodnim brzegu Wołgi. Po 27 września większość walk w mieście przeniosła się na północ do dzielnicy przemysłowej. W listopadzie 1942 roku natomiast po 3 miesiącach powolnego natarcia Niemcy w końcu dotarli do brzegów rzeki, zdobywając 90% zrujnowanego miasta i rozdzielając pozostałe siły radzieckie na dwa wąskie pasma. Kry na Wołdze uniemożliwiły łodziom i holownikom zaopatrywanie radzieckich obrońców. Jesienią Żukow i Wasilewski, odpowiedzialni za planowanie strategiczne w rejonie Stalingradu, skoncentrowali siły na stepach na północ i południe od miasta. Północną flankę broniły jednostki rumuńskie, często zajmujące otwarte pozycje na stepach. Natomiast naturalna linia obrony rzeka Don nigdy w sumie nie została należycie utworzona przez stronę niemiecką. Poza tym armie w tym rejonie były również słabo wyposażone w broń przeciwpancerną i cały plan zakładał przebicie się przez nadmiernie rozciągnięte i słabo bronione flanki oraz otoczenie sił niemieckich w rejonie Stalingradu. W końcu 19 listopada rozpoczęła się operacja Uran. Atakujące jednostki radzieckie pod dowództwem generała Nikołaja Watutina składały się z trzech kompletnych armii i w wyniku tej operacji rumuńska 3. Armia, która osłaniała północną flankę niemieckiej 6. Armii, została zmiażdżona z powodu cienkich linii, przewagi liczebnej i słabego wyposażenia.

20 listopada na południe od Stalingradu rozpoczęła się druga ofensywa sowiecka na pozycje zajmowane przez rumuński 4. Korpus Armijny. Siły rumuńskie złożone głównie z piechoty zostały zaatakowane przez liczne czołgi, a wojska radzieckie ruszyły na zachód i spotkały się 23 listopada w Kałaczu, zamykając pierścień wokół Stalingradu. I w momencie okrążenia około 330 tysięcy żołnierzy osi zostało uwięzionych. Warunki w niemieckiej 6. Armii pogorszyły się do poziomu przypominającego wojnę okupową z I wojny światowej. Żołnierze byli zmuszeni zajmować pozycje na otwartym stepie, gdzie brakowało podstawowych warunków sanitarnych, co doprowadziło do szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji, dodatkowo wyniszczając żołnierzy. Pomimo fatalnej sytuacji 6. Armii nie ściągnięto żadnych posiłków z grupy Armii A na Kaukazie, aby pomóc w odsieczy Stalingradu. Dopiero po przełamaniu się sił radzieckich w operacji Mały Saturn, grożąc okrążeniem grupy Armii A, 31 grudnia wydano rozkaz odwrotu, aby uniknąć całkowitego uwięzienia. Mniej więcej wtedy została utworzona grupa Armii Don pod dowództwem feldmarszałka von Mansteina. Zadaniem jej było dowodzenie 20 niemieckimi dywizjami okrążonymi pod Stalingradem. Pomimo rekomendacji Mansteina dotyczących wyrwania się, Hitler nalegał na utrzymanie miasta, licząc na nieudany most powietrzny do zaopatrzenia 6. Armii. Most powietrzny okazał się drastycznie niewystarczający, dostarczając tylko 105 ton dziennie, znacznie poniżej wymaganych 750 ton dziennie. Plan Mansteina, mając na celu uratowanie 6. Armii, został opracowany w pełnej konsultacji z kwaterą główną Führera. Jego celem było przebicie się do 6. Armii i utworzenie korytarza, który zapewniłby jej zaopatrzenie i wzmocnienie. Manstein jednak, wiedząc, że 6. Armia nie przetrwa tam zimy, polecił swojej kwaterze głównej opracowanie dalszego planu na wypadek, gdyby Hitler doszedł do tego wniosku. 16 grudnia Sowieci rozpoczęli operację Mały Saturn, próbując przebić się przez armię osi nad Donem. Walki te wymusiły całkowitą rewizję sytuacji niemieckiej i czując, że jest to ostatnia szansa na przełamanie się, Manstein zwrócił się 18 grudnia do Hitlera z prośbą o pomoc, lecz ten odmówił. Sam Paulus również wątpił w wykonalność takiego przełamania. Próba przebicia się do Stalingradu została porzucona, a grupa Armii A otrzymała rozkaz wycofania się z Kaukazu. No wtedy 6. Armia była pozbawiona wszelkiej nadziei na niemiecką pomoc. Naczelne dowództwo Armii Czerwonej wysłało 3 wysłanników, a jednocześnie samoloty i głośniki ogłosiły warunki kapitulacji 7 stycznia 1943 roku. List podpisali generał pułkownik artylerii Woronow i głównodowodzący frontu dońskiego generał porucznik Rokossowski. Wysłannicy przedstawili Paulusowi hojne warunki kapitulacji, czyli jeśli podda się w ciągu 24 godzin, otrzyma gwarancję bezpieczeństwa dla wszystkich jeńców, opiekę medyczną dla chorych i rannych, możliwość zatrzymania rzeczy osobistych, normalne racje żywnościowe oraz repatriację do dowolnego kraju po wojnie. Paulus poprosił o zgodę na kapitulację, ale Hitler odrzucił jego prośbę. 30 stycznia 1943 roku, w 10. rocznicę dojścia Hitlera do władzy, Goebbels odczytał proklamację, która zawierała zdanie: bohaterska walka naszych żołnierzy nad Wołgą powinna być dla wszystkich przestrogą, aby uczynić wszystko, co w ich mocy, w walce o wolność Niemiec i przyszłość naszego narodu, a tym samym szerzej utrzymaniu całego naszego kontynentu. Paulus powiadomił Hitlera, że jego ludzie prawdopodobnie załamią się jeszcze przed końcem dnia. W odpowiedzi Hitler przyznał oficerom 6. Armii szereg awansów polowych, a Paulus został mianowany generał-feldmarszałkiem. Podejmując decyzję o awansie Paulusa, Hitler zauważył, że nie ma żadnych zapisów o kapitulacji niemieckiego lub pruskiego feldmarszałka. No, sugestia była jasna: jeśli Paulus się podda, okryje się hańbą i zostanie najwyższym rangą niemieckim oficerem, jaki kiedykolwiek został pojmany. W rezultacie Hitler uważał, że Paulus albo będzie walczył do ostatniego człowieka, albo popełni samobójstwo.

Następnego dnia południowy kocioł w Stalingradzie zawalił się, a wojska radzieckie dotarły do wejścia do niemieckiej kwatery głównej w zrujnowanym domu towarowym GUM. Podczas przesłuchania przez Sowietów Paulus twierdził, że się nie poddał. Powiedział, że został zaskoczony, zaprzeczył, jakoby był dowódcą pozostałego północnego kotła w Stalingradzie i odmówił wydania w jego imieniu rozkazu kapitulacji. Centralny kocioł pod dowództwem Heitza poddał się tego samego dnia, podczas gdy północny kocioł pod dowództwem generała Karla Streckera utrzymał się przez kolejne dwa dni. Cała bitwa pochłonęła ogromne ilości amunicji i zasobów. Tylko w trakcie walk we wrześniu 6. Armia zużyła 25 milionów sztuk broni ręcznej, 500 tysięcy sztuk amunicji przeciwpancernej, 752 tysiące pocisków artyleryjskich i 178 tysięcy granatów ręcznych, a siły niemieckie zużywały dziennie od 300 do 500 ton amunicji artyleryjskiej. Bitwa była też znana z walki wręcz najbardziej brutalnej walki wręcz w ludzkiej pamięci. No, zaciekłe walki toczyły się o ruiny, ulice, fabryki, domy, piwnicy czy też klatki schodowe. Same bloki i budynki wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk w wyniku intensywnych walk wręcz. Często zarówno wojska niemieckie, jak i rosyjskie zajmowały części tego samego budynku. Nawet w kanałach dochodziło do strzelanin. I Niemcy nazywali tę wojnę miejską Rattenkrieg, czyli wojna szczurów. Okrucieństwo to było widoczne w stratach ponoszonych przez poszczególne jednostki. Na przykład 13. Gwardyjska Dywizja Strzelców poniosła 30% strat w ciągu pierwszych 24 godzin, a po zakończeniu bitwy z 10 tysięcy żołnierzy pozostało zaledwie 320. Ponieważ budynki i piętra zmieniały właścicieli dziesiątki razy i zdobywanie ich zajmowało dni, plutony i kompanie ponosiły straty sięgające 90%, a nawet 100%, aby zdobyć budynek lub piętro. Natomiast niemieckiej opinii publicznej oficjalnie nie powiedziano o zbliżającej się katastrofie aż do końca stycznia 1943 roku, chociaż pozytywne doniesienia medialne ustały na kilka tygodni przed ogłoszeniem i Stalingrad był pierwszym razem, kiedy rząd nazistowski publicznie przyznał się do porażki w wysiłku wojennym. W bitwie pod Stalingradem zginęło ponad 2 miliony ludzi i żołnierzy i cywilów, co czyni ją jedną z najkrwawszych bitew w historii ludzkości. Straty po stronie radzieckiej wynosiły ponad 1 100 000 ludzi, a państwa osi straciły łącznie około od 850 000 do aż 1,5 miliona żołnierzy. Bitwa jest powszechnie uznawana za punkt zwrotny na froncie wschodnim w wojnie z Niemcami ogólnie i w całej II wojnie światowej.

0: to by było na tyle w dzisiejszym wehikule czasu, który prowadził dla Was Dominik Maćkowiak. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Kto późno wstał?

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: Kto późno wstaje?
1: Dzisiaj na pewno nie wstawali późno ósmoklasiści oraz maturzyści, ponieważ dzisiaj odbywały się egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, czyli prawdopodobnie zdecydowana większość pisała test z języka angielskiego, no i pewnie jakaś tam garstka z języka niemieckiego, a dzisiaj odbywały się matury z chemii i historii sztuki. Historia sztuki chyba o godzinie 14, więc jeszcze niektórzy mają czas na powtórzenie historii sztuki, a rozszerzenie z chemii, myślę, że 3 godziny akurat mija właśnie teraz, ponieważ mamy godzinę 12, więc no, maturzyści z chemii również swoją batalię skończyli, a trochę ich było.
2: Tak, chemia to jest jeden z tych dwóch przedmiotów, które są potrzebne do dostania się na medycynę. Jest doświadczenia, znaczy nie z doświadczenia swojego, ale znajomych. Wiem, że z tą biologią i chemią zawsze czasem są co roku...
1: Cuda.
2: Tak, cuda.
1: Ale jednak biologia chyba ważniejsza, zresztą możemy to zobaczyć po tym, ile osób bierze udział w tychże egzaminach, bo
2: tak, mamy taki
1: ponad
2: ranking.
1: Dwukrotność.
2: Mamy taki ranking najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych. Jest w nim oczywiście na pierwszym miejscu język angielski, bo no, jest najłatwiejszy według wielu. Potem mamy matematykę, co jest dużym zaskoczeniem, bo matematyka jest bardzo trudnym rozszerzeniem z tego, co
1: zależy
2: pamiętam.
1: Jak dla kogo.
2: Zależy dla kogo.
1: Tak, 27,1% absolwentów, także trochę tego jest, 93 tysiące osób ponad.
2: Ale patrz jaka różnica, angielski 73, a matematyka 27.
1: Tak, 252 413 uczniów brało udział, bo już było przecież oczywiście poziom rozszerzony z języka angielskiego, ale geografia na trzecim miejscu zamyka podium, 84 047 absolwentów, a jest to 24,4% wszystkich absolwentów w Polsce w 2026 roku.
2: Tak, jestem zaskoczona, że polski jest na piątym miejscu dopiero, ale to może to jest moja perspektywa jako ucznia liceum, bo pamiętam, że tam wszyscy wybierali polski, bo można sobie od tak napisać bez przygotowania.
1: Myślę, że niektórzy, którzy tak myśleli, przyszli na język polski byli zdziwieni, że jest tylko wypracowanie. I co tu trzeba zrobić? Ja tu przyszedłem postrzelać.
2: Prawda. Ale ciekawe jest też to, że według ankiety. Ósmoklasiści uważają, że język polski jest najtrudniejszy.
1: Zdradliwy. Język tak. Ojczysty potrafi być zdradliwy. Myślę, że wszyscy boją się tak zwanych kardynałów, szczególnie na maturze.
2: Oj, tak.
1: Ale ja jestem, powiem tak prywatnie, jedną z jednostek, któremu lepiej poszły to był język polski rozszerzony niż podstawowy. To jest dosyć absurdalne.
2: Ja potwierdzam.
1: Ale naprawdę, jeśli macie do wyboru za rok, przyszli maturzyści, nie bójcie się języka polskiego z rozszerzenia. A jeszcze zakończymy, no to na czwartym miejscu biologia, 71 tysięcy osób, na piątym miejscu język polski, rozszerzało 65 tysięcy osób ponad, a chemia na szóstym miejscu, 33 tysiące osób. Także ten ranking naprawdę o dziwo, ale no, na przykład fizyka na dziewiątym miejscu, 20 tysięcy osób, historia 22 tysiące osób i WOS ponad 2022.
2: Klemrowo ładnie jest, bo na dziesiątym jest język angielski i dwujęzyczny.
1: A właśnie, to jest DJ, chodziło o dwujęzyczność.
2: Tak.
1: Okej, okay, ja myślałem, że DJ-ka w języku angielskim to jest taki skrót, ale no to już pamiętajcie, jak widzicie DJ, to nie znaczy DJ, tylko po prostu dwujęzyczny.

0: mamy awans do finału, Eurowizji 70. edycji konkursu piosenki Eurowizja. Awansowała polska reprezentantka Alicja Szemplińska.
1: Wystartowała we wtorek jako 14 z 15 uczestników. No i chyba zaowocował ten występ, bo dostała się do finału. Także dobra wiadomość dla Polski. Przed nią też występowała Senhit z San Marino, wokalistka, która już 3 razy była na Eurowizji. I Alicja Szemplińska, czyli nasza wspaniała Polka, występowała też razem w towarzystwie 4 tancerzy: Oskara Borowskiego, Włodzimierza Kołobycza, Stefano Silvino i Krystiana Rzymkiewicza. A całą choreografię całą choreografię był odpowiedzialny Adam Beta.
0: Tak, Alicja Szemplińska już miała okazję reprezentować, znaczy miała, ale nie miała, ponieważ wygrała tak naprawdę, rzekłbym, myślę, nie wiem jak to ująć, taki finał w Polsce wśród polskich wokalistów w 2022 roku. I wtedy zaplanowany w Rotterdamie konkurs piosenki Eurowizji został odwołany oczywiście z powodu pandemii COVID-19, więc Alicja Szemplińska 6 lat później ponownie uzyskała możliwość startu w finale Eurowizji i jak widać w półfinale Eurowizji awansowała jako 10. Oczywiście kolejność była losowa, szczegółowe wyniki zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu Eurowizji, ale na pewno było to dosyć nerwowe dla nas, dla Polaków, ponieważ jako ostatnia została wyczytana. O awansie do wielkiego finału zadecydowały w stosunku 50-50 głosy jurorów oraz publiczności. Widzowie głosowali oczywiście przez około 20 minut po zakończeniu wszystkich konkursowych występów. Jutro odbędzie się kolejny półfinał Eurowizji, a finał odbędzie się o godzinie 21 w sobotę 16 maja, także jeśli ktoś ma ochotę kibicować Alicji Szemplińskiej, to myślę, że zachęcamy, ale wiemy, że jest również drugie dno tejże 70. edycji konkursu Eurowizji, ponieważ jak wiadomo, państwo Izrael bierze udział w tejże edycji piosenki Eurowizji. Kilka krajów zdecydowało się oczywiście zbojkotować poprzez to ten konkurs, także jak wiadomo, również przy okazji konkurs Eurowizji jest wiele kontrowersji, ale dla nas myślę, że najważniejsze, że Polka jest w finale.

0: późno wstaję. Do niecodziennej sytuacji doszło niedawno w powiecie pilskim, kiedy to w miejscowości Wysoka, na jezdnię wtargnęła świnka. Taka różowiutka, która była dosyć zdezorientowana i przestraszona, ponieważ jak nauczył nas Kubuś Puchatek, świnki zazwyczaj są przestraszone. I jeden z mieszkańców opublikował nagranie na Facebooku, w którym właśnie widać, jak sobie krąży między samochodami. Najprawdopodobniej uciekła z hodowli.
1: Tak, także jeśli przejeżdżacie przez powiat pilski i miejscowość Wysoka, to pamiętajcie, że wczoraj wtargnęła na jezdnię świnia i nie jesteśmy w stanie was zapewnić, że tej świni dalej tam nie ma. Także wy możecie być zdezorientowani, przestraszeni, ale ta świnia myślę, że będzie jeszcze bardziej przestraszona i zdezorientowana, gdy ją napotkacie na drodze. Bójcie się, bo ta świnia na pewno nie zawaha użyć się swojej siły, aby zatrzymać wasz pojazd. Nie wiadomo, jak się zakończyła ta wędrówka. Mamy nadzieję, że z happy endem i że teraz świnia już jest na miejscu, aczkolwiek jak widzicie, przez powiat pilski w województwie wielkopolskim trzeba uważać. Trzeba uważać na drodze, nie można szybko jeździć autem, po prostu trzeba jeździć wolno i uważać na świnie, nie tylko koty. Także bo jest takie przeświadczenie, prawda, że nie wiem, czy słyszałaś o tym, na pewno
0: Nie wiem, jakie przeświadczenie.
1: Ja chcę o tym powiedzieć, że kiedy czarny kot przebiegnie ci po drodze, to przyniesie ci pecha.
0: To tak, słyszałam.
1: No dobra, no to teraz jak ci przebiegnie świnia, to co masz mieć?
0: Szczęście.
1: Szczęście, okej.
0: Okay. Czyli no tak, analogicznie.
1: Czyli liczcie na świnie na drodze. To na pewno wam przyniesie szczęście.
0: Tylko jej nie przejeżdżajcie, proszę. Tak, a w tym międzyczasie po co wolność? Kult. Kto późno wstał?

0: Słuchajcie, mamy bitwę gigantów. Shin versus Temu. Myślę, że to jest całkiem potężne starcie, patrząc na to, ile w ostatnich latach ludzie zamawiają z tych dwóch platform. Shin pozwało Temu o masowe naruszenia praw autorskich, co zdaniem oczywiście tej drugiej firmy miało wykorzystywać tysiące zdjęć przygotowanych właśnie dla Shein i w celu promocji podobnych lub identycznych ubrań dostępnych na platformie Temu. I oczywiście Temu się z tym nie zgodziło, dlatego potem też pozwało Shein
1: w zamian. Na pewno każdy zna mema takiego, gdy Spider-Man stoi przebrany za Spider-Mana i pokazuje palcem na drugiego Spider-Mana, który pokazuje na tego Spider-Mana i jeszcze jest jakiś trzeci Spider-Man, który też pokazuje palce na tych Spider-Manów i myślę, że to pięknie oddaje te dwie platformy, które myślę, że każdy jest świadomy tego, że mamy tam najtańsze rzeczy, mamy tam podróbki, myślę, że ogólnie z tym walczymy, szczególnie w Europie.
0: A kto mógłby być takim trzecim Spider-Manem?
1: AliExpress.
0: AliExpress, no chyba najbliżej.
1: Więc mamy tutaj trzy takie wielkie platformy, które ze sobą walczą. Nikt nie słyszał, nikt nie widział, każdy używał, ale tutaj dosyć dziwna sytuacja. Znaczy, no wiadomo, że każdy ma prawo ubiegać się o swoje zdjęcia, ale to dosyć ciekawe, bo przeglądając wiele tych platform ze wschodu, z Chin po prostu, z Azji, to wydawało mi się, że tam wszyscy mają te same zdjęcia. A tu jednak... Możecie być zdziwieni, tu jednak ktoś dla kogoś robił te zdjęcia specjalnie. A mi się wydawało, że to takie po prostu brali sobie fotki i wrzucali.
0: No widzisz, ale teraz Shin się zorientowało.
1: A może to Shin robiło te zdjęcia?
0: Może.
1: Jako jedyni mieli swojego fotografa. Jak widać, nie wszystkich na to stać.
0: Temu niestety nie poradziło sobie z tym zadaniem.
1: Po co Temu wolność? Jak może o tym śpiewać Kult? Po co Temu wolność?
0: Tym razem naprawdę, po co wolność?

0: promocji.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

שפתחי כולי.

0: Oczywiście jest z nami niezmiennie najlepsza muzyka w Radiu Meteor, a my teraz Wam zapowiemy, co dzisiaj jeszcze w Radiu Meteor oczywiście będzie. Ponieważ od godziny 15 Dominika Seweryńska oraz Dominika Rosiewicz poprowadzą dla Was notatki z Poznania. O godzinie 17 Jakub Lubawy, Szymon Kowalski, kadry i strony. O godzinie 18 Julia Koniewska z Tymoteuszem Simonem poprowadzą dla Was przestrzeń kultury. O godzinie 19 Grabowska poprowadzi Meteor Exe. O godzinie 20 magazyn muzyczny Igor Kwasi Groch. Oczywiście o godzinie 21 w środę, jak zawsze, Keks, kompendium ekstraklasowy w komentatorów sportowych. Maciej Chwaliński, Piotr Stachura, Wojciech Piasny i Roch Orzechowski. O godzinie 22 Dominik Bardiak i Aleksander Grenda poprowadzą dla Was rdzeń chaosu.
1: A my niestety zbliżamy się już powoli do końca tej audycji. Mam nadzieję, że udało nam się umilić Wam ten czas po wstaniu zaraz i rozbudziliście się troszkę. Dzisiaj z Wami byli
0: Jakub Czapski. Zostawiamy Was oczywiście z naprawdę melancholijną i najlepszą muzyką w Radiu Meteor.
1: Tak, i Iga Górecka, a my się żegnamy i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

na zmianę. Ufam i wątpię, chociaż to takie nierozsądne. A łzy, to ja ci powiem,

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: tym misiem raczej nie będę ja.
1: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
2: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
2: Notatki z Poznania.
3: No ja myślę, że z godziną na zegarku nie ma co się kłócić. Wszyscy widzimy, kto patrzy, ten wie, że godzina 15 wybiła. My przychodzimy do Was z notatkami z Poznania, dwugodzinny blok. Dzisiaj zaczniemy sobie troszeczkę może poza Poznaniem, bo sobie powędrujemy po świecie, po wielu, wielu krajach i sobie porozmawiamy o w sumie wielu aspektach podróży.
4: Dokładnie, powędrujemy po ilu? Po 41 krajach?
5: Tak jest.
4: Z nami w studiu Łukasz Brodowski, zwycięzca szansy na sukces, też warto wspomnieć, podróżnik z pasji.
5: Jak najbardziej.
4: Dokładnie. I realizuje nas dzisiaj Jan Salamon, a audycję prowadzą
3: Dominika Seweryńska
4: i Dominika Rosiewicz. Zapraszamy.

Tschüss.

0: tym Poznaniu trochę nam nudno, trochę nam zimno, więc szykujemy się na wycieczkę, a teraz tak bardzo szybko przebrniemy wszystkie kraje. Uwaga, Cypr,
1: Albania,
0: Macedonia Północna,
1: Szwajcaria,
0: Czarnogóra,
1: Hiszpania,
0: Francja,
1: Gruzja,
0: Grecja,
1: Szkocja,
0: Anglia,
1: Włochy,
0: Watykan,
1: Malta,
0: Chorwacja,
1: Niemcy,
0: Rumunia,
1: Polska,
0: Belgia,
1: Portugalia,
0: Islandia,
1: Maroko,
0: Egipt,
1: Gambia,
0: Senegal,
1: Tunezja,
0: Turcja,
1: Jordania,
0: Katar,
1: Wietnam,
0: Tajlandia,
1: Singapur,
0: Malezja,
1: Sri Lanka,
0: Kuba. To było zaplanowane?
2: Tak jest, było jak najbardziej. Nie wszystkie wyjazdy były zaplanowane, natomiast część z nich była pod naporem chwili, musiała być ewoluowana.
0: A skąd w ogóle wziął się pomysł na takie wycieczki, na tak wiele państw? Czy to było spontaniczne w trakcie, rozwinęła ci się taka pasja do podróżowania? Jak to wyglądało?
2: Wiadomo, na początku były to wyjazdy z rodzicami, gdzie niewiele miałem do powiedzenia i niewiele miałem z tym wspólnego, z organizacją. Natomiast im dalej w las, im byłem starszy, przede wszystkim na studiach, zaczęły się wyjazdy spontaniczne, zaczęły się wyjazdy dużo dalsze, dużo bardziej egzotyczne kierunki, gdzie nawet z nieznajomymi osobami, po prostu zorganizowanymi przez grupki na Facebooku, udało się polecieć na przykład do Gambii, do Senegalu i tam nabrać delikatnego doświadczenia.
1: Czy jakbyś miał tak się cofnąć bardzo w przeszłość, czy pamiętasz pierwszą wycieczkę, kiedy przekroczyłeś polską granicę?
2: O matko, tutaj aż tak nie, natomiast na pewno pamiętałbym miejsce, gdzie przekroczyłem pierwszy raz granicę jakiejkolwiek cywilizacji i była to właśnie Gambia i Senegal.
1: No dobrze, a w takim razie, skoro nie pierwszy raz polską granicę, to kiedy może pierwszy raz poczułeś, że masz potrzebę podróżowania więcej, że jest to taki bakcyl w tobie, że naprawdę musisz, bo się udusisz, jak ja to lubię powtarzać, no taki po prostu moment. Czy miałeś coś takiego, czy po prostu to przychodziło z czasem?
2: Bardzo fajne stwierdzenie przede wszystkim. Natomiast myślę, że był to czas studiowania, gdzie ta wolność jednak nie tylko podróżnicza, ale ogólna wolność jest dużo wyższa niż przy mieszkaniu z rodzicami. I myślę, że to wtedy, to był ten moment właśnie.
0: A ja bym wróciła do tej Gambii i Senegalu. Kraje, które rzadziej są wybierane, zwłaszcza przez polskich turystów. Jak wygląda tamtejsza codzienność z perspektywy kogoś, kto nie zamyka się w hotelowym resorcie, bo wątpię, że się zamknąłeś.
2: Nie zamknąłem się, nie zawsze to był dobry pomysł, natomiast wygląda to przede wszystkim, jest to zderzenie ze ścianą, jest to zderzenie z ludzkimi możliwościami, nie tylko przeżycia, ale ogólnego życia na co dzień. Co najbardziej było zdumiewające, to przede wszystkim dzieci. Dzieci, które prosiły o wszystko, które były non-stop z nami, chciały nam pokazywać, chciały oczywiście nas prosić o pieniądze, to jak najbardziej. Natomiast one nie miały nic, a były zawsze uśmiechnięte. I to jest, myślę, najlepszy syndrom najlepszego wyjazdu.
1: Ja tu wyłapałam słówko, niestety nie zawsze się zamykałem w resorcie. Czy masz właśnie jakiś taki przykład może momentu, w którym żałowałeś, że na przykład gdzieś poszedłeś, pojechałeś, nie zostałeś w łóżku?
2: Nigdy nie żałowałem czegokolwiek, natomiast był moment na przykład, kiedy wsiedliśmy w łódki, mimo już nie powinniśmy tego robić, i okazało się, że się zepsuły, a był to wieczór, pośrodku niczego dosłownie, gdzie w rzece były krokodyle, były piranie, były bardzo duże węże. I na szczęście osoba, która była z nami, po prostu locals, który sam wszedł do wody i ją pchał, pozwolił nam wydostać się stamtąd. Natomiast były też miejsca, nie tylko w Afryce, ale przede wszystkim w Azji, gdzie było niebezpiecznie bardzo.
1: Dobrze, że lokalsi nie boją się krokodyli, bo byłoby ciężko.
0: No ja rozumiem, że mamy się cieszyć, że Łukasz jest dzisiaj tutaj z nami. No i tutaj masz na koncie tak naprawdę skrajne różnice w kulturach. Od Szwajcarii załóżmy, powiedz nam, i gdzie przeżyłeś taki największy szok kulturowy, który mógł na przykład zmienić trochę twoje myślenie?
2: Myślę, że każdy kraj ma coś własnego pod tym względem, natomiast bardzo, bardzo dobrze wspominam Wietnam z tego powodu, że byłem tam sam. To wyszło przez przypadek, przed dzień wyjazdu, natomiast osoba, która miała pojechać ze mną, nie pojechała i pomyliła loty de facto i odleciał jej samolot.

0: Wracamy z notatkami z Poznania. Przypominamy, u nas w studiu Łukasz Brodowski. Podróżujesz z kimś, czy zdarza się solo więcej raz niż ten Wietnam?
1: Zdarzyło się raz, natomiast był to tylko jeden dzień przy wyjeździe z innymi osobami. Pojechałem sobie sam po prostu w inne miejsce. Chociaż chciałbym w przyszłości chociaż jeden wyjazd w roku poświęcić tylko i wyłącznie samemu, organizacja od A do Z, i wtedy zobaczyć, jak się czuję, możliwie najdalej jeszcze też.
0: Myślałeś, gdzie to mogłoby być?
1: Myślę, że będzie to Azja Południowo-Wschodnia, bo tam jest najprościej w tym znaczeniu. Natomiast zobaczymy jeszcze.
2: Czyli mimo tych wszystkich krajów, które zwiedziłeś, to tylko raz poleciałeś gdzieś samemu i zawsze z kimś.
1: Tak, tak. Bo nie ukrywam też, że moja mama nie byłaby zadowolona, a też nie o wszystkich rzeczach je mówię, albo przynajmniej nie o wszystkich rzeczach mówię od razu, więc na razie tak.
0: Ale właśnie o to też chciałam zapytać, no bo odwiedzasz kraje uznawane za dosyć egzotyczne i czy kiedykolwiek musiałeś uspokajać, czy właśnie rodziców, czy bliskich o pewnych niebezpieczeństwach, które można przeczytać w internecie bez problemu, do których myślę, że mają dostęp i zdają sobie sprawę.
1: Zdecydowanie tak, było tego aż nadto. Na przykład kiedyś na Sri Lance była taka sytuacja, gdzie goniły nas psy, bo nie ukrywam, że wyszliśmy delikatnie po zmroku, tam było 17-18, więc nie było późno, ale byliśmy w takim kompleksie świątyń, gdzie bardzo, bardzo szybko robiło się ciemno. I pomyślałem sobie, że po co iść naokoło, skoro można przejść przez płot, być takim wąwozie delikatnym, dokładnie, mieć skrócić trasę. No i w tamtym momencie zaczęły nas gonić dzikie psy, i to takim naprawdę dużym stadem. Było ciepło, nie powiem, że było bardzo ciepło w pewnym momencie, ale udało się, nic się nie stało. Innym razem, na przykład w Singapurze, nie do końca mieliśmy być w Malezji z Singapuru lecąc, ponieważ mieliśmy wrócić do Tajlandii, ale z racji, iż na lotnisku w Singapurze okazało się, że nasz lot był godzinę szybciej i odleciał, musieliśmy coś kupić na szybko, więc kupiliśmy bilety do Malezji. I kiedy zamawiałem, to była godzina 22, kiedy zamawiałem hotel w Malezji na ten sam dzień, szukałem tylko takiego z całodobową recepcją. Natomiast na miejscu okazało się, że to nie jest całodobowa recepcja, tylko jest to całodobowa ochrona, która nie ma kluczy. I faktycznie był piękny, wspaniały 40-piętrowy wieżowiec, ale okazało się, że nie mamy gdzie spać. No i pomimo wielu prób kłótni i walczenia o swoje, nie udało się. I wyszliśmy z tego apartamentowca, skręciliśmy w prawo i w tym momencie przebiegła taka wielka chmara szczurów. No nie pokrywałam, mój współtowarzysz podróży zaczął płakać. Mówię, spokojnie, ogarniemy. Kilka hoteli jeszcze było zamkniętych, ale przy czwartym jak najbardziej się udało.
2: A wyobrażasz sobie na przykład taką sytuację przeżyć samemu faktycznie? Myślisz, że byłoby na pewno ciężej?
1: Być może, natomiast jestem taką osobą, że mi to po prostu nie przeszkadza. Nie jestem jakąś osobą, która oczekuje luksusu, więc myślę, że nie byłoby to trudne, na pewno byłoby to bardzo ciekawe przeżycie i w tamtym momencie byłoby to pewnie trochę stresujące, trochę w jakimś stopniu smutne, ale następnego dnia rano myślę, że byłoby super.
2: No z tego trochę to jest nie do powiedzenia, bo ja na przykład bym się strasznie przestraszyła, jakbym skończyła w Malezji bez żadnego noclegu w nocy o północy, zwłaszcza jako podróżująca kobieta, no bo to jednak jest też różnica o tym, no jest to różnica, trzeba przyznać.
0: A ja tu wyłapałam, Łukasz, że to ty byłeś tą osobą, która zgasiła pożar, szczurzy pożar, tak? A inne pożary też gasisz? To ty jesteś tą osobą, która uspokaja grupę?
1: Muszę być taką osobą, bo ja zazwyczaj organizuję wyjazdy od A do Z i oczywiście rozmawiamy, co chcemy zwiedzić, gdzie chcemy zwiedzić, chociaż robię taki mindset tego wszystkiego, że muszę brać pod uwagę różne, czasami też niekorzystne zbiegi okoliczności, ale czasami wchodzą z tego bardzo zabawne sytuacje, bo na przykład właśnie na tej Sri Lance, jak kiedyś byliśmy, Lankijczyk, czyli mieszkaniec, obywatel Sri Lanki, mieliśmy swojego kierowcę, własnego kierowcę, który to też wyszło totalnie przez przypadek już na miejscu, kiedy wylądowaliśmy. I nie ukrywam, że zawsze staram się podróżować jak najbardziej budżetowo. Nie ma dla mnie znaczenia, jaki to będzie, ile to będzie gwiazdek w hotelu, czy w hostelu, czy jakimkolwiek noclegowni, czasami były takie rzeczy się zdarzały. Natomiast kiedy podjechaliśmy w środku dżungli do naszego noclegu z bookingu, i nasz kierowca spojrzał, przypomnę jeszcze raz, to był Lankijczyk, obywatel tego kraju, wyśmiał nas i powiedział, że nawet oni tak nie śpią i powiedział, że znaje to miejsce w okolicy, które on może polecić. I w tamtym momencie przejechaliśmy, uwaga do czego, do domków na drzewie, ale nie takich jak w Polsce typu 2-3 metry nad ziemią, tylko faktycznie to były domki na wysokości kilkunastu metrów, bardzo duże, bardzo fajne. Tylko były dwie rzeczy. Po pierwsze, nie można było zostawiać ani... Nie było okien oczywiście, no bo to jest jednak dżungla. Musieliśmy zostawić takie ala rolety zasłonięte non-stop, plus zamykać drzwi w bardzo charakterystyczny sposób, żeby małpy po prostu nie kradły z pokojów. Oraz nie mogliśmy schodzić za bardzo w nocy na ziemię, ponieważ chodziły tam dzikie słonie po prostu. I to też był... Tego już na przykład powiedziałem, to mamy dopiero dnia następnego.
2: I tak jestem w szoku, że w ogóle to powiedziałeś, mam jeszcze, że mówiąc, bo ja swojej bym chyba nie powiedziała.
1: Trzeba, zawsze trzeba, to jest podstawa, szczerość, mama musi wiedzieć wszystko, nie zawsze wszystko w odpowiednim czasie, natomiast musi wiedzieć zawsze wszystko.
2: No to najlepiej wolisz... już po czasie.
0: Dokładnie. A wolisz, żeby ulica wybierała właśnie częściej ten nocleg za ciebie, za was, czy jednak jest lepiej, kiedy jest to zorganizowane, nic się nie dzieje niespodziewanego?
1: Na pewno bardziej spokojny człowiek jest wtedy, kiedy jest wszystko zorganizowane, najpierw na ostatni guzik, ale... Zapewne mogą mi tutaj panie przyznać rację, że każdy wspaniały wyjazd to jest wyjazd spontaniczny. Kiedy nie wszystko jest ułożone, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli, a końcowo okazuje się, że po prostu jest super, jest jeszcze lepiej niż mogłoby być.
2: Czyli preferujesz troszeczkę, znaczy preferujesz, lubisz jak cię dusza poniesie.
1: Tak, bardzo, bardzo.
0: No to nas poniesie.
2: Dusza do muzyki.
0: Dokładnie.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Maniak właśnie na antenie Radia Meteor leciał, a my z uporem maniaka wracamy znowu do podróży, ponieważ będziemy teraz rozmawiać też o czymś, o czym nikt nie chce rozmawiać, czyli o pieniądzach. Pieniądze.
1: A no tak, tak, tak. No podróżujesz częściej niż większość twoich rówieśników, niż my. Tego się nie
0: no,
1: da ukryć.
0: No niż my, to na pewno.
1: I wielu ludzi tak naprawdę uważa, że takie podróże wymagają, jakby nie było, fortuny.
0: Zwłaszcza na studencką kieszeń.
1: Dokładnie. I jak ty to robisz? Jesteś na przykład, nie wiem, mistrzem wyszukiwania lotów za 50, to może nie, ale tańszych. Czy po prostu inaczej rozkładasz pewne priorytety?
2: Spodziewałem się tego pytania delikatnie, bo każdy o to pyta, nie będę ukrywał, każdy o to pyta, to jest temat ciekawy. Nie będę też tutaj czarował, nie wiem jak to robię, nie mam pojęcia, dlatego że nie biorę pieniędzy od rodziców na podróż absolutnie. Nigdy w życiu nie wziąłem i nigdy w życiu nie wezmę. Natomiast pracuję, myślę, że jak każdy, kto tego słucha. Nie jestem jakimś CEO gdzieś, nie wiadomo gdzie, więc też to tak nie wygląda. Zarabiam najniższą krajową. Natomiast po pierwsze, jak dobrze Dominiko zauważyłaś, poszukiwanie tanich lotów, jak najbardziej. Siedzę w tym dużo, obserwuję też bardzo, bardzo dużą ilość stron z tanimi lotami. Natomiast nigdy, to wam powie każda osoba, która lata dość dużo, nigdy nie szuka się lotów z jednego i tego samego miejsca i wraca w to samo miejsce. Dlatego, że to jest nieopłacalne. I teraz tak. Jeżeli na przykład mówimy o wyjeździe za granicę dalekim, egzotycznym, musicie pamiętać, że każdy taki wyjazd jest stosunkowo tani, ponieważ na miejscu jest bardzo tanio. Tam jest, sam drogi są de facto tylko loty, chociaż jest takie przysłowie, które mówi o tym, że nieważne kto leci do Tajlandii i nieważne jak bardzo chce oszczędzać, to i tak zawsze tą dyszkę taką sympatyczną się zostawi. Czy to jest prawda? I tak i nie, dlatego że wtedy tam już robi się taki delikatny paradoks, że jest tak tanio dla Europejczyków, że sobie na wszystko człowiek może pozwolić i na wszystko chce sobie pozwolić. I przykładowo, jeżeli ktoś na przykład lubi zupę pho, to akurat był w Wietnamie, już nie w Tajlandii, i zupa kosztowała 5 zł, no to dlaczego by sobie nie wziąć 3 czy 4? Wiecie, żeby sobie spróbować. I tutaj troszeczkę, jeżeli chciałbyś zadać jakieś konkretne pytanie, jak to wygląda, przede wszystkim no, praca. Bardzo fajne jest też rozkładanie sobie lotów i ogólnie wyjazdów na cały rok. Dlatego, że ja sobie wtedy jestem w stanie kupić na przykład loty w jednym miesiącu, przez kolejne 2 lata to de facto zarabiać, a przez resztą część roku zamawiać sobie w poszczególnych miesiącach jakieś atrakcje. I wtedy ten wydatek jest pośredni, nie czuję tego aż tak bardzo, jakbym wydał na przykład jednego miesiąca 10 tysięcy, nie? W jednym miesiącu. Więc tutaj potrzebuję bardziej sprecyzowanych pytań.
1: Czyli planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie.
2: Zdecydowanie tak. Jak to powiedział profesor Skarżyński, logistyka. Logistyka jest nauką, logistyka jest matką i tutaj serdecznie pozdrawiam pana profesora.
1: Czyli można powiedzieć, że wyniosłeś bardzo dużo z wykładów.
2: Jak najbardziej.
1: Tylko wykorzystałeś na tam, gdzie
2: byłem.
1: Chciałeś.
2: Tak jest.
0: Ale jak już rozmawiamy o lotach i o pieniądzach, no to nie sposób nie powiedzieć o tym, co w lotach jest też bardzo ważne, czyli o bagażu. No, przyznasz, że taka jest prawda. Kto chce lecieć tanio, leci z plecakiem.
2: Nigdy w życiu, może nie nigdy w życiu, ale na egzotycznym wyjeździe nigdy w życiu nie miałem są walizki rejestrowane. Nigdy. Mam plecak, który jest plecakiem większym, jest też spersonalizowany, bo ma moje nazwisko na plecach i ma moją flagę na plecach, naszą flagę na plecach. Na
1: plecach znam ten plecak.
2: Bardzo go lubię, dlatego że jest bardzo duży, ma 45 litrów. I to jest po prostu typowy bagaż nie osobisty, a bagaż podręczny. I de facto latając, albo po prostu lecąc gdzieś w jakiś już średnio dystansowy albo wysoko, daleko dystansowy lot, mamy w cenie biletu bagaż osobisty, czyli ten, który jest w każdym, ma jakąś mały plecak, ale tego po prostu nigdy nie biorę, tylko biorę sobie bagaż po prostu podręczny. On już jest de facto w cenie. Nigdy nie brałem bagażu rejestrowanego i raczej nie wezmę, bo po prostu przy typie moich wyjazdów jest to już nawet nie tyle, że nieopłacalne, bo oczywiście przydałoby się, tylko po prostu ja nie mam siły też tego nosić. Ja na takich wyjazdach robię 20 tysięcy kroków dziennie, nie wiem, pływam gdzieś w wodzie, tu się gdzieś wspinam w jakichś górach. Tutaj jedna z pań może, która też lubi wyjazdy, które przeprowadzają ze mną wywiad, też może to potwierdzić, że nie jest to zawsze lekkie.
0: Jak najbardziej. Ja na przykład kiedyś powiedziałam, to w góry też właśnie się udałam. No to właśnie, ale ja miałam tylko ten najmniejszy plecaczek. No ale to też kwestia tego, na ile się leci, bo jak się leci na tydzień czy dwa, no to wiadomo, mały plecak taki minimalny nie wystarczy. a na weekend, no na weekend wystarczy. Mówię o tym osobistym, o tym najmniejszym, który jest w cenie biletu.
2: Tak jest, natomiast tutaj nie do końca się ze sobą zgadzamy, ponieważ w Wietnamie na 2 tygodnie miałem sum tylko plecak i to był jeden z kilku przykładów wyjazdów. Jeżeli ktoś chce, naprawdę da się spakować, a znam takie osoby, ale to już nie jest budżetowe, przynajmniej nie zazwyczaj, które jeżdżą albo po prostu lecą bez ubrań. Po prostu kupują wszystko na miejscu, no bo tamte ubrania są za grosze praktycznie, więc po prostu wracają z pełnym plecakiem czy z pełną walizką ubrań.
0: To też może zależeć od pory roku, co nie? No bo zimą, no to ciężko będzie zwłaszcza.
2: I jeszcze jest bardzo fajny tip, to jest łączenie krajów, różnych nacji w jednej podróży. To jest super, dlatego że na przykładowo, jeżeli ktoś leci do Tajlandii, pewnie każdy wie, że Polacy kochają Tajlandię. Loty z Tajlandii są niesamowicie tanie do większości krajów ościennych. Kosztują 100, 150 zł, a to nie są takie loty w sensie kilkuset kilometrowe, tylko na przykład czasami ta różnica odległości to kilka tysięcy kilometrów. Więc tutaj też warto się zainteresować.
1: Na swoim podróżniczym koncie masz Albanię, Macedonię i Czarnogórę. Bałkany kochasz czy nienawidzisz?
2: Wiem, że dzielą się, tutaj ta część świata dzieli się na miłośników i absolutnych przeciwników. Ja jestem raczej fanem, nie kocham też jakoś kultury bałkańskiej, bo mnie nigdy tak nie porwała. Natomiast gdybym miał wybrać pomiędzy tymi dwoma grupami, to byłbym zdecydowanie sprzymierzeńcem Bałkańczyków.
0: Ale mnie też ogólnie ciekawi fakt, skoro już mówimy tutaj, wróciliśmy do Europy znowu. Masz bardzo dużo krajów z Europy odhaczonych, ale nie widzę tutaj praktycznie niczego ze Skandynawii.
2: Bardzo słuszna uwaga. Byłem tylko na lotniskach w Skandynawii, natomiast z całym szacunkiem, kocham tych ludzi, są bardzo mili, są bardzo uprzejmi, mają naprawdę piękne kraje, natomiast to nie jest na mój portfel aktualnie, gdyż nawet ostatnio, to było dosłownie 2 dni temu, rozmawiałem z kolegą natomiast przyszłych wyjazdów, czy nie jest chętny polecieć i tak dalej w jedno miejsce, to powiedział mi wprost, że jest teraz w Norwegii w pracy i właśnie zapłacił za piwo 84 zł, więc no to niestety jeszcze nie ten moment, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Kiedyś podczas jednej rozmowy powiedziałeś, że nie chciałbyś, nie jesteś zwolennikiem wracania w to samo miejsce, ale byłeś 2 razy w Watykanie i we Włoszech.
2: To prawda, nie jestem fanem wracania w to samo miejsce, natomiast są kraje, i to są na przykład Włochy, których historia to jest kilka tysięcy lat, to jest, nie da się porównać tego do niczego innego i przykładowo każda osoba, która myślę była w Bazylice Świętego Piotra, jest w stanie przyznać mi rację, że jest to miejsce, do którego chce się wracać, w szczególności, że jestem osobą wierzącą. Natomiast Włochy tutaj też muszę przyznać, że mają bardzo wiele do zaproponowania, chociaż nie jestem aż tak miłośnikiem tego państwa, jak duża część osób. Tutaj też muszę przyznać, że te loty z Polski są bardzo korzystne cenowo i wyjazd do Włoch można ogarnąć w ciągu pół godziny, godziny max i każdy tam znajdzie coś dla siebie.
0: To prawda, byłam we Włoszech raz i na pewno wrócę właśnie przez to, że też Włochy są tak rozłożone, że każda część Włoch ma jakąś inną swoją historię i charakteryzuje się zupełnie czymś innym.
2: Tutaj się jak najbardziej zgodzę, plus dodatkowo powiedziałbym, że no ja na przykład we Włoszech byłem z 15-20 razy już może i uważam, że Rzym, tak samo jak na przykład Stambuł, to są miasta, do których można wracać, wracać i jeszcze raz wracać.
0: Natomiast my będziemy wracać na antenę Radia Meteor i już za chwilę. Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska nie gotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja.
8: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Jak podróżowanie, to również jedzenie, czego nie może zabraknąć, bo to jednak jest bardzo podstawowa potrzeba. Nie można tego uznać inaczej. A jako, że podróżowałeś do naprawdę wielu różnych dziwnych krajów, gdzie jest bardzo różne dziwne jedzenie, to powiedz mi, czy zjadłeś jakieś, nie wiem, robaki albo coś, co kiedyś... Co sądziłeś, że nigdy byś tego nie zjadł, a jednak to zjadłeś?
1: Zjadłem, zdarzyło się. Zdarzyło mi się zjeść robaki jak najbardziej. Natomiast tutaj taka ciekawostka, to nie jest jedzenie, którą Tajowie jedzą na co dzień. To jest tylko i wyłącznie pod turystów, a przynajmniej tak mi mówili Tajowie, których spotkałem na miejscu. Czy były dobre? Nie miały praktycznie smaku, były bardzo dziwnej konsystencji, ale no, do zjedzenia. Bardzo posmakowała mi na przykład, przepraszam, posmakowało mi mięso z krokodyla. Tak, to był krokodyl. To było też w Tajlandii i był bardzo dobry, bardzo smaczny. Smakował trochę jak kurczak plus, był z ostrym sosem, więc też bardzo fajnie. A najlepszy, top of the top, to jest burger z wielbłąda. I on jest na równi z burgerem z renifera, bo to było na Islandii, a burger z wielbłąda był w Jordanii. I tutaj muszę przyznać, bardzo polecam. Było naprawdę super, chociaż niestety na Islandii, jak dobrze wiemy, ceny nie są zbyt przystępne i ten burger kosztował, o Jezu, 160 zł chyba.
2: A ja bym przeszła od jedzenia do ludzi, jakkolwiek to nie brzmi. Gdybyś miał wskazać taki jeden kraj, w którym ludzie są najbardziej serdeczni, najbardziej pomocni, którzy byli dla ciebie w podróży najbardziej pomocni. Gdzie się czułeś najlepiej? Prawie jak w domu.
1: Myślę właśnie, że ten Wietnam, dlatego że tam ludzie naprawdę mają w większości miejsc tak mało, że nie chcą od ciebie pieniędzy bezpośrednio. Oczywiście, każdy by chciał coś dostać, tego nie będziemy ukrywać. Natomiast tam uśmiech na twarzy, dobre słowo, jakaś pomoc, czy chęć zaprowadzenia mnie, mimo iż ta osoba w ogóle nie ma po drodze. To jest coś, czego się nie, to nie jest do, nie jest do porównania nigdzie indziej. Natomiast wiele osób się ze mną nie zgodzi, chociaż uważam, że Polska jest miejscem, gdzie ludzie są naprawdę mili, a w szczególności dla obcokrajowców. To jest super, z tego jestem bardzo dumny, będąc Polakiem, że osoby, które do nas przyjeżdżają jako turyści, mogą się naprawdę u nas czuć jak w domu. Myślę, że dobrze panie wiedzą, że gościnność w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie.
2: Polska gościnność wyprzedziła gruzińską?
1: Byłem w Gruzji, natomiast uważam, że nie do końca weszła w moje oczekiwania. Było pięknie, natomiast oczywiście starali się być, tylko miałem wrażenie, że starali się dla naszych pieniędzy, a nie dla nas. Tak bym to określił.
0: To nie ma co, musimy się cieszyć z tego, że jesteśmy mamy swoją polską gościnność. Ogólnie dużo rzeczy odwiedziłeś i tak dalej. Dużo ludzi spotkałeś, a czy miałeś masz może jakąś taką drobną historię? Jakiś taki smaczek, właśnie kiedy coś cię zdziwiło właśnie w jakimś kontakcie z człowiekiem?
2: Taki, który będziesz wspominał do końca życia i opowiadał swoim wnukom.
0: Pierwsze, co przychodzi do głowy.
1: Było takie miejsce, gdzie... Tylko nie pamiętam, jaki to był kraj.
0: Ale... Tyle tych krajów już było, że w sumie to nawet nie pamiętam.
1: Ale było coś takiego, że mieliśmy problem z noclegiem. O, już wiem. To było w Jordanii. To jest bardzo... No, to jak powiedziałem mojej mamie, to nie odzywała się do mnie przez 2 dni. Ale ta historia była bardzo mocna, ponieważ wynajęliśmy samochód w Jordanii. To było 2-3 dni, inaczej, przepraszam. Wróciliśmy dzień przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, to jest bardzo ważne. Więc ta sytuacja była dość napięta, tych turystów tam było bardzo mało. I kiedy wynajęliśmy samochód, jeździliśmy po tej Jordanii bardzo dużo, zwiedziliśmy super miejsca, piękny kraj, bardzo polecam. To będąc w górach, mając samochód marki, nie będę mówił której dokładnie, ale była to marka chińska, co ciekawe, i naprawdę nie była zła, to muszę przyznać, że naprawdę nie była zła, dawała radę, tylko że my jeździliśmy już wtedy po górach. No i de facto ten samochód się zagotował. Niestety było to miejsce po środku niczego. Były to absolutne góry, zero świateł, zero stacji, zero domów, nic a nic. I nagle nasz samochód się po prostu zatrzymał. To była godzina północ, może 23, 0000, niczego. No i w tym momencie oczywiście moje współtowarzyszki, bo akurat byłem wtedy z 2 dziewczynami, zaczęły już panikować i tak dalej, wiadomo, już płacz, lament. Mówię, zadzwonię do jakąś pomocy, tylko że nie miałem tam zasięgu, bo jednak to były góry. No i tak staliśmy, naprawdę już się robiło tak nieciekawie. Myślałem, że to będzie piękna noc spędzona w samochodzie i rano jakiś marsz do najbliższej wioski. Natomiast na szczęście przyjechał samochód, jeden, jedyny, zatrzymałem go, poprosiłem, żeby się zatrzymał. Pan nie mówił w ogóle po angielsku, miał dwójkę dzieci. Jedno z tych dzieci nie miało butów, drugie z tych dzieci nie miało chyba koszulki, czy coś takiego. Biedni ludzie po prostu. On zadzwonił po swojego brata. Okazało się, że jego brat jest takim ala mini przewodnikiem i faktycznie będzie w stanie nam pomóc, tylko że będzie za jakiś czas. Mówię, dobra, poczekamy, nie ma problemu. I tak nie mieliśmy innej możliwości. No i w końcu przyjechał. Powiedział, że zaprasza nas do swojego domu, do swojego namiotu dokładnie, rodzinnego. Wtedy był jeszcze Ramadan, więc oni nie jedli cały dzień, nie pili cały dzień. Zaprosił nas do swojego namiotu. Ja się pytam, co z samochodem? A on powiedział, że no tam samochód ogarnie. I w tym momencie moja koleżanka powiedziała mi, że Łukasz, ale mamy w tym samochodzie naszym dokumenty, paszporty, pieniądze. Ja mówię, no gdyby chciał nas okraść, to by się nie zatrzymywał, nikt nie pomagałby nam. No i nagle się okazało, że my zjeżdżamy ich samochodem w dół, a nasz samochód jedzie w górę, bo jakoś tam go odpalił. No i wtedy tam zrobiło mi się delikatnie ciepło, bo myślałem, że właśnie nas okradają, włącznie z samochodem, z pieniędzmi, z dokumentami. Natomiast z chwilę później zakręcił i faktycznie przyjechaliśmy do ich, do de facto beduńskiego namiotu, w którym zostaliśmy naprawdę ciepło przyjęci, herbata, kawa, chcieli nam zrobić jedzenie specjalne. Przypomnę jeszcze raz, to był Ramadan, a ludzie podczas Ramadanu nie jedzą ani nie piją przez cały dzień, od wschodu do zachodu słońca. Oni mimo wszystko dali nam naprawdę wiele, dali nam szansę, naprawili nam samochód przede wszystkim, dali nam szansę dotrwać do naszego noclegu. Dałem im tylko tyle, co miałem przy sobie, tylko trzy bita i jakiegoś KitKata chyba dla dzieci, jeszcze takie powyginane z wszystkich stron, bo one przejechały tam kilka tysięcy kilometrów wcześniej. No gdyby nie oni, byłoby z nami naprawdę źle. Tam naprawdę dostrzegłem chęć pomocy, coś, czego w Polsce czasami chyba zaczyna brakować z jednej strony, bo mamy coraz więcej, a widzimy coraz mniej jakiejś takiej współpracy między ludźmi. Tam nie mają prawie nic, a dali nam wszystko, co mieli.
0: Dla takich historii chyba trochę podróżujesz, prawda? Dla takich historii, dla takich przeżyć.
1: Siedziało to w mojej głowie około 2-3 dni. Było to naprawdę nieprawdopodobne, ale znam też historię, może później o niej jeszcze porozmawiamy, która była bardzo zła.
0: No miejmy nadzieję, że nie wydarzyło się aż tak źle. No nie było aż tak źle, skoro tu z nami jesteś, więc wszyscy są na tyle szczęśliwi. Natomiast my na chwilę jeszcze musimy zniknąć i posłuchać piosenki Favorite.

0: Wysłuchaliśmy twojej dosyć ciekawej, może nawet troszeczkę wzruszającej historii, no bo jednak ktoś pomaga, a sam nie ma dużo, tak? Ale powiedziałeś, że możesz też opowiedzieć coś trudniejszego.
1: Mogę jak najbardziej, tylko tutaj muszę uprzedzić, że to nie dotyczyło mnie konkretnie jako osoby. Czy dalej mówimy, czy...
2: Dalej mówimy.
0: Mówimy.
1: Dobrze. W takim razie ta historia ma... Jest z grudnia, jest z końca grudnia, początku tego roku. Miała ona miejsce w Meksyku, a dokładniej w... No już nie będę mówił, będę ludziom psuł tutaj tego pięknego miejsca, chociaż jest to najbardziej rozpoznawalne miejsce w Meksyku dla turystów. Był tam mój, może nie dokładnie mój wujek, ale kolega mojego wujka pojechał tam z rodzinką na 2 tygodnie. On, żona i 2 dzieci. Nie wiem, czy to były dziewczynki, czy to były chłopcy, to już nie jest ważne. Ważne, że mieli 9 i 10 lat. To jest bardzo ważne. I byli tam tydzień, może półtora już, mieli za niedługo wracać, więc pojechali na taki plac, gdzie sprzedawali po prostu z przyprawy. Lokaci sprzedawali przyprawy, z których sunęli, które były bardzo aromatyczne, smaczne i każdy chciał mieć je po prostu w swoim domu na pamiątkę. Pojechali tam około godziny 12, 13 i będąc na miejscu, ktoś ich zagadał. Przechodząc między straganami, ktoś ich po prostu zagadał. Zaczęli tam się targować o cenę, co to jest, dlaczego, po co, w jakim celu i tak dalej. Wszyscy wiedzą, jak to działa. No i mama się w pewnym momencie właśnie odwróciła, a dzieci już nie było przy nich. Zaczęli chodzić po straganie, zaczęli ich szukać. Natomiast, no jak myślę, każdy jest w stanie się domyślić, bez skutku. W tym momencie zadzwonili na policję. Policja przyjechała, szukała, wypytywała każdej osoby na straganie, nikt tych dzieci nie widział. W też następnego dnia tych 2 rodziców, którzy w tym momencie pozostali jakby bez dzieci, zaczęli szukać pomocy u detektywów, prywatnych detektywów. Wynajęli 2, jeden powiedział im w tym momencie, że niestety nie ma szansy na znalezienie tych dzieci już w tym momencie, ponieważ po pierwsze albo już nie żyją, po drugie jadą do... jakiegoś domu towarzyskiego najprawdopodobniej w krajach Bliskiego Wschodu, albo trzecia opcja, że już ich organy jadą w to samo miejsce. Drugi natomiast powiedział, że jeżeli nie będzie w ciągu tygodnia okupu, no to już wtedy raczej dzieci nie zobaczą. Ta historia miała miejsce, powtórzę jeszcze raz, na końcu grudnia, początek stycznia, coś takiego. Do teraz jedno z tych rodziców siedzi w Meksyku, czeka na jakiekolwiek informacje. Do dzisiaj te dzieci się nie znalazły. Czeka na jakiekolwiek informacje, druga osoba wróciła do Polski. To ja też tych osób nie znałem, wiem tylko tyle, że wujek dostał informację, dokładnie SMS-a, że dokładnie tata tych dzieci, myśli o gałęzi. Ja tego nie ogarnąłem przy stole, natomiast później to pytałem wujka, no i każdy raczej jest się w stanie domyślić, o co chodzi. Także tutaj bardzo, bardzo ważny apel. Ja wiem, że nie wszystko, co robiłem, było bezpieczne i raczej nigdy też nie będzie. Natomiast wszystko z głową, ze zdrowym rozsądkiem i zawsze trzeba na siebie uważać. A w szczególności na osoby, które de facto tej pomocy nie tyle, że potrzebują, ale nie są same w stanie sobie bezpieczeństwa zapewnić.
0: No tutaj trudno tak naprawdę jakkolwiek skomentować to, co nam teraz opowiedziałeś, ale... No można powiedzieć, powtórzyć tak naprawdę, tak jak to skwitowałeś, czyli żeby nie popaść tak naprawdę w taki wir, tak?
1: Tak jest. Wszędzie na świecie są miejsca bezpieczne i wszędzie na świecie są miejsca bardzo niebezpieczne. Każdy jest, myślę, dumny z bezpieczeństwa w naszej Polsce, natomiast są miejsca, w których lepiej się nie pokazywać, w których lepiej nie mówić niektórych rzeczy i dbać po prostu o siebie samego.
2: Też zupełnie inaczej się mówi w ogóle o takich historiach, jak ty nam wcześniej wspominałeś, tych niebezpiecznych, ale teraz się z nich śmiejemy, bo finalnie nic się złego nie stało, a zupełnie inaczej mówi się właśnie o takich historiach, gdzie faktycznie nie było tego happy endu.
0: No i to też jest kompletnie inna sytuacja dla ciebie psychicznie, kiedy ty jesteś odpowiedzialny sam za siebie.
1: To prawda, myślę, że mam dużo łatwiej niż na przykład właśnie moi rodzice czy moi dziadkowie, którzy siedzą kilka tysięcy kilometrów, dostają jakieś szczątkowe informacje w danym momencie i na przykład nagle nie ma ze mną w ogóle kontaktu. No, ja wiem, że jakoś sobie poradzę, albo przynajmniej jestem też świadomy czasami niebezpieczeństwa, które może z tego wynikać, natomiast Natomiast no, wiem też, że są osoby, które nie bez powodu wolą po prostu siedzieć w domu, wolą, uważają, że dobrze im tu, gdzie są i cenią sobie bardzo swoje bezpieczeństwo i czas.
2: I czy ty tak osobiście, to już jest takie końcowe pytanie, bo powoli dobiegamy do godziny, w której kończy się nasza rozmowa. Czy ty uważasz, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich niebezpieczeństw i potencjalnych szkód, czy na przykład no, po prostu dużej ilości pieniędzy, jaką mimo wszystko się w to wkłada, jest to warte wszystkiego, co złe, to, co można faktycznie dobrego wynieść z podróżowania?
1: Myślę, że podróżowanie to jest forma przeżycia swojego życia, a nie tylko wegetowania w swoim życiu. Ja akurat znalazłem w tym swoje upodobania, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, swój cel życiowy, może w jakimś stopniu swoją misję życiową. Natomiast wiem też, że nie wszyscy to lubią. Są osoby, które po prostu lubią siedzieć w domu, lubią, nie wiem, grać na komputerze, grać na pianinie, czy grać na skrzypcach. To też jest super. Natomiast ja uważam, i po tym wszystkim, co zobaczyłem, to po tym wszystkim, czego doświadczyłem, że tylko wtedy wiem, że jak dobrze jest mi w Polsce, bo to jest takie chyba zdanie troszkę końcowe. Każda podróż, którą przeżyłem i której byłem nawet im dalej od domu, pokazuje mi tylko tyle, że najlepiej żyje się w Polsce. I wiem, że to są bardzo populistyczne słowa, natomiast w pełni prawą ręką, lewą ręką, prawą nogą i lewą nogą się pod tym podpisuję.
0: To ja bym jeszcze odeszła na moment od Polski i zapytała cię o twój następny kierunek, bo wątpię, że nie masz go zaplanowanego. I o takie marzenie, które na przykład na ten moment wydaje ci się nieosiągalne, ale jednak planujesz je zrealizować.
1: Najbliższy wyjazd to jest wyjazd najprawdopodobniej, bo myślę, że jeszcze to coś przed tym będzie, natomiast jeszcze nie mam konkretów. W lipcu i planuję go do Kanady, natomiast czekam na informacje od kolegów właśnie, czy jak to będzie wyglądało i czy jedziemy, czy nie jedziemy. Jeżeli nie będziemy według nich jechać, to po prostu znajdę osoby, które będą chciały pojechać. Natomiast następnie w sierpniu są wyjazdy do Hiszpanii, do Portugalii, do Włoch. To są czasami pojedyncze wyjazdy, w sensie w jednym wyjeździe są dwa czy trzy kraje. Natomiast w sierpniu będzie Portugalia, Hiszpania, Włochy, przepraszam bardzo, Francja i jeszcze jakiś kraj, ale nie pamiętam, co to było. Natomiast we wrześniu też jakiś tygodniowy wyjazd będzie, ale to będzie taki wyjazd typowo, żeby sobie poleżeć, trochę się pobawić. Być może jakieś delikatne zwiedzanie, ale bez szału, bo to niestety nie dla mnie wyjazd, tylko będę częścią tego wyjazdu. A ma z marzeń podróżniczych, myślę, że to będzie oklepane marzenie. Chciałbym być w każdym kraju na świecie, w każdym. Plus moim takim jednym z ulubionych kontynentów jest Afryka i chciałbym zwiedzić każdy kraj afrykański. Plus oczywiście Chiny, bo Chiny to jest potęga.
0: A coraz więcej osób mówi o tej Afryce. Już nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. No to można by powiedzieć, spuentować tak naprawdę tą rozmowę, że wszędzie dobrze, ale najlepiej w Polsce, tak?
1: Tak jest, zdecydowanie.
2: Ale i tak trzeba sprawdzić w razie, jakby tak nie było. I myślę, że tym akcentem powoli będziemy, znaczy już nawet nie powoli, tylko będziemy kończyć naszą rozmowę z naszym gościem. Jeśli, jak już wracamy do Poznania, stricte trzymamy się tutaj granic miasta, zapraszamy na następną godzinę notatek z Poznania, gdzie będziemy dalej z Dominiką, Dominika z Dominiką będą mówić o tym, co się dzieje w Poznaniu. No, może nie macie planów wyjazdowych za dalekich, ale jeśli planujecie zostać właśnie w naszym mieście i nie macie co ze sobą zrobić, to my na pewno wam coś ciekawego znajdziemy. Natomiast nasze podróże po krajach całego świata kończymy. Dzisiaj był z nami nasz gość. Proszę się przedstawić.
1: Łukasz Brodowski, bardzo mi miło.
2: Prowadziłyśmy my, czyli
0: Dominika i Dominika.
2: Dominika i Dominika. Natomiast my jeszcze zostajemy następną godzinę. Z naszym gościem się żegnamy i zapraszamy na następną godzinę.
0: I dziękujemy naszemu realizatorowi.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Tak, Janowi Salomonowi.
3: Notatki z Poznania. Radio Meteor.

0: Колосья. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Notatki z Poznania.
1: Właśnie słuchaliśmy Everybody Hurts, czyli w sumie wszyscy bolą, wszyscy się bolą. Jakoś to tak, coś z bólem i coś z wszystkimi.
2: No, można tak właśnie przetłumaczyć. Wszystko. No nie boli cię wszystko, jak widzisz tą pogodę za oknem, mnie boli.
1: No, to mnie też boli, mnie boli w środku. Natomiast jeśli nie chcecie, żeby was bolało podczas pożaru, czy chcecie wiedzieć, jak uciec z takiego pożaru, no to mamy dla was coś, ponieważ Poznań organizuje szkolenie, jak się zachować podczas pożaru, co trzymać w plecaku ewakuacyjnym i jak udzielać na przykład pierwszej pomocy, czy korzystać z numeru alarmowego 112. 20 maja odbędzie się w Poznaniu właśnie takie szkolenie. Jest ono darmowe i można się udać, jeśli czujecie, że macie za mało wiedzy i jeśli obawiacie się, że może wam jej zabraknąć podczas jakiegoś ważnego momentu, kiedy faktycznie by się przydało, na przykład podczas takiej podróży, gdzie byście mogli spotkać kogoś i chcieli mu pomóc, no to jeśli nie wiecie jak, to serdecznie zachęcamy, żeby wziąć udział właśnie w takim szkoleniu.
2: No to w temacie ja mam w sumie jeszcze do ciebie, Dominika, pytanie, ale dziwnie mówić do swojego imienia.
1: No to prawda.
2: Mam do ciebie pytanie, bo mówisz o numerach alarmowych i wszyscy zazwyczaj właśnie zwracają uwagę choćby na te numery alarmowe, ale czy rozróżniasz na przykład sygnały alarmowe?
1: Nie.
2: A no widzisz. A czy masz w domu plecak ewakuacyjny?
1: Nie mam.
2: A no widzisz, no to... No
1: gaśnicy to... też nie mam.
2: No tak.
1: Apteczki też nie mam.
2: O matko. No tak, wszyscy odpowiedzieli na te pytania, tak jak Dominika, niekoniecznie twierdząco, to warto się wybrać na to wydarzenie jak najbardziej. A ja mogę powiedzieć o spływie kajakowym, czyli wychodzi na to, że będę mówiła teraz o swoim koszmarze największym. Fundacja Dobre Towarzystwo zaprasza właśnie na taki spływ rzeką Wełną, a ja płynęłam wieprzem na przykład, który odbędzie się w jedną z najbliższych sobót i zbiórka będzie miała miejsce o godzinie 9:30 przy CHE Poznań Plaza i wydarzenie ma charakter integracyjny i jest otwarte dla każdego. Oczywiście każdego, kto się kajaków nie boi, nie umie
1: pływać.
2: Miałaś takie doświadczenie?
1: Nigdy kajakiem, nie, pływałam kajakiem, tylko że może nie po rzece, a bardziej po jeziorze. Ponieważ tam, skąd ja pochodzę, tam mamy dużo jezior i dużo się pływa i dużo się właśnie robi takich rzeczy. Spływy też mamy, ale nigdy nie brałam udziału, bo nie, po prostu.
2: Ja tylko pamiętam, że jak byłam mała i już wyszłam z tego kajaku, to podobno kilka razy powtórzyłam, jak dobrze, że jestem na ziemi. Ale powiedzmy coś o tym spływie. Trasa będzie liczyć 12 kilometrów i będzie to bardzo malowniczy krajobraz przez rezerwat Wełnę oraz promenadę, kończąc się przy Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, więc zachęcam się nie bać jak ja.
1: Lepiej się nie bać, lepiej próbować nowych rzeczy. Jeśli byście chcieli, no to obowiązują zgłoszenia przez formularz. Dzieci również są mile widziane, więc jeśli wasze dzieci na przykład nie boją się spływów kajakowych, bądź chcecie, żeby przestały się bać, no to myślę, że też jest to jakaś okazja.
2: Albo
1: nie skończyć tak jak ty.

0: Chyba, że będzie jeszcze gorzej. Że...
1: Ale może będzie gorzej, ale zawsze warto próbować.
0: Dokładnie, lepiej sprawdzić.
1: Więc jeśli nie boicie się sprawdzić, to zapraszamy was na spływ kajakowy. Natomiast my przenosimy się do Dawida Podsiadło.

0: Dzisiaj może nie mamy czwartku, natomiast czwartek będzie jutro, ponieważ dzisiaj jest środa.
1: Taka. Ja myślałam, ja zapomniałam w ogóle, jaki jest dzień tygodnia.
0: No to jeśli ktoś zapomniał, jaki jest dzień tygodnia, to ja już wam mówię. Mamy 13 maja, środa, godzina 16:19.
1: No i właśnie od dzisiaj, od środy, od 13 do 14 maja Poznań stał się gospodarzem prestiżowej konferencji Impact 26. Więc jesteśmy sławni teraz.
0: A ostatnio tak. Też byliśmy sławni, bo był ten bieg i też byliśmy sławni. Tak, więc tak, ostatnio tak. Poznań jest po prostu... Na mowie.
1: Na topie.
0: I właśnie wszystko, tego słowa mi zabrakło.
1: I wszystko my przejmujemy. Zobacz, na serwisach Wings for Life i teraz no. Impact. No i tak, mamy Impact na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Blisko 7 tysięcy uczestników. Może nie tak dużo, ale nadal coś.
0: Ale nadal 7 tysięcy to jest małe miasto, słuchaj.
1: No tak, no jesteśmy jednak mniejsi niż na przykład Warszawa. I jest to tak naprawdę jedno z najważniejszych wydarzeń w tej części Europy. Pod kątem takiego właśnie forum dyskusyjnego, które łączy nie dość, że światowych liderów biznesu, polityki, nauki, czy też kultury. No i oczywiście w tym roku dosyć ciekawe osobistości. Justin Trudeau, były premier Kanady. To będzie oczywiście gość specjalny drugiego dnia, więc w sumie można się szykować. Znaczy, biletów już na pewno nie ma i też były w ciekawych cenach. Opowie o odpowiedzialności liderów w dobie dezinformacji, globalnych napięć politycznych, czy o przyszłości demokracji, więc myślę, że takie naprawdę bardzo interesujące tematy w tym czasie. Będzie też Amal Clooney, prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka i tu oczywiście będą poruszane te tematy w kontekście praw człowieka, czy nowoczesnego świata biznesu, etyki korporacyjnej, ale troszeczkę Polski. Olga Tokarczuk, noblistka oczywiście, wraz z innymi postaciami kultury, jak na przykład Ania Rubik, czy Marek Konrad, weźmie udział w panelach dotyczących psychologii, kondycji współczesnego społeczeństwa. Coś, co jest też bardzo, bardzo istotną kwestią. Czy na przykład Sławosz Uznański-Wiśniewski. Tu chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Tak, oczywiście polski astronauta projektowy ESA. I myślę, że też bardzo ciekawa osobistość Martyna Wojciechowska. Jedna tak naprawdę z kluczowych postaci tegorocznego Impactu, występująca w roli prelegentki w ścieżce tematycznej Mental Health, ale myślę, że ostatnio też zrobiła bardzo, bardzo dużą robotę, choćby z przygotowaniem, wypuszczeniem reportażu o zaginionych dzieciach, o aferze, dosyć dużej gruzińskiej aferze kradzionych dzieci. Może
0: no,
1: znasz.
0: A ja nawet nie wiedziałam.
1: No to widzisz, to możesz
0: teraz
1: dzisiaj nadrobić.
0: Wiem. Dzisiaj dużo było o zaginionych dzieciach.
1: No to dzisiaj, no to tak mówiłaś o matko, no rzeczywiście. Tak mówiłaś dzisiaj o, no same ważne tematy. Mówiłaś dzisiaj o tym, że czeka na ciebie dobry obiadek, to do obiadku możesz włączyć ciekawy reportaż.
0: Tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli teraz przechodzimy do czwartku, czyli do jutra znowu, jeśli wy może macie co robić, ale jeśli wasi dziadkowie nie mają jutro co robić, to mamy propozycję w ramach cyklu Czwartki dla seniorów. O godzinie 10 odbędzie się spacer edukacyjny zatytułowany Przez lasy, parki i ogrody w poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Sam spacer rozpocznie się pod bramą Poznania na ulicy Gdańskiej 2, a potem razem z przewodnikiem grupa wyruszy, żeby odkryć symbolikę, historię poznańskiej ziemi oraz rolę w kształtowaniu krajobrazu miasta, ponieważ jakby nie było, Poznań nie od razu zbudowano. Seniorzy dowiedzą się również, jakie sekrety może skrywać roślinność na terenie Ostrowa Tumskiego i Śródki oraz jak zmieniała się funkcja tych miejsc na przestrzeni wieków. Ja ci powiem, że ja kiedyś byłam, może nie na końcu na takim spacerze, ale byłam z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim w Poznaniu, więc dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Ja na przykład się dowiedziałam, że co mi utkwiło w pamięci, to że obecnie jakby jesteśmy kilka metrów wyżej gruntowo niż byliśmy kiedyś tam dawno, dawno temu przez po prostu całą działalność ludzką, bo się tyle naniosło.
1: A to wszędzie tak jest, tak. No stąd.
0: Ale bardzo dużo właśnie w Poznaniu, zwłaszcza na Ostrowie Tumskim, ponieważ jest to, jakby ktoś nie wiedział, najstarsza część Poznania.
1: Czyli no wydarzenie typowo dla seniorów, możemy im teraz zazdrościć. My się musimy to uczyć, nie możemy spacerować.
0: No jeśli oni mogą spacerować, to miejmy nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda. Bo
1: to też
0: jak
1: się
0: nie
1: możemy
0: będzie,
1: wybrać.
0: To może być ciężko. A też możemy udawać seniorów, w sensie, no nikomu, nikt nam nie zabroni, prawda?
1: Dokładnie, no to seniorzy muszą częściej odpoczywać, więc teraz czas na odpoczynek.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słoneczne popołudnie. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy mieli dzisiaj słoneczne popołudnie. No, niestety się nie zapowiada, ale my może w następnych dniach. Jak będziemy wystarczająco mieć nadzieję.
1: Nie, będzie. Za kilka dni dopiero. Będzie teraz bardzo zimno.
0: No, można mieć zawsze nadzieję, że jednak będzie trochę
1: Ale słońca. to dobrze, bo można nas słuchać, leżeć pod kocykiem, nas słuchać.
0: No, ja w ogóle dzisiaj, nie wiem jak ty, ja dzisiaj wstaję, ja byłam przekonana, że jest jesień.
1: Tak,
0: dosłownie
1: znaczy...
0: była szósta rano i normalnie zawsze mnie budzi słońce, świecąc mi prosto w twarz.
1: To chciałam teraz
0: powiedzieć.
1: A było
0: tak ciemno i tak szaro, że ja byłam przekonana, że jest jesień.
1: No dokładnie, w pewnym momencie wstałam i nie zarejestrowałam tego, po czym się obracam. Gdzie jest słońce?
0: Nie ma słońca.
1: Nie ma.
0: Natomiast my trochę już wyjdziemy z tej pogody, bo żeśmy tutaj o pogodzie zaczęły rozmawiać. Chociaż pogoda oczywiście też jest bardzo ważna. Natomiast teraz troszeczkę sobie porozmawiamy o tym, a przynajmniej powiemy o tym, że w Poznaniu będziemy mieć nowe parkingi. Jest to, myślę, że trochę ważna, trochę nieważna informacja. Jeśli ktoś mieszka na ulicy Roosevelta, to na pewno będzie przeszczęśliwy, zwłaszcza jeśli jeździ samochodem, ponieważ pojawią się nowe miejsca parkingowe. Od lipca wreszcie kierowcy będą mogli legalnie parkować w miejscach, które wcześniej po prostu nie mogli. Będą zmiany, które obejmą odcinek pomiędzy Mostem Teatralnym a ulicą Libelta, który oficjalnie zostanie włączony do strefy płatnego parkowania, co pozwoli na utworzenie aż 40 miejsc postojowych.
1: No, to jest w Poznaniu bardzo potrzebne akurat. Chociaż wydaje mi się,
0: centrum.
1: Tak, wydaje mi się, że w innych miastach jest jeszcze gorzej. Na pewno nie jest tak źle, jak mogłoby być, ale każde miejsce na wagę złota, myślę.
0: No, i jeszcze dodatkowo miasto uporządkuje parkowanie na ulicy Pułaskiego, gdzie samochody z chodników przejdą na parkowanie na jezdni, co na pewno pomoże pieszym, ponieważ żaden pieszy nie lubi iść i wymijać samochodów.
1: No, ja pewnie bym wpadła, no sama widzisz, na wszystko wpadła.
0: Pewnie no, tak dzisiaj na wszystko wpadasz, że wpadłabyś tak. W samochód, a potem by cię jeszcze oskarżyli o kradzież. I właśnie dlatego zmieniają parkingi, żeby no samochody normalnie parkowały.
1: Czyli mogę iść spokojnie i nie bać się, że wpadnę na samochód.
0: No to na teraz, chodniku.
1: Tak. Ale to się zdarza, jest tłoczno w Poznaniu, ale przejdźmy teraz do kompletnie innych tak naprawdę tematów. Do wojska, teraz do wojska. Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyruszyli w wyjątkowy rajd motocyklowy. Słyszałaś kiedyś o tym, żeby była zorganizowana akcja żołnierzy na motocyklach? Bo ja tego nie słyszałam.
0: No w sumie ja też nie. Tak dzisiaj przeglądałam, patrzyłam te wydarzenia, mówię, to żołnierze na motocyklach. No
1: tak.
0: Dobra,
1: i
0: ciekawe.
1: Oczywiście tak, i przez nasz region. Dla uczczenia pamięci poległych i zmarłych kolegów i weteranów misji zagranicznych, więc bardzo, bardzo taki wzruszający cel, można powiedzieć. I wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiego rajdu pamięci, który łączy pasję jednocześnie do jednośladów z pielęgniowaniem można powiedzieć takiego etosu żołnierskiego i tradycji wojskowych, i trasa właśnie wielkopolskich terytorialsów obejmuje miejsca spoczynku żołnierzy, przy których uczestnicy zapalają znicze, składają kwiaty i oddają honor tym, którzy oddali życie w służbie ojczyźnie. I ta inicjatywa ma na celu, można powiedzieć, tak zintegrowanie tego środowiska, przede wszystkim też taką edukację, uświadomienie tego, jak ważna jest ta służba.
0: Czyli bardzo ważne.
1: Dokładnie.
0: Nie możemy się nie zgodzić.
1: I co teraz?
0: No i teraz myślę, że czas, żeby posłuchać muzyki, zwłaszcza, że już na pewno znudziły wam się nasze głosy.
1: Znaczy ja myślę, że tak. Dzisiaj dużo do przemyślenia, dużo trudnych tematów.
0: Tak, więc trzeba słuchać dużo muzyki, żeby mieć czas na przetrawienie wszystkiego, o czym mówimy.
1: Dokładnie.

0: Dobrze, że nasze rozmowy nie kończą się konfliktem. W sensie, nawet jeśli by się skończyły, to myślę, że byłby to bardzo przyjaźnie zakończony konflikt.
1: Nie, no, ja tu tego w ogóle nie przewiduję, no, dwie Dominiki.
0: My jesteśmy bardzo pokojowo do siebie nastawione.
1: Dokładnie.
0: Natomiast wiesz, kto nie jest pokojowo nastawiony zazwyczaj?
1: Słucham.
0: Nastolatki.
1: Aha, tak, to ja nie lubię. Ja nie lubię przedziału wiekowego tak od 10 lat w górę, tak nie wiem, do 19. Przesadziłam może do 17, ale tak na poważnie, przecież oni są wobec siebie naprawdę okrutni i to nie trzeba mówić o znowu trudne tematy.
0: No to powiem ci, że prawie się wstrzeliłaś, ponieważ ja tutaj mówię o takim spotkaniu, a konkretnie o cyklu 3 warsztatów dla rodziców i opiekunów nastolatków, którzy są w wieku pomiędzy 12 a 18 lat, więc powiedzmy, że byłaś naprawdę blisko. Ten cykl właśnie warsztatów znajduje się pod hasłem rozmowy, które nie kończą się konfliktem, dlatego tutaj o tym konflikcie sobie mówimy. I zaplanowano je na 15, 18 oraz 22 maja oczywiście tego roku i każdy z nich potrwa 1,5 godziny. Jeśli chodzi o to właściwie po co pójść na coś takiego? No przede wszystkim jeśli wasz nastolatek bądź ktoś, kogo znacie, jest bardzo konfliktowy w przeciwieństwie do nas.
1: Tylko często jest tak, że rodzice nie wiedzą tego, bo nie rozmawiają z dziećmi.
0: No właśnie.
1: Więc ja myślę, że każdy powinien pójść. Bez względu.
0: Myślę, że no, na pewno wielu rodzicom też by się przydało, bo czasem warto dostać jakieś takie ukierunkowanie, bo w sumie nikt się nie uczy bycia rodzicem nastolatka, a ja wiem, że na pewno nie jest to proste.
1: Dokładnie, ale czasem też właśnie rodzice nie chcą tak naprawdę wgłębić się w to, co jest po drugiej stronie, tak naprawdę co dzieje się w szkole, bo to jest to drugie miejsce, gdzie ten nastolatek spędza najwięcej czasu. Czasem więcej niż w domu.
0: To prawda, zwłaszcza jak ma dużo nauki i chce na przykład pójść na jakieś dobre studia.
1: Przy tym, co się teraz dzieje, tak można powiedzieć, że no to jest wręcz obowiązkowe pójść na coś takiego, bo ja uważam, że to też powinno być organizowane obowiązkowo przez szkoły, przez nauczycieli. I wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem byłoby też organizowanie takich warsztatów typowo dla nauczycieli, dla pedagogów, bo często mylą się z prawdą.
0: No.
1: I później mamy skutki tego, jakie mamy.
0: Dlatego właśnie też pewnie pojawiła się taka inicjatywa, jak tutaj mamy, która odbędzie się, jeszcze raz powtórzę, 15, 18, 22 maja w strefie urodziny przy ulicy Chociszewskiego 43 w Poznaniu.
1: No to co? To ze szkoły do Akademii na Politechnice Poznańskiej. Uroczyście otwarto Akademię Agorę, czyli wyjątkową, można powiedzieć, taką przestrzeń artystyczno-rekreacyjną, zlokalizowaną przy Centrum Wykładowym na Piotrowie. I tu centralnym punktem tego miejsca jest, można powiedzieć, monumentalny mural Nauka to Wolność, autorstwa cenionego artysty Radka Bareka, który w dosyć symboliczny sposób przedstawia postacie zasłużone dla polskiej nauki i techniki. Ale ten projekt nie jest zwykłym, można powiedzieć, malowidłem ściennym, ale taką nowoczesną instalacją typu street art, która dzięki wykorzystaniu perspektywy i takich detali architektonicznych tworzy dosyć trójwymiarowe wrażenie otwartości i głębi. Lubisz taki? Lubisz taką sztukę?
0: Ja lubię sztukę. Ogólnie ja po prostu bardzo lubię sztukę i uważam, że każdy mural jest bardzo ważną częścią miasta, integralną wręcz. I ogólnie w Poznaniu, wbrew pozorom, mamy naprawdę dużo takich murali, więc naprawdę jeśli ktoś lubi i chciałby się przekonać, no to myślę, że warto sobie zrobić taki właśnie nawet spacer ogólnie samemu po Poznaniu i znaleźć takie najważniejsze, najciekawsze murale. Ja na przykład ci powiem ciekawostkę, że mamy w Poznaniu mural, który został namalowany farbami ekologicznymi, takimi, które oczyszczają powietrze.
1: Gdzie?
0: Nie pamiętam. ale jest poszukać. W Poznaniu. Wiem natomiast, jeśli chciałabyś się dowiedzieć, gdzie to jest, możesz zerknąć na mój artykuł na stronie.
1: Czyli tutaj, tak jak nasz gość wspomniał, promocja pełną parą. Przyjęłyśmy sobie, jeżeli nasz gość nas słucha, to przyjęłyśmy sobie to do serca.
0: Nawet bardzo.
1: Tak, ale jeżeli już mówisz o spacerach i podróżach, no to tutaj właśnie Agora została zaprojektowana jako miejsce spotkań studentów i mieszkańców, które ma właśnie łączyć ten świat akademicki z przestrzenią miejską, czyli coś, czego nie spotykamy, co też jest takie kontrowersyjne, na przykład pod względem naszego kampusu, że jesteśmy tak naprawdę przy końcówce miasta. miasta na północy i to jest też można powiedzieć dosyć ciekawe i pozytywne dla studentów, którzy chcą jednak uczestniczyć w tym życiu w centrum.
0: Każdy kolor też jest zawsze przydatny, bo nie ma co być w monokolorystycznym miejscu. Myślę, że warto sobie dodawać kolorów w życiu. Natomiast my mówiłyśmy jakiś czas temu o pogodzie, a teraz posłuchamy sobie piosenki Zanim spadnie deszcz.
2: Radio Meteor.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: deszcz.
1: No to zanim spadnie deszcz, można się wybrać na warsztaty. Podstawy fotografii.
2: Ja myślę, że deszcz może już padać w tej chwili.
1: No ciekawe właśnie, no my tego nie widzimy. Będzie element zaskoczenia, jak wyjdziemy.
2: No. Mam nadzieję, że nie pada.
1: Ale ja widziałam, że w nocy chyba dopiero.
2: Ale dzisiaj deszcz, cały dzień pada, słuchaj.
1: Ale deszcz jest potrzebny.
2: Dobra, musimy przestać gadać o pogodzie, nie? No to jest po prostu niesamowite.
1: Tak, no to warsztaty. Dopóki nie pada, możecie się wybrać na warsztaty z podstaw fotografii. Ja myślę, że bardzo ciekawa sprawa. Zawsze zazdroszczę działu fotografii, że potrafią. Pod tytułem Klisze, Zenity i Heliosy. Bardzo ciekawy tytuł. I to odbędzie się...
2: Jak pójdziesz, to może się nauczysz i może pójdziesz do działu fotografii.
1: No ale ja to już bym musiała, nie wiem jak biec, no bo my skończymy o 17, a tutaj to już jest dzisiaj o godzinie 18, więc jak ktoś więc jak ktoś się zainteresował, to...
2: Musi biec.
1: Tak, musi się spieszyć. W Domu Kultury Stokrotka przy ulicy Czwartaków 15 w Poznaniu i wydarzenie jest właśnie dedykowane osobom, które chcą się nauczyć obsługi, uwaga, tradycyjnych aparatów analogowych, czyli myślę, że jeszcze ciekawiej, takich jak na przykład kultowe Zenity, czy pracy z manualnymi obiektami typu Helios. I program będzie obejmował właśnie naukę poprawnego zakładania kliszy, ustawiania parametrów ekspozycji bez automatyki i zrozumienie specyfiki fotografowania na filmie małoobrazkowym. No to myślę, że to już w ogóle taki powrót troszeczkę do przeszłości.
2: Ja kiedyś miałam taki aparat, ale za cholerę nie umiałam go, za Chiny nie umiałam go po prostu używać, ale to nic, bo jeśli macie taki, tak jak samo jak ja, nie potraficie go używać, to jak najbardziej możecie się udać na takie szkolenie. Natomiast ja przejdę tutaj teraz do troszeczkę innego, też ciekawego, myślę, że wydarzenia, chociaż nie można tego do końca nazwać wydarzeniem, ponieważ
1: ciekawym
2: wydarzeniem, w którym to mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego podawał się za swojego brata. No i teraz możecie się zastanawiać, ale jak to możliwe? No przecież jak mógł się podawać za swojego brata, skoro w dokumentach macie zdjęcie? No otóż taki ten mieszkaniec miał swojego brata bliźniaka, więc jak najbardziej było to możliwe. Wykazał się on właśnie taką pomysłowością podczas próby uniknięcia kary podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez policjantów z grupy Speed. Mężczyzna ten przekroczył prędkość w terenie zabudowanym, podczas legitymowania poddał dane swojego brata, licząc, że właśnie przez to, że są identyczni, uda mu się i wyjdzie mu to na prostą. Niestety funkcjonariusze skapnęli się, że coś jest nie tak, ponieważ sam mężczyzna, jak to podają właśnie policjanci, kręcił. Tak kręcił, tak mamrotał, tak coś był zdenerwowany i trochę mu nie do końca szło podawanie szczegółowych informacji, więc dokładnie sprawdzili i okazuje się, że ten jego brat tak naprawdę nawet nie miał prawa jazdy.
1: Ten co, o matko, a no bo to trzeba mieć dobrą psychikę, żeby umieć dobrze grać.
2: Trzeba. No i tak mu właśnie nie wyszło to podszywanie się pod swojego brata bliźniaka. Dostał on przestrogę i został ukierunkowany do sądu, gdzie odpowie zarówno za wykroczenie drogowe, oraz za wprowadzanie organów ścigania w błąd. Więc jeśli macie brata bliźniaka i chcecie się za niego podawać podczas sprawdzania na przykład właśnie kontroli drogowej, kiedy macie dostać mandat, to na pewno upewnijcie się, że wasz brat ma w ogóle prawo jazdy, no bo inaczej może być ciężko.
1: To ja ci mogę tutaj opowiedzieć ciekawą historię. Znam jedne bliźniaczki i nie miały ze sobą, jedna z nich nie miała ze sobą legitymacji w pociągu, no a ta druga miała. No ale no już stoi przed tobą ta konduktorka, tak? No i co zrobić? No i jak ona sobie tam patrzyła u siebie w coś i prosiła o tą legitymację, jedna podała, oddała, wykorzystały moment i szybko za plecami sobie podały to jedną i tą samą legitymację.
2: Przeszło?
1: Przeszło.
2: O, to dobrze, że pani konduktor, czy ktokolwiek tam był, nie sprawdził imienia.
1: Znaczy, no to... No, ale
2: różnie,
1: to...
2: bo czasem tak się przyglądają, nie? A teraz... czasem tylko tak machną sobie tą legitymacją i
1: no
2: nie
1: teraz
2: patrzą.
1: Tak miele w głowie, miele ładuje, no to No to właśnie niedobrze. Niedobrze, nie sprawdzają rzeczywiście.
2: No.
1: No a przecież widzi, że ma przed sobą dwie
2: te
1: takie same
2: osoby. Nie? Ja bym od razu tak coś mi wpadło do głowy, że może trzeba sprawdzić.
1: Chociaż znam jedną taką osobę, która by się ucieszyła, że ta konduktorka niekoniecznie się przygląda, bo ostatnio usłyszałam taki komentarz, że nie wiadomo czego ta konduktorka w tym legitymacji szuka.
2: Szczęścia. Ja bym bardzo chciała znaleźć
1: tak?
2: szczęście w swojej legitymacji
1: tak?
2: studenckiej.
1: W legitymacji studenckiej szczęście. W ogóle trzeba szczęście znaleźć, nie da się.
2: Tak. Natomiast jeśli wy chcecie znaleźć szczęście, to możecie poszukać tego szczęścia w następnej piosence.

0: Detroit Rock City, no do tego nie wiem w sumie nawet o czym była ta piosenka, ale miejmy nadzieję, że o czymś pozytywnym. My natomiast będziemy powoli kończyć, ale zanim będziemy się z wami żegnać, powiemy wam jeszcze jakie mamy dzisiaj dni, ponieważ każdy dzień ma jakieś swoje nietypowe święto i na przykład dzisiaj mamy Światowy Dzień Furacha i brzmi to może tak troszeczkę enigmatycznie, natomiast chodzi o to, że jest to dzień mający na celu kreowanie świadomości ludzi na temat porażenia mózgowego i autyzmu wśród dzieci. Samo to słowo furacha w lokalnym języku swahili oznacza szczęście.
1: No a my mówiłyśmy o tym, że szukamy dzisiaj szczęścia, no to...
0: Tak, szukamy dzisiaj szczęścia, wszyscy szukamy dzisiaj szczęścia.
1: Same trudne tematy tak naprawdę.
0: A wiecie, gdzie możecie znaleźć szczęście, jeśli lubicie?
1: Gdzie?
0: W humusie.
1: A no tak, no ja lubię humus, ja nie wiem jak ty możesz humusu nie lubić.
0: Ja nie znajdę szczęścia w humusie, natomiast jeśli wy lubicie, no to jak najbardziej.
1: Tak, Międzynarodowy Dzień Humusu, Święto Wegetarian i Wegan, no bo głównie oni tak naprawdę się do tego humusu zwracają, jak już nie ma co na tą kanapkę położyć. A humus tak naprawdę wzięło się, słowo humus wzięło się z języka arabskiego i oznacza to po prostu ciecierzycę. Czyli tu nie mamy żadnego innego słowa, jak okay, wcześniej czyli szczęścia.
0: No, czyli tak klasyczek. Ja w ogóle ostatnio się dopiero dowiedziałam, że humus jest zrobiony z ciecierzycy, więc...
1: Co ty mówisz?
0: No, nie wiedziałam. Natomiast mamy dzisiaj też cytat z dnia.
1: Cytat dnia?
0: Możesz przeczytać, proszę
1: dobrze,
0: bardzo.
1: Dobrze, to ja przeczytam. Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie na dobre i na złe. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi. To ostatnie zdanie jest takie bardzo ładne, nie uważasz?
0: Mi się podoba to pierwsze.
1: Pierwsze?
0: Tak.
1: Tak, no bo, no tak.
0: Wszystko jest piękne w tym cytacie, a wiecie
1: bardzo
0: dlaczego?
1: Ładne.
0: Ponieważ jest to cytat świętego Jana Pawła II.
1: Dokładnie, no chyba tu już nie trzeba komentarza dodawać. I dzisiaj mamy bardzo dużo, może nie poważnych, ale takich tematów, które można naprawdę przemyśleć.
0: I takich skrajnych, bo i szczęśliwych, tak. I smutnych.
1: Tak, to może dzisiaj musimy znaleźć szczęście też w tym cytacie.
0: Myślę, że wszędzie trzeba dzisiaj znaleźć szczęście.
1: Tak.
0: Natomiast my już się będziemy z wami żegnać, ponieważ dwie
1: niestety
0: godziny notatek z Poznania dobiegają końca. Najpierw sobie pomówiliśmy o podróżach, potem pomówiliśmy sobie o Poznaniu. No i tak właśnie nam się kończą te dwie godziny.
1: Niestety.
0: Bardzo przykro.
1: No tak, bardzo szybko się skończyły. No to co, przy mikrofonach były...
0: Dominika.
1: I Dominika.
0: Ceweryńska.
1: I Rosiewicz.
0: Natomiast realizował nas Jan Salamon. Dziękujemy za te dwie godzinki. I co?
1: Do usłyszenia.
0: Miejmy nadzieję, że słoneczko w końcu wyjdzie i nam pięknie zaświeci.
2: Notatki z Poznania.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
6: Wybiła 17 w Radiu Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Radio Meteor, godzina 17, no może nie 00, ale 03, to oznacza, że rozpoczynamy jak w co drugą środę kadry i strony i dzisiaj wielki powrót pewnego autora, który ostatnio sprawił nam dosyć dużo problemów, ale stwierdziliśmy, że podejmiemy to wyzwanie jeszcze raz. Prawda, Kuba?
2: Dzisiaj też tak będzie. Nic nie zrozumiałem z tej książki.
1: Nie no jak?
2: No serio, nic kompletnie. No,
1: to na pewno będziesz musiał przynajmniej coś zrozumieć, bo zobaczymy, bo może trafisz rolę narratora, ale zanim to może najpierw się przedstawmy. Ja się nazywam Szymon Kowalski, jesteś dzisiaj ze mną.
2: Szymon Kowalski.
1: Kuba Lubawy i realizuje nas oczywiście Janek Salamon, za co ci Janek bardzo pięknie dziękujemy. To są kadry i strony, zostańcie z nami, ponieważ będzie się dzisiaj działo.
2: Janku, prosimy o piosenkę.

0: Do you believe in love after love?
1: Przepraszam. W ciebie zawsze, w miłość też, ale chyba przestaję trochę wierzyć w Kafkę.
2: Dlaczego?
1: Bo to jest druga książka, której nie zrozumiałem, chociaż lubię książki, których nie rozumiem.
2: A co, a ta ci się podobała, tak? Czy nie?
1: Bardziej niż Przemiana. Wydaje mi się, tam jest tyle podprogowych przekazów, że...
2: A to może one są...
1: Trzeba przeczytać kilka razy, tak szczerze mówiąc.
2: Dawno cię nie widziałem tak załamanego w tym programie, powiem ci szczerze, stary.
1: Nie jestem załamany, ale po prostu... Nie wiem, mam bardzo dziwny feeling odnośnie tej książki.
2: Feeling?
1: Z jednej strony ona w sumie przebiega jak normalna powieść, ale z drugiej strony przypominasz sobie, że to jest totalny surrealizm. W ogóle przekład Bruno Schulza, tutaj warto wspomnieć, autor Sklepów Cynamonowych.
2: No to kolejny gagatek i jasnia. Z tego, co pamiętam ze szkoły.
1: Tak, tak.
2: Oni to by się tam dogadali z Francą Kafką.
1: No myślę, że nie bez powodu to tłumaczył. Książka napisana w 1914 roku, wydana przez Maxa Broda w 1925. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja kontekstowa, jeżeli nie najważniejsza odnośnie Kafki. Jego książki zostały wydane wbrew jego woli po jego śmierci.
2: No to bardzo fajny kolega w takim wypadku musiał to wydać.
1: No my prawdopodobnie jako społeczność czytelnicza jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Praga również raczej jest mu wdzięczna. Pytanie, jak odniósłby się do tego sam Kafka? Nie wiem, mam bardzo dużo mieszanych odczuć odnośnie jego powieści.
2: A ty wiedziałeś o tym, że proces w ogóle nie jest skończoną powieścią?
1: On większość jego książek nie jest skończona. On bardzo dużo pisał do szuflady, bardzo dużo z tego nie wyszło. No i tak naprawdę w tym momencie jest uważany za na maksa takiego kompletnego pisarza, w pełni rozumienia tego słowa, że on po prostu stworzył własny świat, w którym pisał. No jakby świat kafkowski, to jest też takie pojęcie, które myślę warto sobie zapamiętać i pomyśleć o tym, jak bardzo przerażające jest to, jak trafnie Kafka zdiagnozował nasze dzisiejsze czasy.
2: No to żeby tak wyjść troszkę z tego takiego smutnego tonu, który tutaj zapadł przez realizm kafkowski. Myślę, że tak, nie wchodząc tutaj w zbyt większe szczegóły, ale to ja ci może troszkę opowiem o filmach, bo były dwa filmy, dwa były do wyboru, dzieli ich różnica 30 lat, pierwszy był z 63 roku, a drugi był z 93 roku. Ten film z 93 roku jest tym jednak bardziej znanym, może też dlatego, że obsada jest tam po prostu niesamowita, gra tam m.in. Anthony Hopkins, którego możemy kojarzyć z takich... filmów, jak między innymi Milczenie owiec, które jest uznawane za genialną, swoją drogą też adaptację, więc można by kiedyś też do tego usiąść.
1: Tak, to był w ogóle plan od samego początku, żeby to przerobić. Tylko ja już zacząłem, a
2: nie mieliśmy robić Dune?
1: Dune też mieliśmy, ale teraz myślę, że Lalka też jest takim czymś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy.

0: Mamy tego jednego bohatera, któremu towarzyszymy przez całą podróż filmową, ale też powiem ci, że odbiór tego filmu był bardzo poprawny, mimo tego, że nie zdobył żadnych nagród. Ale w tej społeczności fanów Franza Kafki uznawane jest to za najlepszą adaptację filmową.
1: Myślę, że lepiej tego nie mogliśmy zapowiedzieć. No tutaj Szymon ma nieco bardziej spójny obraz na temat tego, co on sprawdził, ale być może to jeszcze się zmieni już przy najbliższej kolejnej okazji.

0: Przejdziemy sobie teraz do losowania, które wyłoni nam narratora oraz sprawdzacza swojej własnej historii. Zasady są następujące, niezmienne. Gramy w papier, kamień, nożyce. Ten, kto wygra, ten opowiada historię. Także Szymonie.
1: Naucz się tutaj wygrywać, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to jest chyba już trzecie nasze spotkanie, w którym to ja muszę opowiadać ci przepiękną historię.
0: Wszystko. Nie, dwa tygodnie temu ja opowiadałem.
1: Tak?
0: Tak, tak.
1: No to przepraszam w takim wypadku. No to w każdym bądź razie teraz przeniesiemy się do tajemniczego miasteczka. Nie bliżej niedoprecyzowanym kraju.
0: No to możemy mamy zgodność.
1: Możemy się jednak spodziewać, że jest to albo, że są to albo Niemcy, albo Austria, ponieważ mamy polski wątek. Jest polski wątek w tym filmie. Polska nawiązanie. I od tego chciałem zacząć. Nie ma to żadnego wpływu na fabułę, którą tutaj przedstawię, ale istotne jest to, że dzieci w tym mieście, każde dziecko w tym mieście mówi po polsku. Z jakiegoś bliżej

0: nieokreślonego powodu.
1: Oglądałeś film z dubbingiem.
0: Nie, ja oglądałem film z lektorem, stary. Ale te dzieci były oryginalne, nie podłożone. Ja pamiętam, że była taka scena, gdzie nasz główny bohater, teraz go zdradzę, nazywa się Józef K., zanim zaczniemy od początku tej historii, to idzie sobie tam ciemną uliczką, taką bardzo wąską. Tam w ogóle wszystkie te ulice w tym mieście przedstawione w tym filmie były bardzo wąskie, taka
1: mamy
0: architektura bardziej gotycka. Nawet nie zacząłem, bo już mamy dwie.
1: Już mamy dwie.
0: Mam nadzieję, że polski wątek też był tutaj zaznaczony.
1: Nie, niestety.
0: No ale słuchaj tego, on idzie i kopie chyba jakąś zabawkę przypadkowo i dzieci mówią mu: co ty robisz? Co ty robisz? Ja sobie tego nie wymyśliłem. Przypominam, że w tym filmie gra Anthony Hopkins. Absolutnie piękna sprawa, ale teraz zacznijmy od początku. Film rozpoczyna się w dniu 30 urodzin naszego głównego bohatera Józefa.
1: Tak samo mam również w
0: książce.
1: Który
0: tak wstaje, budzi się, rozgląda się do pokoju i mówi, woła swoją gosposię. I wtedy, kiedy on woła tą swoją gosposię, to wychodzi mu jakiś taki tajemniczy, chudy mężczyzna i mówi: dzień dobry, proszę się tutaj ubrać, został pan skazany, tak?
1: W co on konkretnie się ubiera?
0: W taką nocną koszulę, którą swoją drogą do nas wróci.
1: A później to przebiera na coś bardziej eleganckiego?
0: Nie kojarzę.
1: Czytaj tak... surdut czarny?
0: Chodził w takich surdutach, ale nie wiem, czy to jest aż tak istotne, ale tak, chodzi w takich czarnych surdutach, ale tutaj wracajmy do tego mężczyzny. On najpierw go wyśmiewa, że on przede wszystkim nie bierze tej sprawy na poważnie i potem pojawia się drugi kolega, taki starszy grubasek, który zjada mu śniadanie.
1: Dobra, no mamy pełną zgodność póki co. Jeżeli jeszcze powiedziałbyś mi, jak nazywali się ci panowie, to już w ogóle.
0: Wiemy, że są to tylko pracownicy sądu, ponieważ ten sąd, a bardziej instytucja, która stoi za tym sądem, jest pokazana jako główny antagonista całego tego filmu, to najważniejsze w tej scenie jest to, że oni zjadają mu śniadanie i mówią mu, że jest skazany i ma się stawić do sądu. On na początku nie traktuje tego poważnie i idzie do swojej pracy jako pracownik banku, niższy pracownik banku, ale w pewnym momencie...
1: Prokurent bankowy.
0: W filmie było to pokazane, to możliwe, że to był po prostu jakiś błąd tłumaczenia, że to jest po prostu pracownik banku. I idzie on do tej pracy i nagle zauważa, że wszyscy tak patrzą na niego zupełnie inaczej i wtedy tak pojawia mu się w głowie taka myśl, że kurczę, może faktycznie pójdę do tego sądu. I wtedy wyrusza. Co było dalej? Przekonamy się już za momencik.

0: Radio Meteor.
1: Co tam się dalej działo, Szymonie?
2: Bardzo chcesz wiedzieć, czy może chciałbyś może na ten moment sfakt-checkować coś, bo mówili, że mamy dwa podobieństwa, o ile nawet nie trzy. To na czym na ten moment stoimy?
1: Stoimy na tym, że poszedł do pracy. Czy tam w międzyczasie nie było jakieś na przykład powrotu do domu, rozmowy z gosposią albo coś takiego?
2: Właśnie, zaraz do tego przejdziemy. Ponieważ kiedy poszedł on do tej pracy, stwierdził, że czuje się taki obserwowany, ludzie inaczej na niego patrzą, więc stwierdził, że wróci do domu. Wtedy spotyka w tym domu swoją sąsiadkę, nie jest to bardziej doprecyzowane. Jest to osoba, która wynajmuje pokój w tej samej lokalizacji co on.
1: Panna Berstner.
2: Możliwe, że
1: nie
2: i
1: byli wymienieni
2: Berstner
1: z imienia?
2: Nie, tylko Józef K. się pojawia.
1: Okej.
2: I dwie inne osoby, ale nie wiem, czy wystarczy nam czasu, ponieważ one pojawiają się już pod koniec tej książki.
1: Dobra.
2: Zazwyczaj, kiedy się odnosimy do kogoś, to zazwyczaj jest to osoba, która jest częścią tego systemu, o którym zaraz ci zresztą powiem, ale wracając do tej sytuacji. I on opowiada jej, co się tutaj zaszło, opowiada, że bardzo przeprasza za to, że jej pokój był zniszczony. Okej,
1: okay, tak, tak, mamy to.
2: Ale się uśmiechnąłeś, tak.
1: Tak, skojarzyłem od razu tą sytuację. Ona jest doświadczoną stenotypistką i Józef K. prosi ją później o pomoc w procesie. Swoją drogą miałem nieodparte wrażenie w trakcie czytania, że to jest jednak jakieś alter ego autora.
2: No jak Gregor Samsa, prawda?
1: No, coś w tym stylu.
2: Gregor Samsa, dawno tego nie słyszałem. Ach, te piękne wspomnienia. Pamiętam tą adaptację, mam nadzieję, że ty też to bardzo dobrze pamiętasz, Kuba. Ale znowu odbiegamy od tematu.
1: O Boże, tak.
2: Znowu odbiegamy od tematu i on ją przeprasza za nieporządek w jej pokoju i mówi mu, jak wyglądało jego dzisiejsze zatrzymanie. Nie można tego nazwać do końca zatrzymaniem, no bo mimo tego, że ciągle jest on skazany albo toczy się wokół niego proces, najprawdopodobniej karny, nie wiemy w jakiej sprawie, to mimo to on może nadal mieszkać w swoim domu, nadal może chodzić do pracy i żyć swoim życiem. Po prostu jest widmo tego, że coś nad nim siedzi, coś wisi nad nim jak ten nóż Demoklesa. Jest takie powiedzenie, że jest takie, że coś nad tobą wisi jak taki miecz właśnie Demoklesa, czyli jest takie poczucie zagrożenia, które nie wiadomo z czego wynika.
1: W zasadzie nad nami wisi tutaj póki co pełna zgoda, jak pomiędzy Lechem a Krakowią. Szczerze mówiąc, wszystko nam się zgadza i zapowiada się to bardzo dobrze pod kątem też werdyktu.
2: No, słuchaj, nie wyprzedzajmy żadnych faktów w takim wypadku. I kiedy on tak jej opowiada, słyszy, że w pokoju obok ktoś się znajduje. Wtedy ta pani mówi mu, że tak, tam jest sąsiad, który bodajże jest kapitanem i on ich podsłuchuje. I wtedy, w tym momencie, oni się czują zagrożeni, że nie powinni oni w ogóle na ten temat rozmawiać. Wtedy przechodzą troszkę dalej w głąb tego pokoju, gdzie on niby już nie ma ich słyszeć i mówi... I ten Józef K. mówi do tej pani, że on potrzebuje pomocy prawnej, bo ona się specjalizuje w kwestiach prawnych. Ona mówi mu, że z tą sprawą nie chce mieć nic wspólnego i no, ona mu radzi, żeby najlepiej poszedł do sądu i sam to wyjaśnił.
1: Tutaj ten wątek, który poruszyłeś, tego podsłuchiwania, on przewija się w książce bardzo często. Bardzo często mamy takie sytuacje, że Józef K., będąc w jednym pomieszczeniu, na przykład po dokończeniu rozmowy w tym danym pomieszczeniu, orientuje się, że gdzieś dalej jest jakieś inne pomieszczenie, w którym ktoś też jest, w którym ktoś może go słuchać i tak naprawdę to trochę wpisuje się w ten surrealizm. Może teraz ja mam pytanie do ciebie, czy ten surrealizm było widać w filmie?
2: Zdefiniuj surrealizm, bo to jest dosyć szerokie podejście i też nie do końca wiem, co masz teraz na myśli.
1: Dziwne sytuacje, które występowały w tej książce, jakieś po prostu elementy, które nie były na swoim miejscu, ale w takim trochę szerszym rozumieniu tego, że no jednak gdzieś ta granica między tą rzeczywistością się załamywała.
2: Nie odczułem tego aż tak bardzo. Wydaje mi się, że absurd całej tej sytuacji wynikał z tego, jak ona jest przedstawiana głównemu bohaterowi, że tak naprawdę my nie wiemy, o co chodzi. Wybaczcie, drodzy słuchacze, teraz za mały spoiler. Do końca filmu nie dowiemy się, o co chodzi. Tak
1: to
2: naprawdę.
1: Prawda.
2: O co jest on oskarżony i dlaczego ten proces się ciągnie, ale jeżeli chodzi o taki surrealizm, to myślę, że on najbardziej widoczny jest w scenografii, w tych kadrach, które są pokazane, w tych takich krętych uliczkach, w tej takiej gotyckiej estetyce budynków, która kojarzy się z niemieckimi miasteczkami, które najczęściej są ciemne. Ten film dzieje się praktycznie ciągle w nocy, tam nie ma praktycznie oświetlenia. Jeżeli już jest, to z uwagi na jasne ściany w budynkach sądowych lub w mieszkaniach. Ten film ma bardzo mało lokalizacji i ciągle między nimi skaczemy. Akcja jest, mimo tego, że skaczemy między tymi lokalizacjami, akcja dzieje się ciągle wokół tych samych tematów, nic się nie rozwija, ten film jest praktycznie o niczym. O niczym jest.
1: Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy tak było do samego końca i czy książka również była o niczym, no to koniecznie zostańcie z nami.

0: No i ten Józefka idzie do tego sądu, bo skończyliśmy się na tym, że ta pani, z którą rozmawiał, ty tutaj zdradziłeś imię tej postaci.
1: To było jej nazwisko. Tak, panna Bersztyn.
0: W każdym bądź razie nazwę tej postaci. Idzie do tego sądu i tak, kurczę, jest świadkiem bardzo dziwnej sytuacji.
1: Ponieważ... Wiem, o jakiej sytuacji mówisz, ale się
0: postać woźnego, czy nie?
1: Tak,
0: woźnego. Postać woźnego, w którym odprowadza go ten woźny do sali sądowej. I widzą oni pod ścianą różnych osoby, przed którymi też się toczy ten proces. Nie wiadomo też w jakiej sprawie, nikt nie wie o co chodzi, ale nagle, kiedy ten Józef K. idzie z tym woźnym, wszyscy zaczynają się im kłaniać. I wtedy film straca tak naprawdę takie pozory tej tajemniczości, ponieważ mam wrażenie, że wtedy w głowie Józefa K. pojawia się pewien plan, że może będzie udawał jakiegoś pracownika tego sądu, przynajmniej ja to tak odebrałem, ponieważ wtedy wielokrotnie pojawia się w tym sądzie i próbuje dowiedzieć się czegoś na temat tego procesu. Raz jest na sali rozpraw, potem znowu odwiedza tę salę rozpraw już po rozprawie, próbuje wykraść jakieś tam księgi, zostaje na tym złapany. Mamy też potem wątek takiego nieszczęśliwego małżeństwa, w którym żona tak naprawdę jest obiektem zainteresowania pracowników sądu, a jej mąż nie może nic z tym zrobić, ponieważ jest on od nich zależny. To bardzo dziwna sytuacja.
1: Tutaj mamy dużo wątków, z których...
0: Ale one się wszystkie dzieją w 15 minut, stary.
1: Ja gdzieś łapię te wszystkie rzeczy. One były nieco inaczej poukładane w książce. Również sam Józef K. po raz pierwszy pojawia się w sądzie na przesłuchanie. Po jakimś czasie powraca tam ponownie. Po prostu chce wrócić do budynku sądu. Wtedy okazuje się, że jest niedziela i sąd nie funkcjonuje, mimo że pierwsze przesłuchanie również było w niedzielę. Tutaj trochę mamy dużo pomieszanych tych wątków, ale mniej więcej z tego, co opowiadasz, gdzieś wyciągam te elementy, o których ja również sobie czytałem.
0: Ja tutaj możliwe, że mówię to w sposób bardzo chaotyczny, ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko po prostu chcę w ten sposób zaznaczyć, że ten film ma w sobie tyle wątków, on trwa troszkę, prawie 2 godziny i przez to, że on trwa tyle, to mam wrażenie, że twórcy chcą zawrzeć jak najwięcej wątków, które pojawiają się w książce, przez co pojawia się ten chaos. W pewnym momencie mówię, jak Józef K. jest obserwatorem całej tej sytuacji z woźnym, to jakby jego postać zmienia się o 180 stopni. On teraz próbuje się zakamuflować jako pracownik sądu, żeby zdobyć jak najwięcej informacji o tym swoim procesie. Nie udaje mu się to, ale wtedy na ratunek przychodzi mu jego wuj, jakiś jego krewny, który mówi, że on mu ogarnie adwokata. Że spokojnie, Józef, ogarniemy. Mój znajomy jest bardzo dobrym adwokatem, będzie superancko. I idą do starego mężczyzny, który już jest schorowany i nie wychodzi z łóżka. I on mówi, że... ten wuj w sensie. Mówi mu, to jest mój kolega, mój bardzo dobry przyjaciel, bardzo serdeczny, pomagaliśmy sobie wielokrotnie i chciałbym, żeby teraz on był twoim adwokatem. I ten adwokat uspokaja Józefa, że na spokojnie, ogarniemy, bez stresu, jak to zresztą śpiewał Taco Hemingway, a bardziej dokładnie Liwka w utworze Bez Stresu. I ten adwokat mówi, bez stresu, ogarniemy, na spokojnie. I co? I tak naprawdę poza tym, że oni mu tam naobiecali, że ogarną?
1: Nie ogarnęli.
0: To nie ogarnęli, nic się w tej sprawie nie rusza. I to, mam wrażenie, doprowadza Józefa K. do największego szaleństwa.
1: Spróbuję teraz podsumować to, co mówiłeś. Wspomniałeś o chaosie i tutaj chaos być może wynika z tego, że pierwotnie w ogóle sam proces nie miał być w ogóle tym, czym się stał. Na samym początku Kafka pod wpływem zerwanych zaręczyn ze swoją narzeczoną Felicją Bauer zdecydował, że po prostu to był impuls do napisania powieści, która miała być krótkim opowiadaniem na temat konfliktu ojca z synem, jednakże dopiero w trakcie pisania, które bardzo chaotycznie przebiegało, proces stał się tym, czym znamy go dzisiaj.
0: No ten chaos tutaj zdecydowanie widać, ale czy w dalszych wątkach może troszkę nam to ustabilizuje? Na to liczę, niestety odpowiedź znam, ale może ty mi to jakoś rozjaśnisz poprzez ten taki światełko książkowe, które padnie na mój kadr.
1: Ja ci powiem, zastosuję pewną analogię, mam nadzieję, że oglądałeś ten serial, ale trochę rozwój wydarzeń w procesie w pewnym momencie zaczął mi przypominać trochę serial Ślepnąc od świateł. I ten moment, kiedy ten bohater po prostu przestaje wiedzieć, co robi, postępuje kompletnie nieracjonalnie i to między innymi zaprowadza go do decyzji o tym, aby jakby zerwać współpracę ze swoim adwokatem, co w tamtych czasach było uważane za bardzo ciężkie przewinienie i myślę, że to jest bardzo interesujący wątek, do którego już za chwilę wrócimy.

0: dużo tych wątków się namnaża. No zdecydowanie nie jest to najłatwiej poprowadzona historia, jaką tutaj przerabialiśmy.
1: Pamiętasz przemianę?
0: Pamiętam przemianę.
1: Masz déjà vu z przemiany?
0: Chyba przemiana szła jakoś tak. To było przede wszystkim krótsze i chyba nie było aż tak chaotyczne. Wydaje mi się, że tam Kafka miał, jakkolwiek to zabrzmi, nieco prostszy zamysł, to znaczy bohater zmieni się w robaka.
1: Zobaczymy, co się
0: i
1: stanie.
0: Zobaczymy, co się stanie. A tutaj jednak już nawet na etapie planowania tej powieści, tamtych planów było, one się zmieniały.
1: Bo tyle planów pewnie było, jak pewna raperka Zamki Cudzysłów, która pewnie teraz ma też dużo planów. Swoją drogą będzie grała na juwenaliach częstochowskich i studenci chyba nie są zbyt z tego powodu zadowoleni, ale znowu
0: jeżeli
1: odchodzimy od tematu.
0: Jeżeli interesowałoby was, słuchacze, co o tym sądzimy, otóż ja nie sądzę o tym nic, Szymon jest zaaferowany.
1: Mam wrażenie, że to się pojawia w wielu sprawach, ten taki podział zadań. Ale dobrze, mniejsza, bo teraz chciałem ci wprowadzić nową postać. Skończyliśmy na tym, że Józef poszedł do adwokata, którego polecił mu jego wuj. Lub inny krewny. To nie jest doprecyzowane.
0: Możemy uznać, że wuj, bo w książce to był właśnie wuj.
1: Bo w filmie lektor mówi, że to jest jego krewny, ale możliwe, że jest to po prostu jakieś kwestie tłumaczenia, więc to zostawiam.
0: Na korzyść ucznia.
1: Dobra, wuj. Na korzyść ucznia, wuj. Jestem za, ale ten adwokat miał też swoją pomagierkę, opiekunkę, która jest bardzo ważną postacią. Ona pomiędzy nimi...
0: I nazywa się Leni?
1: Tak, Leni. To padło. Mm-hmm. To jest jedna z tych postaci, która się pojawia z nazwiska. I wtedy też ona... Pomiędzy nimi dochodzi do takiego dosyć intensywnego i krótkiego romansu. I ona mu sugeruje, żeby poszedł Józef K. do malarza sądowego imieniem Titorelli, który mamy maluje sędziów.
0: Mamy pierwszą niespójność. Pójście do Titorelliego zaproponował mu klient z banku, który był handlowcem i który właśnie tego Titorellego poznał, no i zalecił po prostu Józefowi K., bo on się do niego udał, więc mamy tutaj pierwszą niespójność.
1: W tym momencie jestem w szoku na swój sposób i musiałem aż sobie poukładać te wątki, a szkoda, bo naprawdę, no na werdykt jeszcze poczekamy. Mhm. I on idzie do tego Titorelliego, bo ma nadzieję, że inna osoba, która nie jest aż tak bardzo ważna, ale nadal otacza się w tych otoczeniach sądowych, będzie w stanie mu wskazać kierunek, w którym on teraz powinien iść, bo nadal jest ta sprawa sądowa, nadal są te przesłuchania, nadal nie wiemy, o co chodzi. I od niego dowiaduje się, że praktycznie niemożliwym jest całkowite uniewinnienie. System sądowy w tym świecie działa według własnych, niezrozumiałych zasad, a oskarżeni są skazani na niekończące się procedury. Jedynym wyjściem tak naprawdę jest śmierć Józefa K.
0: No i tutaj niestety, ale ponownie się zgadzamy, bo również w książce ta rola Titorellego nie jest jakaś bardzo kluczowa i ona tak naprawdę nie pcha Józefa K. do jakichś konkretnych rozwiązań. Również ma przedstawione 3 scenariusze, spośród których pierwszy pełne uniewinnienie nigdy się nie wydarzyło, a 2 pozostałe, no to jest właśnie taki dość zgniły kompromis.
1: No to tutaj mamy, myślę, że zgodność, bo te twoje słowa, które teraz przytoczyłeś, pojawiają się w mniejszym lub większym podobieństwie, ale pojawiają się też w filmie. Interesująca jest za to pracownia Titorelliego, która jest otoczona przez masę kobiet, które...
0: W książce są one... są to dziewczynki.
1: Nie, no to są już takie, no... Okay. Młode kobiety, które są na swój sposób zachwycone Titorellim, ale także nie dają mu spokoju i żeby Józef K. mógł z nim na spokojnie porozmawiać, bo oni muszą się zabarykadować w jego pracowni.
0: Wow, mamy naprawdę, jest bardzo zgodnie.
1: I wtedy, kiedy już skończyli rozmowę, to wtedy ten Titorelli mówi do Józefa K., no ale co ty robisz, ty chcesz wyjść drzwiami? Wyjdź oknem, bo chcesz naprawdę mieć do czynienia z tymi kobietami? No to ten Józef K. wychodzi oknem i trafia do sądu. I na tym, mój drogi, skończę swoją historię. Co było dalej, drodzy słuchacze, sprawdźcie film.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Przechodzimy teraz do podsumowania, czyli do czegoś, co zazwyczaj bardzo lubię, ale w tym przypadku akurat ciężko będzie je zrobić. Po pierwsze przez kaliber postaci, z jaką mamy do czynienia, czyli z Francem Kafką, a po drugie z tym, że tak jak już ci mówiłem, ta powieść zostawiła we mnie masę
1: ostatnio
0: sprzecznych
1: też tak
0: emocji.
1: Mówiłeś i daliśmy radę z Francem Kafką, więc nie gadaj, tylko
0: ale też było ciężko. Też było ciężko. Ale wydaje mi się, że jednak proces zostanie ze mną na dłużej i tak jak też wspomniałem ci na poza anteniu, kompletnie, absolutnie w pełni rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo doceniają tą powieść.
1: To w takim wypadku ja troszkę pociągnę to, co powiedziałeś. U nas w przestrzeni kultury często na wywiadach pojawiają się tak zwane szybkie strzały. I teraz ja bym chciał ci zrobić taki szybki strzał. Józef K. czy jednak ten Grzegorz Samsa?
0: Józef K., bo Józef K. jest trochę jak my wszyscy. I wydaje mi się, że o tym jest właśnie proces.
1: Wątek Everymana, drodzy słuchacze, jeżeli na maturze ustnej, nie wiem, czy już była, czy jeszcze
0: chyba
1: nie było,
0: dopiero będą.
1: To jeżeli będzie wątek Everymana, no to Józef K., redaktor Lubawy, poleca.
0: No myślę, że tak. To jest z jednej strony przerażające, jak bardzo ta nasza dzisiejsza rzeczywistość współgra z tym światem kafkowskim. I tutaj też jest jedna taka myśl, bo z tym już chyba po prostu słuchaczy zostawię. Tak naprawdę życie Franca Kafki i ta powieść bardzo się ze sobą gryzą, bo ten świat kafkowski to jest tak naprawdę nudna rzeczywistość, w której, jak wiemy z jego biografii, on też żył. On pracował w banku przez całe życie, pisał do szuflady i tak naprawdę no, nigdy za życia tego rozgłosu nie zdobył, więc musiał być bardzo nieszczęśliwy.
1: Myślę, że chyba taki był. Ale przechodząc do podsumowania, bardzo dużo podobieństw, jedna różnica. Pytanie, czy ta jedna różnica jest na tyle duża, żeby tutaj nie nadać tego wyróżnienia,
0: myślę,
1: które
0: nie
1: zazwyczaj
0: tak
1: dajemy, czyli złotą stronę i złoty kadr.
0: Myślę, że
1: redakcji kadrów i stron.
0: Myślę, że się należy nagroda tutaj.
1: No dobrze, no to ja nie będę tutaj tak stawał okoniem i mówił, nie, była przecież jedna różnica, nie możemy dać tego wyróżnienia, a możemy. Kiedyś, kto wie, może jeszcze pod koniec sezonu zrobimy takie podsumowanie najlepszych adaptacji według naszej redakcji, ale teraz to już by było na tyle, jesteśmy wolni, możemy iść, znaczy ja jestem wolny, Kuba jeszcze zostaje.
0: Tak, ja jeszcze potowarzyszę wam w pierwszej i jedynej w dniu dzisiejszym, przestrzeni kultury, która już za 7 minut.
1: Tak, gdzieś już tutaj na zapleczu widzę redaktor Okoniewską, która się rozgrzewa. Ja się nazywam Szymon Kowalski, moim towarzyszem był
0: Jakub Lubawy, a realizował nas Jan Salamon.
1: To były kadry i strony. Dzięki, że byliście z nami. Cześć.
0: Cześć.
2: Radio Meteor.

0: kulturuje.
1: W studiu już opadł kurz po Francu Kafce, więc przejdziemy sobie teraz do nieco przystępniejszych, no i uwielbianych, szczególnie przez pokolenie naszych rodziców, co oglądali nasi starzy, haha. A mianowicie filmy Machulskiego.
2: Tak, Juliusza Machulskiego konkretnie, jego komedie i w sumie nie tylko. I w dzisiejszej przestrzeni kultury właśnie sobie porozmawiamy o jego filmach, co one miały w sobie, że tak wielu Polaków je pokochało, a temat też trochę nieprzypadkowy, bo jutro wypada rocznica premiery jego Seks Misji i miała ona miejsce w roku 1984.
1: W 1983 roku scenariusz napisany wraz z Jolantą Hartwig i Pawłem Hajnym, także produkcja można powiedzieć, że międzynarodowa. No tak jak właśnie wspomniałaś tutaj, komedia filmowa, chociaż to nie zawsze jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o filmy Machulskiego, o czym no myślę, że już za moment wszyscy wspólnie się przekonamy.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: którym premierę miał w roku 81 i jest jednym z tych reżyserów, który może poszczycić się, że ten debiut wyszedł naprawdę bardzo dobrze, ponieważ otrzymał on nagrodę za najlepszy debiut reżyserski, otrzymał brązowego Lwa Gdańskiego.
1: Główną rolę w tym filmie grał jego ojciec Jan Machulski, który grał oczywiście ikonicznego Henryka Quinto. No i ta rola, jak i również wyreżyserowanie tego filmu zaowocowało tym, że w 2025 roku Wabank został wprowadzony do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierający wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. Tak jak wspomniałaś, jest to film kryminalny, ale w zasadzie jest tutaj bardzo sporo tych akcentów właśnie komediowych.
0: Dokładnie tak, bo Wabank, jeśli chodzi o swój humor, to on z jednej strony jest właśnie w tych dialogach, ale sam humorystyczna jest intryga, bowiem główny bohater Kasiarz Henryk Quinto po wyjściu z więzienia chce jakoś mieć normalne życie, ale dąży na skok na bank swojego byłego wspólnika Gustawa Kramera, i który był odpowiedzialny za śmierć jego przyjaciela. I istotny jest właśnie fakt, że to jak on razem ze swoimi wspólnikami zaplanował całą akcję i jak to wszystko się później okazało, jak okantował tego Kramera, i na tym głównie właśnie leży ta komedia, kiedy Kramer próbuje wmówić policjantom, że on jest niewinny, i cały czas się okazuje, że ten Quinto był o te nawet 5 kroków do przodu.
1: Tutaj również ikoniczne i komediowe są teksty z tego filmu, m.in. Ucho od śledzia. Warto też wspomnieć, że sam film rozgrywa się w 1934 roku w Warszawie, wobec czego jest to również bardzo wdzięczna produkcja, jeżeli chodzi o scenografię tejże produkcji.
0: Dokładnie tak. W bardzo fajny sposób przywraca tą atmosferę lat 30., ale trzeba sobie też od razu powiedzieć, że po filmie Wabank powstał film, który wydaje mi się stał się takim najważniejszym dziełem Machulskiego i chyba jego najbardziej znanym, najbardziej cytowanym, i mamy tutaj na myśli wspominaną przeze mnie wcześniej Seksmisję, czyli polską fantastyczną naukową komedię, w której zagrali Jerzy Sztur oraz Olgierd Łukaszewicz. Film ikoniczny, film, który już chyba stał się taką wizytówką samego reżysera, myślę, tak można ująć.
1: No zdecydowanie, oprócz tego to był także pierwszy bardzo głośny taki sukces międzynarodowy, jeżeli chodzi o frekwencję, no bo film stał się bardzo dużym przebojem zarówno w Związku Radzieckim, jak i w NRD, i film został wyprodukowany za 70 milionów ówczesnych złotych przez zespół filmowy KAD. Wiemy, że Juliusz Machulski później założył swój własny zespół filmowy Zebra, jednak to są już lata trochę późniejsze. No, z czasem Seksmisja była krytykowana między innymi właśnie przez środowiska feministyczne w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
0: Dokładnie tak, ale nawet dzisiaj wiele osób krytykuje Seksmisję, że dzisiaj bardzo ciężko się ją ogląda, że jest to taki film właśnie nacechowany tekstami, które dzisiaj raczej by nie przeszły. Jednak jeśli spojrzymy na tych właśnie ludzi, którzy lubią ten film i które oglądały go jeszcze w tamtych czasach, nawet podkreślają, że to były trochę inne czasy, że kiedyś sobie można było pozwolić na odrobinę więcej, i okej, o ile można gdzieś dzisiaj dyskutować na temat, że dzisiaj pewne rzeczy w tym filmie się zestarzały, tak osoby, które jednak oglądały ten film w rok premiery, odbierają go zupełnie inaczej, że jednak ludzie bardzo chętnie wychodzili z tego kina. Zresztą sam Jerzy Sztur wspominał, że kiedy już ten film był na ekranach, on sam zakradał się pod kino Kijów w Krakowie i obserwował, jak ludzie wychodzili z kina roześmiani. Trzeba sobie podkreślić, że to był okres stanu wojennego.
1: No tutaj również, jeżeli chodzi o te rzeczy, które powiedzmy, że komediowo źle się zestarzały, no to także dobrym przykładem jest Wabank, więc jak najbardziej to po prostu były czasy, w których można było nieco inne rzeczy bawiły i po prostu inaczej się na to spoglądało, co też myślę, że bardzo dobrze składa nam się z tą właśnie różnicą pokoleniową i tym podejściem do poprawności i tego, co jednak w kinie przedstawiamy aktualnie i co kiedyś było akceptowalne i dalej jest akceptowane przez to pokolenie, które po prostu na filmach Juliusza Machulskiego się wychowywało.
2: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?

0: Radio Meteor i zmienia atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: tak jak już tutaj Julka wspomniała i z czym w pełni się zgadzam, Seksmisja to jest film, który, jeżeli chodzi o Machulskiego, najbardziej zapadł nam w pamięci. Co ciekawe, pierwotnie Jan Englert miał zagrać rolę Maxa, którą finalnie dostał Jerzy Sztur, bo po prostu reżyser zdecydował, że Jerzy Sztur nieco lepiej wkomponuje się w ten komediowy klimat całej produkcji.
1: To jest akurat ciekawe, tego nie słyszałem i nie potrafię sobie wyobrazić innego aktora niż Sztura, bo zagrał swoją rolę perfekcyjnie. A co do Seksmisji, to też trzeba wspomnieć o innej produkcji Machulskiego, czyli King Size. I mówię o tych dwóch tytułach nie bez powodu, bo Seksmisja jest taką produkcją podchodząca pod science fiction, a King Size fantasy. I fakt, że mówimy tu o filmach z lat 80., kiedy polska kinematografia nie mogła sobie pozwolić na naprawdę ogromne budżety i to od razu idąc w tą stronę na nie wiadomo jakie scenografie, tak na przykład właśnie Janusz Sosnowski, który był scenografem Seksmisji, no udało mu się stworzyć taki klimat sci-fi, takiej antyutopii, gdzie prawda są tylko kobiety i tylko one rządzą, a w King Size udało się zrobić świat krasnoludków, w których pod kątem wizualnym można było uwierzyć i to też pokazało, że takie stare powiedzonko, czyli Polak chce, Polak umie, Polak potrafi. I ta kraina krasnoludków, Szuflandia, właśnie bardzo ciekawie pokazuje, że można połączyć komedię z innymi gatunkami, które teoretycznie są w naszym kraju nie do zrobienia, a w szczególności na tamte czasy.
0: No generalnie to jest parę dobrych produkcji science fiction polskich. Swoją drogą to również jest bardzo dobry temat, myślę, że na audycję. No tutaj właśnie flagowym przykładem są filmy, o których wspomniałaś, ale także na przykład Na Srebrnym Globie. No tutaj te wszystkie filmy zaczynają się od pomysłu. W tym przypadku pomysłem było Słuchowisko Matriarchat Marcina Wolskiego z 1978 roku, które Juliusza Machulskiego zainspirowało, ale zainspirowała go również książka, którą on przeczytał. Była to książka poświęcona prognozom w nauce na XXI wiek i tam wyczytał on, że jedną z prognoz jest to, iż komórkę jajową będzie można zapłodnić bez udziału mężczyzny. No i wtedy właśnie ten pomysł narodził mu się, aby stworzyć właśnie ten film, który, tak jak również nazwałeś, z czym również się zgodzę, jest pewną formą antyutopii.
1: I tutaj mówimy o filmach lat 80., jeszcze za czasów PRL-u, ale w latach 80. Machulski nie zwalniał tempa i również stworzył komedie i filmy ogólnie ikoniczne, ale o tym porozmawiamy sobie już za chwilę, a przed wami Kocham Wolność.

0: wolność pokochali także i polscy filmowcy, którzy mogli bardziej kreatywnie i z większą takim uczuciem, że nikt ich nie patrzy na ręce, jeśli chodzi o polskie kino. I z Machulskim było podobnie, chociaż też trzeba powiedzieć, że nie tworzył on tylko komedii, mimo że z nimi go najbardziej kojarzymy, bo chociażby w roku 92 stworzył polski dramat historyczny, który opowiadał o wydarzeniach z powstania styczniowego, ale już pod koniec lat 90. stworzył kolejny film, taką polską komedię kryminalną, która również gdzieś stała się ikoniczną w polskiej kinematografii, i jest to Killer z Cezarym Pazurą w roli głównej.
1: Tutaj myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy ten film dalej uważalibyśmy za komedię, gdyby nie rola ikonicznego Siary. No i sama fabuła filmu, czyli tytułowy właśnie Killer, Jerzy Killer, taksówkarz galany przez Cezarego Pazurę, który zostaje wrobiony w morderstwo gangstera i próbuje odzyskać swoją niewinność. Film odniósł bardzo duży sukces komercyjny. Wówczas obejrzało go ponad 2 miliony widzów po premierze. Budżet na ten film to było zaledwie 1,5 miliona złotych, co jak na film nie jest aż tak dużą chyba kwotą. No i tutaj produkcja studia filmowego Zebra, założonego przez Juliusza Machulskiego, a scenariusz na podstawie scenariusza Piotra Wereśniaka.
0: I faktycznie coś w tym jest, bo oglądałam dzisiaj Killera i faktycznie są takie sceny komediowe. Siara jest tym takim najbardziej komediowym aspektem tego filmu. On ma w sobie takie humorystyczne momenty, dialogi. Myślę, że taką sceną szczególnie zabawną jest ten moment, kiedy killer jest w domu, wyciąga kasety VHS z różnymi akcyjniakami typu taksówkarz, typu Leon Zawodowiec, tam wyciąga nawet psy Pasikowskiego i udaje gangstera i robi te takie kultowe sceny tych gangsterów, żeby być jak najbardziej takim strasznym, mrocznym, co mu się ostatecznie też nie udaje, bo on nie jest w stanie być takim prawdziwym gangsterem. I to jest taki hołd zarówno do kina, jak i scena komediowa, ale faktycznie jak się o tym pomyśli, to jest to trochę taki dramat przecież tego człowieka, który został wrobiony przez policję i nie tylko w to, że on jest gangsterem, a to jest tylko zwykły taksówkarz.
1: Niewiele też brakowało, aby właśnie tym głównym nieszczęśnikiem był Szymon Majewski, bo to on pierwotnie miał zagrać tą rolę, finalnie dostał ją Cezary Pazura. Oprócz Cezarego Pazury, no tutaj iście gwiazdorska obsada, jeżeli chodzi o nasze polskie warunki, no bo Małgorzata Kożuchowska, również Jerzy Sztur, pojawia się tutaj również Jan Englert, który także miał grać w Seks Misji, Marek Konrad, który także pojawi się, no i Szymon Majewski również udział w tym filmie dostał, choć nie jako główny bohater.
0: I ja myślę, że takim utworem, który bardzo pasuje do tego filmu i oddaje sytuację głównego bohatera, jest piosenka, która leci co ja robię tu, co ty tutaj robisz od elektrycznych gitar. Bo to jest piosenka, która czasami leci mi w głowie, tak całkiem szczerze. Taki soundtrack mam, że jak coś się dzieje, ja nie wiem, co się wokół mnie dzieje, jakieś rzeczy się odwalają naraz i ja mam takie, co ty tutaj robisz?
1: Przecież to idealnie komponuje się z tym zamysłem całego filmu, no bo jednak była to trochę parodia i na temat szklanej pułapki, taksówkarza.
0: Ogólnie filmów gangsterskich.
1: Nawet zresztą trochę być może psów, ogólnie filmów gangsterskich.
0: Psów, których chociażby grał przecież sam Cezary Pazura. I to
1: faktycznie,
0: myślę,
1: było.
0: Tym bardziej jest fajne, że Pazura mógł brać udział w takiej parodii filmu, w którym on sam brał udział. Co prawda on też nie był tym głównym złym, to nie był Linda, ale mimo wszystko, że to on Lindę parodiował właśnie w tym Killerze. Uważam, że to było takie fajne mrugnięcie oka do widza.
1: Był Killer, później było również Killerów 2, czyli kolejna produkcja, a o jeszcze innych i kolejnych filmach Juliusza Machulskiego powiemy już za moment.
2: Radio Meteor.

0: przypadku Killara można odnieść wrażenie, że Machulski w ogóle lubi takie połączenie komedii, filmu kryminalnego, filmu akcji, bo w 2004 roku pokazał się inny film, sensacyjna komedia kryminalna Vinci, gdzie zagrał akurat Borys Szyc i Robert Więckiewicz, czyli taki inny duet głównych bohaterów, bo wcześniej był bardzo często ojciec reżysera, był Cezary Pazura, był Jerzy Sztur i film, który opowiada historię dwójki kryminalistów, którzy dostali zlecenie kradzieży obrazu i to nie byle jakiego, bo damy z gronostajem samego Leonarda da Vinci.
1: I tutaj nie uwierzysz, kto również gra w tym filmie.
0: Nie wiem kto.
1: Jan Machulski.
0: Niemożliwe.
1: Jan Machulski tutaj ponownie dostał angaż w tym filmie. Oprócz niego dostał angaż również Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz, czyli aktorzy, których później, w późniejszych latach już z tym kinem kryminalnym będziemy dość organicznie kojarzyć.
0: Dokładnie tak i ogólnie tak myślę, że Vinci jest takim idealnym podsumowaniem tej kariery Machulskiego i jego kinematografii, bo on właśnie lubi dać jakąś taką intrygę, która nie jest specjalnie skomplikowana, ale często ona jest wyjaśniana w bardzo komediowy sposób. I często to jest komedia pomyłek, są jakieś takie śmieszne dialogi i samo Vinci też doczekało się swojej kontynuacji po wielu, wielu latach. Jeśli mi pamięć nie myli, to premiera była w tamtym roku. Vinci 2, która z Leonardem da Vinci trochę za bardzo nie ma nic wspólnego.
1: Dokładnie, jest to premiera z zeszłego roku. Scenariusz napisany wspólnie z Robertem Więckiewiczem, jednakże nie odniósł takiego sukcesu jak ten pierwszy scenariusz, bowiem za pierwszą część, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, Vinci, Juliusz Machulski dostał nagrodę za scenariusz na 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz otrzymał nominację w 2005 roku do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. Również tutaj za najlepszą reżyserię, ale także scenariusz.
0: To chyba po prostu taki problem wielu filmów, że jeżeli tworzysz produkcję, która gdzieś staje się, powiedzmy, ikoniczna, już kultowa, jest bardzo doceniana przez widzów, to zrobienie kontynuacji jest już bardzo trudne, żeby jakoś zadowolić osoby, które z jednej strony oczekują czegoś podobnego, ale w tym samym czasie chcą właśnie takiego powiewu tego, co znają.
1: No tutaj zdecydowanie była próba zrobienia tego, o czym również mówi nam samopis tego filmu, no bo Robert Cumiński wiedzie sobie to spokojne swoje życie w tej urokliwej Hiszpanii, dokładnie w andaluzyjskim miasteczku, no i niespodziewanie odwiedza go dawny znajomy chudy, który proponuje mu kolejny skok, no i od tego tak naprawdę zaczyna się fabuła filmu, którego akcja rozgrywa się w 2024 roku i sprawdzam, czy tutaj również grał jego ojciec, ale nie, tutaj nie grał jego ojciec. Grał za to również Marcin Dorociński, Borys Szyc oczywiście, a także Łukasz Simlat.
0: To też produkcja, która powstała dosyć późno od jego wcześniejszej, czyli od filmu Volta, bo ta miała premierę w roku 2017, czyli Machulski miał dosyć długą przerwę od kręcenia filmów.
1: No tutaj w zasadzie o tych filmach można by jeszcze przejść na przykład do komedii romantycznej, na przykład Ile ważył koń trojański, tutaj 2008 rok, więc również dobrze nam to się rymuje z tą nieco bardziej nowoczesną odsłoną tych filmów. Również tutaj rola Roberta Więckiewicza.
0: A o tym trzeba sobie też powiedzieć już za chwilę, że filmy Machulskiego to też filmy z ikonicznymi cytatami i tekstami, które już przeszły do języka, ale o tym powiemy sobie już za chwilę.

0: Przejdziemy do tego, o czym już właściwie wspominaliśmy przez cały czas trwania tej audycji, co nam nieodłącznie tutaj towarzyszyło, czyli ikoniczne teksty. Było Ucho od Śledzia, no ale jest tego znacznie, znacznie więcej.
1: Dokładnie tak i wiele osób jak myśli film Machulskiego, to też myśli o tekstach, które sobie automatycznie może cytować. Powiem więcej, ktoś może nie oglądać tych filmów, mógł ich nigdy nie widzieć, ale te teksty doskonale kojarzy. I między innymi takim, myślę, kultowym tekstem jest ten z Sex Missy, czyli Ciemność widzę. Widzę ciemność.
0: Ale także na przykład Kopernik była kobietą z Sex Missy, o której wspominaliśmy. Także nie kop pana, bo się spocisz. Tutaj na przykład King Size, o którym wspomniałaś. Mhm. No tego jest naprawdę, naprawdę pełno. Nawet sam film, którego nie reżyserował, ale który produkował, czyli Dzień Świra, no również obfituje w ogrom tych ikonicznych tekstów filmowych.
1: Zresztą się nie dziwię, że on był producentem, bo jednak jeden mistrz komedii współpracujący z drugim mistrzem komedii polskiej, to połączenie jest jak najbardziej dobre. A w przypadku Killera też jest parę tekstów, które myślę wiele osób zna i ciężko jest na przykład w pełni zacytować, jak na przykład Siara mówiący mają rozmach, no wiadomo kto.
0: Albo no i wylądował.
1: No i wylądował, wiadomo. No i cały misterny plan poszedł. To też, myślę, wiele osób kojarzy i to jest właśnie niesamowite, że dzisiaj ze względu na nowe medium, jakie mam, czyli media społecznościowe, zwłaszcza TikTok, te teksty przechodzą jako te dźwięki, które są używane do filmików tak naprawdę. I to no też jest niesamowite.
0: Tutaj myślę, że warto, żebyśmy wszyscy się na to uczulili, że jednak... No to padało i nasze pokolenie już co prawda nieco mniej pewnie kojarzy te filmy, bo tak jak wspomniałaś, jest masa takich przykładów, gdy ktoś te teksty zna, ale tych właśnie filmów nie oglądał i myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, jaki tak naprawdę wpływ, aż chciałoby się powiedzieć tutaj z angielskiego, impact miał Juliusz Machulski na w ogóle polską kinematografię, na polską również, myślę, że kulturę.
1: Zgadzam się z tobą, bo jednak to jest idealny właśnie przykład na to, że czegoś nie musisz oglądać, czytać, a i tak skądś to kojarzysz, no bo to nie wzięło się przecież znikąd ani z powietrza. No i wydaje mi się, że to właśnie ze względu na to, że nasi rodzice wielokrotnie pewnie oglądali te filmy, nauczyli się tych tekstów na pamięć, to i oni zaczęli nimi rzucać po prostu tak w rozmowie i my mogliśmy tak siedzieć nie do końca świadomi, że ej, ale w sumie to o co chodzi, bo ja już te słowa słyszę któryś raz i często w konkretnym kontekście. I później my jako dzieci, no wiadomo, powtarzamy się za swoimi rodzicami, no i my zaczęliśmy mówić to samo.
0: No szczególnie tutaj w komediach z tamtych czasów pojawia się często ten problem, że wielu tych na przykład żartów sytuacyjnych, czy to w Barei, czy w wielu innych produkcjach, zwyczajnie już nieco mniej je łapiemy niż po prostu nasze starsze pokolenie, chociaż z tego trochę Juliusz Machulski się wyrywa, no bo jednak te filmy pamiętamy, no tak jak rozmawialiśmy na Poza Anteniu, dla mnie Wabank jest absolutnie filmem z dzieciństwa, no również jeżeli chodzi o Killera, Dzień Świra, no to są zdecydowanie produkcje, przy których on miał swój większy, mniejszy udział i które dla nas również kultowe pozostaną.
1: I myślę, że też nawet ja, jak dzisiaj oglądając Killera, z jednej strony myślałam sobie, widzę ten film po raz pierwszy, a i tak moje odczucie było takie, ja ten film może jednak widziałam, ale nie byłam tego w pełni świadoma. To też jest niesamowite.

0: Myślę, że doskonałą tutaj okazję i grunt zrobiliśmy pod to, żeby ponownie sobie te filmy Juliusza Machulskiego odświeżyć i obejrzeć, bo to zawsze jest gwarantowana rozrywka.
1: Ja zostałam zachęcona dzisiaj, żeby sobie teraz wrócić do domu i obejrzeć Killerów dwóch, bo trochę mnie ciekawi, patrząc na zakończenie, jak Machulski stworzył tą kontynuację, bo mówię, tam cała intryga się wyjaśniła. Więc tym bardziej chcę wiedzieć, okej, okay, czyli co, Killer znowu będzie musiał udawać się z gangsterem?
0: Słuchajcie, tych tytułów trochę rzuciliśmy, także zdecydowanie macie z czego wybierać i...
1: I możecie wtedy, jak jest ta scena z tego filmu Tarantino, z DiCaprio, który, wiesz, pokazuje na telewizor, o, to jestem ja, to będzie takie, ej, ja znam ten tekst.
0: Znacie go dzięki nam, a konkretnie dzięki
1: Julii Okoniewskiej
0: oraz Jakubowi Lubawemu, którzy bardzo wam dziękują za tą przestrzeń kultury, którą to realizował dla nas Jan Salamon.
2: Przestrzeń kultury.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
9: Preview.
10: Meteor Exe.
11: Równo godzina 19, więc witamy w Meteor Exe.
12: Jest z nami dzisiaj w studiu
11: Alicja Rychlewicz
12: i Marta Grabowska. Realizuje nas Zuzanna Bukała. A co dzisiaj przed nami, Alicjo?
11: Dzisiaj garść newsów właśnie z ostatniego tygodnia. Sobie trochę porozmawiamy, co tam się działo, bo mamy trochę nostalgicznie. Wrócimy 10 lat wcześniej do premiery Uncharted 4. Porozmawiamy sobie trochę o kolabach, czy to Alana Wake'a 2 z Masmofobią, czy może Fortnite'a z Overwatchem. No i trochę leaków, bo trochę tych leaków było. Mnóstwo
12: trochę
11: gier nam wycieka.
12: No,
11: muszę przyznać, że te rury growe tak chyba właśnie są nieszczelne i trzeba jakiegoś hydraulika do tego załatwić.
12: Ale o nim też możemy wspomnieć.
11: Ale takiego z Japonii, nie z Włoch.
12: Dosłownie. A to wszystko już po przerwie na muzykę.

0: No i czas wrócić 10 lat wstecz. Znaczy dzisiaj nie mamy, ale mieliśmy 10 maja 2016 i wyszła niesamowita, wspaniała gra Uncharted 4, Kres Złodzieja. No i Kres Złodzieja mógł wyglądać trochę inaczej.
1: Mógł wyglądać trochę inaczej, no bo tak, świętujemy w tym roku 10-lecie. Dużo jest w ogóle takich jubileuszy w tym roku.
0: Prawda.
1: Pokemony miały 30-lecie, Resident Evil miał 30-lecie, Uncharted 4 ma 10-lecie. Dużo naprawdę okrągłych nam się tutaj ukazuje. No, Kres Złodzieja, no to obecnie jest finał jakby sagi Nathana Drake'u, bo o Uncharted 5 tam możemy słyszeć jakieś leaky, ale co z tym dalej, nie wiemy. No Naughty Dog się zajmuje obecnie Intergalactic Heretic Prophet, tak to się nazywało.
0: Poszli w kosmos,
1: zostawili artefakty. No i tak to teraz wygląda, że sobie pewien niezależny kreator na YouTubie, tutaj nasz twórca, postanowił sięgnąć nie do procesu projektowego Uncharted 4, które znamy dzisiaj, tylko do tego, które było pod wodzą Amy Hennig. To była bardzo słynna postać w szeregach Naughty Dog, która się rozstała właśnie przy okazji, jakoś właśnie przed premierą Uncharted 4. Mm-hmm. To był te 2013, coś w tym stylu, 12 rok,
0: jakoś tak.
1: Potem miała robić grę o Gwiezdnych Wojnach, niestety nie wyszła. Obecnie czekamy od niej na tą grę marvelowską o Kapitanie Maryce i tym Czarnej Panterze.
0: Tak.
1: Tam 1943, tak się nazywa ta gra. No i Amy Hennig robiła to Uncharted i rzeczywiście miało być kilka zmian, bo zostało wycięte na przykład mechaniki, levele. Miał być brat Nathana Drake'a, Sam Drake był w oryginalnym pomyśle, tylko że miał być bardziej trochę właśnie złoczyńcą.
0: Miał być chyba bardziej przyjacielem Rafe'a niż tak naprawdę, tak jak zostało nam to przekazane. Miał być też powrót Charlie'ego Cuttera z trójki, ale no nie doszło do tego. I szczerze mówiąc, tych zmian tak dużo w sumie nie było, mimo że The Campy stworzył 90-minutowy dokument na YouTubie na ten temat. Ale ja się cieszę z tego, jak Uncharted wyszło i wciąż podbija, moim zdaniem, serca graczy.
1: Tak,
0: nawet
1: to myślę, że ta gra na długo pozostanie, no bo to jest przede wszystkim zwieńczenie tej kwadrologii po prostu tytułów. No i ja myślę, że mimo wszystko się będziemy spodziewać jakiegoś Uncharted 5 w przyszłości.
0: A teraz czas na Ozzy Osbourne.
2: Słuchasz Radia Meteor.

zupełnie inna. Tak jak właśnie crossowanie fanów to mechanizm, na którym opiera się cała promocja Hidden Gems, i posłuchajmy może hymnu dotychczasowego, tegorocznego można powiedzieć, Gemsa. Będzie to Hidden Gems Cypher 2026, w którym wzięła udział wielka ekipa. No posłuchajmy, co mają do powiedzenia i za chwilę porozmawiamy właśnie sobie o tytułowych cypherach, freestylach i surowych warunkach.

Nie wiedzą, ale chodź ci szepnę, chodź ci jebnę. Fakty czy to bredni, ja też grzeszę. Jak tu umysłowej biedzie dać pepesze. Łatwiej jest nie wiedzieć.

0: Drodzy Państwo, czy ja siebie słyszę? Słyszę oczywiście, że tak. Byliśmy na Hidden Gemsach, teraz w piątek i warto wspomnieć o tym, że udało nam się złapać 3 z 6 artystów, którzy tam grali. Razem z moim serdecznym przyjacielem Mikołajem Plewą oraz z Julą Hasiu, która nam to wszystko pięknie nagrała, udało nam się zebrać takie dźwięki. No to posłuchajmy, co 3 brat z Gorlic ekipa ma nam do powiedzenia. Ten wywiad przeprowadzał Mikołaj. Zapraszam.
1: Siemano, jesteśmy na Hidden Gems. Jest ze mną 3 brat.
2: Cześć.
1: I Bruno.
3: Tak, siema.
1: To są ziomale z Gorlic, niesamowita miejscowa tuż przy granicy ze Słowacją. Opowiedzą troszeczkę nam o tym, jaką muzę robią, co tutaj robią w ogóle. Siemano.
2: Siemano, dzięki wielkie za zaproszenie do rozmowy. No, my jesteśmy, tak jak prowadzący pan powiedział, z Gorlic. Przyjechaliśmy do Poznania w ramach akcji Hidden Gems. Zagraliśmy swoją płytę, ostatnią Gad bez G do C. Jest to hołd dla naszego właśnie miasta. Stylistyka jest taka, jaka słychać, taka, jakie jest to miasto. Więc to przekazujemy swoją muzyką, cały feeling, jaki są reprezentujemy. No po prostu to jest nasza dusza w tym. To jest to, jacy my jesteśmy. I
3: stempel daje. Wszystko dobrze.
2: Tak, to jest. To robimy to po prostu.
1: Jestem mega ciekaw, jak doszło do współpracy z PZ-em. Kto tutaj do kogo napisał i jak to wyszło?
2: No to opowiadaj.
3: No to powiem, no. I mnie o to nie pytał jakoś specjalnie. No było tak, że ja z Pawłem działałem przy kilku projektach producencko. Kiedyś jak jechałem z nim na jakąś sesję, już nie pamiętam kiedy to było, ale wysłał mi referencje, czym się jara obecnie i znalazłem tam Oscara w tych referencjach.
2: Co
3: było wielkim zaszczytem, było super. No i podrzuciłem od razu Pawłowi na sesji track, no i reszta to historia. Tak.
2: No i 2 tracki powstały.
1: No tak, no tak, bo jeden na epce, tak, tak. Pawła, i drugie u was na płycie, no kozackie numery. Jestem ciekaw, co to będzie teraz przed nami. Co to zapowiadaliście teraz na koncercie? Chłodne miejsca, tak?
2: Chłodny sezon,
1: sorry.
2: Tak, ale dobra. Chłodne miejsca może być też. No chłodny sezon nadchodzi wielkimi krokami. Też będzie zagranicznie.
1: Okej.
2: Okay. Będzie zagraniczne, będą gościnki, będą też polskie fajne, ale najpierw będzie epka, a potem będzie pełnoprawna płyta. Więc, no nie chcę nic zdradzać, przemówi muzyka, no.
1: No dobra, okej. A okolice? Jak to będziecie wydawać?
2: Myślę, że nie chcę...
3: Epka niedługo gdzieś. Tak. Ciężko powiedzieć terminowo, ale epka niedługo, pod koniec jesieni, może w połowie jesieni nam się uda spiąć album i wtedy wrzucamy.
2: Tak, ale epka, no pierwszy single myślę, że na przestrzeni miesiąca będzie.
1: O, no to super, no to dobrze to słyszeć. I ostatnie pytanie jeszcze od G do C a propos feature'ów. No bo Szczyl był ukryty na początku i jestem ciekaw, czy to był jakiś taki hołd tutaj dla niego, czy to była jakaś inicjatywa, z czego to wyszło?
2: To wyszło z tego, że to było czysta zajawka, to, że udało się tę grywkę ogarnąć i też nie chcieliśmy psuć powrotu.
3: Tak, on dogadaliśmy, żeby zrobić fit po amerykańsku.
2: Dokładnie.
3: Po prostu. I dla nas to było fajne, bo nabudowaliśmy taką tajemniczość tym, a dla niego no to nie wystrzelał się z tego powrotu, z tego impaktu powrotowego, a wraca, więc polecam śledzić.
2: I jest na co czekać.
3: Tak.
1: Tak jest. Słyszeliście też ostatnio to od Odmę, bo rozmawialiśmy na Base from Space, ale co? Chłopaki z G do C byli tutaj, Radio Meteor jest tutaj w tamie i co? Słyszymy się. Aj!
3: Pozdro.
0: Dzięki wielkie 3 brat za udzielenie nam wywiadu. No i teraz od razu przeskakujemy do wywiadu z reprezentantem z Łodzi. Za chwilę powiem dosłownie to samo zdanie, które przed chwilą powiedziałem. Agie i ja. Zapraszam. Siemano, jesteśmy z Agie, prosto z Łodzi. Słuchajcie, od razu spytam się ciebie, czy Agie to dalej Łódź, czy już jest globalnie cała Polska, jak to wygląda?
4: Ja myślę, że zawsze będzie Łódź w sercu i to chyba się liczy najbardziej, także zostańmy przy tej Łodzi.
0: Pytam dlatego, że no, podjąłeś współpracę z wytwórnią, to chciałem się spytać, jak to teraz zmienia trochę twoje życie, twoją współpracę, twoją pracę nad muzyką. Jak wcześniej w Anderze pracowałeś zupełnie, powiedzmy, bez takiego nakładu z góry, to teraz masz to wsparcie techniczne, jak to wygląda?
4: Znaczy, ja powiem tak, ja od zawsze wydaję muzykę w wytwórni tak naprawdę, więc za dużo to nie zmieniło, to jest kwestia różnicy w kontraktach tylko i wyłącznie. No nie, to ja uważam, że takie podziały under mainstream i w ogóle są bezsensowne. Tak naprawdę liczy się po prostu to, co każdy artysta chce przekazać, a to jakich środków do tego używa, to jest jego prywatna sprawa i nie powinniśmy w to wchodzić, bo to bez sensu.
0: A jak tak oceniasz to całe wyróżnienie w Hidden Gems? Bo jednak wcześniej było dużo różnych wyróżnień, a to jest taka rzecz, która jest dość duża w Polsce, ludzie to już rozpoznają. Co o tym byś powiedział?
4: No bardzo mi miło, że mogłem zagrać. Przede wszystkim chciałbym podziękować im za to, że mogłem przyjechać do Poznania i zagrać koncert, bo jeszcze nie miałem okazji jako solowy artysta. Także fajnie przyjechać tutaj i docenić ludzi, którzy mnie wspierają, zagrać trochę muzyki. No i super.
0: Chciałem spytać o tą taką kulturę hostowania płyt trochę, bo brakuje mi tego w Polsce. Dawno tego nie było, no jesteś ty, jest Lolek. Gdzie jest Soho?
4: Oho, jest wszędzie.
0: Wszędzie.
4: Wszędzie. Wszędzie. To tyle mogę powiedzieć, on jest wszędzie.
0: A właśnie co byś powiedział o tej kulturze hostowania płyt? Bo mi tego brakuje, pewnie wam też tego brakuje. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł? Czy to było takie luźne, czy mocno przemyślane? Bo rollout płyty był bardzo, bardzo na wysokim poziomie, profesjonalny. Jak to wszystko wyglądało?
4: Znaczy, ja wielokrotnie już mówiłem, że bardzo mnie zainspirowało w social network budowa dialogów i tego, ile emocji są w stanie przekazać. Jakby tak naprawdę dwójka ludzi prowadzących ze sobą konwersacje przed kamerą i chciałem jakoś to zaimplementować w muzyce, bo dla mnie te światy ogólnie kina i muzyki bardzo się łączą. A co do kultury hostowania, no to ja jestem zdania, że po prostu trzeba się bawić tym wszystkim, bawić się środkami. Bardzo lubiłem Call Me If You Get Lost Tylera, gdzie DJ Drama krzyczał o tym, że oni są teraz na jachcie i nie mają butów, palce są na wierzchu u nóg. I to jest super, jakby Ja to rozumiem, to jest dodatkowa jakaś taka rzecz, która jest w stanie sprawić, że słuchacz może się wtopić i bardziej wczuć ten świat, który ja próbuję przedstawić. Ten mixtape miał być luźny, miał być słoneczny, niezbyt emocjonalny i myślę, że tak to finalnie wyszło. Także bardzo się cieszę, że zrobiliśmy ten hosting i mam nadzieję, że ludzie będą z tego dalej korzystać. Ja na razie odpuszczam, już raz się udało. Może do tego wrócimy kiedyś.
0: Super, no niewątpliwie czekamy, żebyście do tego wrócili, ale porozmawiajmy o projektach, w których ci się udało też wziąć udział. Jak ci się współpracowało z Czechami na dobrych nowinkach? Powiedzmy, że dobrych nowinkach.
4: Dobrze. Elbo i Dorian to są super faceci i mega się cieszę, że miałem ochotę, miałem okazję ich poznać, przepraszam. I co, no życzę im jak najlepiej. Ostatnio Morat grał w Pradze, chłopaki wyszli też przed nim zagrać support. Morat to jest wielki artysta, także naprawdę kibicuję im z całego serca i myślę, że to nie był pierwszy i to nie jest ostatni też raz, kiedy się przetniemy, bo naprawdę, no spędziliśmy super tydzień wtedy razem w Warszawie. I te numery powstały bardzo naturalnie, to nie było nic wymuszonego, więc polski pepik, czeski bratan, tak?
0: A jest duża różnica w współpracy z kimś z zagranicy? Wiadomo, że Czesi są bardzo bliscy dla nas kulturowo. Jak to wyglądała ta współpraca z kimś, kto no, zupełnie ma trochę inną kulturę i w innym języku mówi? Trzeba się porozumiewać w tym wspólnym.
4: Znaczy, my gadaliśmy po angielsku, żeby była ta płynność, bo jednak wszyscy znali go w 100%, więc nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o komunikację. Ale myślę, że tak na siłę Polak z Czechem, mówiąc po swojemu, i tak się są w stanie dogadać. Co prawda Elbo jest Francuzem, więc tam było trochę inaczej, ale on też płynnie mówi po czesku, płynnie mówi po francusku, ale mówi, no ten angielski to jednak była główna jakaś taka, główne pole do wymiany zdań.
0: I dobrze ci tak współpracuje po angielsku, coś jest innego niż, bo wiadomo, że z Polakami to wszystko idzie po angielsku, a jedna, po polsku, przepraszam, a no po angielsku to zupełnie inne jest, to zawsze jest komunikacja na jakimś poziomie, tam B2, C1, to zupełnie jest coś innego.
4: Ja jestem 2005 rok, więc ja się wychowywałem już w internecie. Okay. Więc od 2016 tak naprawdę nieustannie wszystkie media, które ja pochłaniałem, były po angielsku, więc czy chodzi o slang, czy cokolwiek, ja czuję się bardzo płynnie w tym, nie ma to dla mnie zbyt dużej różnicy. Wiadomo, że tam człowiek się czasami zatnie, no bo jednak jestem Polakiem, mówię po polsku na co dzień, myślę po polsku, ciężko jest się przestawić na ten angielski, ale 2-3 dni to jest maksimum, żeby już się przestawić w ten tryb i pracować płynnie po angielsku, nie mam z tym żadnego problemu.
0: A Underway Cypher czy Hoshi Sessions z tych projektów, które udało ci się zrobić?
4: Pomidor, nie, no bez takich.
0: Chociaż dwa słowa o każdym.
4: Underway Cypher, piękna rzecz kulturowo. Czy mogą być? Nie, dobra, to więcej się wypowiem. Underway Cypher, był bardzo potrzebną inicjatywą na polskiej scenie. Uważam, że został świetnie wykonany przez odpowiedniego do tej roli człowieka i mam nadzieję, że niedługo pojawi się dwójka. A jeżeli chodzi o Hoshi, to Kuba Więcek i w ogóle cała ekipa tak naprawdę, to są niesamowici ludzie, to są artyści pełną parą i życzę im jak najlepiej. Ja żyję dla takich momentów, jak praca właśnie z Hoshi, więc tak, jeżeli chodzi o duszę, to myślę, że Hoshi, jeżeli chodzi o kulturę i wszystko, co wyznaje, to Underway Cypher.
0: Super. To dzięki wielkie. To był wywiad dla Radio Meteor. Jona. Dzięki. To był Agie i teraz od razu przechodzimy do wywiadu z Karuzelką, reprezentantem również składu Tonfa. No i co? Mikołaj zadał mu parę pytań po koncercie.
1: Siemano, jesteśmy tutaj z Karuzelką.
5: Yo, elo.
1: Dopiero co dał mega ognisty koncert i chcieliśmy sobie troszeczkę pogadać o tym, jak się czujesz tutaj, jak ci poszło według ciebie?
5: Za mało czasu miałem. Musiałem się śpieszyć.
1: Okej, okay, ale czego ci brakowało w takim razie?
5: Nie, no świry, no jakbym miał więcej czasu, to myślę, że spoko, no.
1: Okej, okay. Jak w ogóle...
5: Było biec jeden numer za drugim, bo sobie za dużo wpisałem w set listę.
1: Dobra. W takim razie powiedz, jak dostałeś to info o tym, że grasz na tej trasie całej, jak to odebrałeś?
5: Tak jak zawsze, czyli byłem jak spoko, porozmawiałem o stawce.
1: Okej, okay. Czujesz się nadal hidden gemem, czy już jednak czujesz się, że ktoś tam cię odkrył, jak to wygląda?
5: Nie wiem, ja myślę, że jestem w ruchu nieznany ogólnie wciąż, więc myślę, że mnie bardzo dużo osób nie odkryło.
1: Ale liczysz na to, że to się teraz po tym zmieni?
5: Czy się po tym zmieni, to nie liczę na pewno. Myślę, że jeszcze jakbym na przykład płytę wydał za pół roku, to może trochę, ale wiesz... I can only do so much.
1: Okej. Okay.
5: Będę robił i działał dalej, nie?
1: No właśnie, no to o tym jeszcze co przed nami opowiedz. Za pół roku masz jakiś już tytuł?
5: Nie, nie mam żadnego tytułu i mam jeszcze mało numerów.
1: Mało numerów?
5: Ale mam bardzo dużo chęci.
1: Okej, okay. Czyli działasz do szafy w tym momencie?
5: No muszę zdziałać do szafy, żeby potem z szafy wyjść. O.
1: No dobra, dobra. To może zapytam tak, i co teraz?
5: Co? Zawiniem się, może coś zjeść, pójdziemy.
1: Okej.
5: Okay. Jeżeli pytasz o plany, nie wiem, może jakaś Tonfa coś wleci, zobaczymy, jak się uwiniemy.
1: Pół roku temu właśnie już o tym gadaliśmy. I lekko teasowałeś, czy coś już w tym temacie w takim razie macie?
5: No mamy coś tam, ale nie mam jeszcze jakiejś daty specjalnej, ani z jakichś konkretów. Będą to jakieś numery, no. Ich około 10.
1: Okej, okay, czyli bardziej taki mixtape'ik, czy...
5: No taki luźniejszy, powiedzmy, album, nie?
1: Okej. Dzięki wielkie.
5: Z jakiegoś tam wielkiego przekazu oczywiście.
1: Po tonfiarsku, klasycznie.
5: Tak jest.
1: Dzięki wielkie, z nami był Karuzelka, to jest Radio Meteor, oglądajcie.
0: Dziękujemy również ekipie Hype Talk za umożliwienie nam zrobienia całej relacji z Hidden Gems w Poznaniu. Była bardzo śmieszna sytuacja związana z Kukonem i z moim podobieństwem do niego. Polecam sobie sprawdzić nasze sociale i ostatnią, albo przedostatnią już teraz rolkę na Instagramie. Słuchajcie, ci raperzy muszą skądś czerpać inspiracje, muszą wiedzieć, co będą mówić i za chwilę Odys nam powie. O czym on by rapował, gdyby świat był prosty? O czym by rapował, gdyby nie tyle emocji? Zapraszam.

czysto. Żadnego talentu, by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze.

0: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Hidden Gems nie są same koncerty, tylko to, co dzieje się wokół nich, czyli cyfery, freestyle i wspólne nagrywki. To nie jest projekt, w którym wszystko jest dopięte na ostatni guzik miesiącami wcześniej, siedząc po nocach w studiu i dopieszczając te swoje kawałki. Wręcz przeciwnie, bardzo często artyści trafiają w sytuacje, w których muszą tworzyć w krótkim czasie, czasem w bardzo surowych warunkach. Pojawia się presja czasu, ograniczone warunki produkcyjne i brak komfortu, który normalnie towarzyszy w nagraniom studyjnym. Przy kawałku Photoshoot artyści zostali zostawieni na 6 godzin w pomieszczeniu, właśnie z tą budką, w której mogli nagrywać. No to jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla artystów, bo musieli wszyscy się zmieścić. Mieli jeden beat, czyli musieli gdzieś tam się do siebie dopasować, współpracować, podzielić kolejnością, podzielić takim w workflow. No nie jest to taka naturalna kolej rzeczy. Pewno dla niektórych nie jest to pierwszyzna, ale myślę, że fajne tryby to wprowadza tych raperów i sprawia, że muszą w zupełnie inny sposób funkcjonować, bo pojawia się właśnie presja czasu, ograniczone warunki produkcyjne i brak komfortu, który normalnie towarzyszy w takim studiu nagraniowym. I właśnie na tym polega ta idea, bo jamsy nie sprawdzają tylko tego, jak artysta brzmi na gotowym numerze, on sprawdza, te jamsy sprawdzają, jak działa ta grupa artystów, która musi reagować szybko, kreatywnie i bez przygotowania scenariusza. Ja przypominam, że podczas właśnie tego nagrywania Photoshoot Cypher oni dostali kawałki wierszy, do których musieli nawiązywać i do których musieli po prostu coś wymyślić, coś zarapować. Często była to taka sytuacja, że numer na tych właśnie Hidden Gems, o których wspomniałem, powstaje w kilka godzin. W zasadzie na jednej wspólnej sesji jest to spontaniczna energia i freestyle'owe podejście, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo dla mnie to jest core hip-hopu, core rapu, no po prostu część, bez której nie byłoby naszej tożsamości. To jest moment, w którym wychodzi coś najważniejszego, czyli właśnie ta autentyczność, bo to jest coś, czego nie da się przećwiczyć. Albo ktoś ma ten styl, albo nie. I zapraszamy teraz Photoshoot Cypher Hidden Gems.
1: Yeah, okay. Yeah, myślałem, że, myślałem, yeah, myślałem, że, prrr.

0: masz teraz. O, idealnie. Słuchajcie, to był Photoshoot Cypher, ale Szaber, który nie pokazał się na Hidden Gemsach, dodał coś od siebie. Zobaczmy, co to jest.
1: Error 404. W systemie nagłośnienia HG.03 podkreślenie RO wystąpił Szaber.

0: Polacy przyjeżdżający do Wrocławia zastawali morze ruin.
1: Hidden Gems działa na bardzo ciekawym modelu artystycznym. Z jednej strony mamy headlinerów i bardziej rozpoznawalnych artystów, którzy przyciągają publiczność i budują zasięgi projektów, z drugiej młodych artystów, którzy są jeszcze często na początku swojej drogi. I co ważne, nie ma to typowego podziału na gwiazdę i support, co udało nam się odczuć w Poznaniu, gdzie rzeczywiście wszyscy byli ze sobą, ciężko powiedzieć, że równie, ale na pewno ze sobą wszyscy współpracowali i nikt nie czuł się lepszy. Taka sytuacja powoduje bardzo ciekawy efekt, czyli krosowanie publiczności, o którym już wspominałem. Sytuacja, w którym ktoś przychodzi na jednego artystę, a wychodzi z koncertu z zupełnie nową listą osób, których wcześniej nie znał i teraz zacznie słuchać. I to jest jeden z najważniejszych mechanizmów Hidden Gems. Oni o tym wspominają w swoich przekazach prasowych, marketingowych, w wywiadach, w których są. Również artyści o tym mówią, że często dzięki temu zyskują nowych słuchaczy z nowych miejsc, bo ten projekt nie opiera się na reklamie w social mediach. Ja bardzo, bardzo to szanuję. Uważam, że taka organiczna próba, która moim zdaniem jest udana, szczególnie w pierwszej i drugiej części Hidden Gemsów, jest bardzo hip-hopowa. Ona się opiera na takim doświadczeniu przez słuchacza, przez fana, nie przez zwykłym zobaczeniu czegoś przez to przysłowiowe Black Mirror, przez ekran telefonu czy komputera. Najważniejsze jest to, co dzieje się na żywo i właśnie dlatego często Hidden Gems jest po prostu bardzo rozchwytywanym festiwalem, może jeszcze trochę undergroundowym, ale dającym ludziom, którzy rzeczywiście są zainteresowani, możliwość odkrycia nowych artystów. I teraz spróbujemy właśnie może odkryć jedną piosenkę, która myślę, że nie przebiła się do tego mainstreamu, a zasługuje, bo jest bardzo ciekawa. To będzie DJ Bleak z Franklinem. Zupełnie inny klimat, ale myślę, że o to we wszystkim tym chodzi, żeby mieszać, żeby sprawdzać, żeby mieć otwartą głowę. Zapraszamy.

Hidden Gems jest bardzo, bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o swoją własną stylistykę, bo to nie jest taki styl imprezowy. Jest to bardziej styl, określiłbym go low-fi'owy, może surowy bardziej. No undergroundowy to jest bardzo ogólne określenie, ale myślę, że idealnie się wpisuje to, co Gemsy mają nam do zaproponowania, bo właśnie to jest taka selekcja jakości. Myślę, że oprócz kilku przypadków mamy tutaj no, bardzo, bardzo taki temat jednoznaczeniowy. Nie ma tutaj wielkich różnic pomiędzy artystami. Oni się mniej więcej wpisują w tą samą narrację, w ten sam klimat. Ja uważam, że te gems pozwalają nam odkryć trochę tego rapu, który nie słuchamy na imprezach, nie słuchamy podczas jakichś tam, wiecie, spotkań ze znajomymi, gdzie musi być ten klimat podkręcany ciągle, tylko rzeczywiście solo, w samochodzie. Warto to sprawdzać i taka selekcja, która jest moim zdaniem podobna do innego festiwalu, który również też wszystkim polecam do sprawdzenia, Trzecia Era od Szczyla, którą mam nadzieję, że w tym roku też odwiedzimy. Wartym też uwagi jest temat artystek, ponieważ w Polsce obecnie myślę, że mamy wzrost ilości artystek, ale oprócz kilku z nich, no myślę, że na palcach jednej ręki można by policzyć w takim właśnie klimacie, jaki prezentują Hidden Gems, czyli taki low-fi'owy, ja lubię to określenie, no ciężko tutaj cokolwiek znaleźć. No na obecnym line-upie znalazła się poznańska Azyl, która trochę ten styl reprezentuje, ale z drugiej strony mamy nadmiar tych raperek, które rapują imprezowo, w stylu właśnie takim West Coastowym ze Stanów Zjednoczonych. To też jest potrzebne. Oczywiście rap musi się w tym rozwinąć, bo w Polsce mamy, jeśli chodzi o kobiecą część hip-hopu, dużo do nadrobienia, ale czekam na pojawienie się więcej raperek typu Doechii, która wprowadza naprawdę dużo i swoją oryginalnością zupełnie wybiega poza to, co już znamy. Sprawdzajcie Hidden Gems, sprawdzajcie wszystko, co mają do zaproponowania. Dzięki wielkie, ekipa z Hype Talk, że mogliśmy z wami współpracować. Ja chyba już się pożegnam, bo chciałem jeszcze dwie nutki tutaj od siebie wpuścić. Z tej strony, po tej stronie mikrofonu był Igor Kwasigroch. To była audycja z Magmuza. Realizowała mnie Zuzanna Bukała, za co serdecznie dziękuję. A teraz zapraszam was na ostatnią już dzisiaj playlistę, tylko track od Hidden Gems, czyli Dni Bez Ciebie, która została nagrana we współpracy z znaną marką telefonów, ale to wcale jej nie zabiera uroku. Zapraszamy. Dzięki. Magazyn muzyczny.

przyjechał do Polski. Lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyć i tyci. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecznej policji.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja! I tylko w środce! Ależ bramkę!
2: Ze strzałem i gol!
1: Isak! Isak! Król Mikael Isak!
3: Dobry wieczór. Nie nazywam się Ziemowicz Dziopa. Słuchacze, możecie być trochę skonfundowani tym faktem, bo zwykle to on was wita. Dzisiaj go z nami nie ma, ale jestem ja, Maciej Chwaliński, a ze mną są...
4: Ziemowicz Dziopa.
5: Nie.
4: Wojciech Pies.
5: No Ziemowita Dziopy nie ma, jest też Roch Orzechowski.
6: I jest także Dziopa Ziemowity, żartuję oczywiście tutaj Piotr Stachurasy.
3: A to jest popularny, lubiany keks. No to lecimy z mięsem. Oczywiście jak zawsze Lech TV na początku, ale ja bym zaczął może nie do końca o meczu, ale o tym, co się dzisiaj wydarzyło, o tym, że Ali Golizadek zostaje piłkarzem Lecha na przynajmniej jeszcze kolejny sezon. Co o tym myślimy?
5: No myślimy, że to jest bardzo fajna decyzja, może niekoniecznie sportowo, bo wiadomo, że Ali Golizadek zagra dopiero w rundzie wiosennej przyszłego sezonu, jeżeli, no miejmy nadzieję, że tak będzie, ale to jest taki gest bardziej, ja to odbieram jako gest, myślę, że kibice i Ali Golizadek tak samo i po prostu taka rzecz, której ja się nie spodziewałem, jak ja to zobaczyłem rano, to pomyślałem sobie naprawdę fajna rzecz, bo myślę, że już byliśmy pogodzeni od tygodnia, że Ali Golizadek już nie zagra w Lechu Poznań, a teraz pojawiła się szansa to, że zagra, nie stuprocentowa, bo wiemy, że z jego zdrowiem bywa różnie, ale to, że został w klubie na następny rok na warunkach, które też brzmią bardzo rozsądnie, czyli po prostu mniejsza pensja do momentu, kiedy Ali wyzdrowieje, to brzmi naprawdę rozsądnie.
4: Moim zdaniem, no ja też no nie powiem, że się spodziewam, ale tak wydawało mi się, że że spodziewałem się czegoś...
5: Nie spodziewałem się, ale się spodziewałem.
4: Spokojnie. Chodziło mi o to, że no ciężko, żebym powiedział, że się spodziewałem tego, ale no wydawało mi się, że raczej nie będzie tak, że po prostu koniec i tyle, tylko że właśnie i Golizadek i Lech jakieś, powiedzmy, rozwiązanie w pewnym sensie znajdą i w sumie właśnie tak się okazało i bardzo, myślę, dobrze. Myślę, że też warunki tej umowy są bardzo uczciwe, dlatego że no właśnie najpierw jest pensja pomniejszona, po powrocie do zdrowia i do gry już taka, no, większa, już zdecydowanie większa. No i myślę, że to jest całkiem uczciwe. Być może też Ali za rok też stwierdzi, że jednak trochę się zakochał w Poznaniu, cytując klasyka, i że może jeszcze zostanie, aczkolwiek wiadomo, że tam są kwestie też związane z prywatnymi jego sprawami.
6: No to ja jeszcze dorzucę swoje trzy głosy na temat tej sprawy. Ja jestem przede wszystkim dumny z Lecha Poznań za jego działanie i za to, jak po prostu szanują piłkarzy, którzy no, po prostu no, zapisali się w annałach klubu, niezależnie jak długo by w nim nie byli. Podobny case jest w przypadku Radosława Murawskiego, który też długo leczył kontuzję i też został podpisany na 2 lata, jeśli dobrze.
4: No właśnie na tej zasadzie pomyślałem sobie, że jeżeli Radosław Murawski kontrakt dostał, no to Ali tym bardziej.
5: No tak, bo Murawski już jest zdrowy, nie? To jest
4: tak,
5: trochę
4: to
5: różnica.
4: Prawda, ale z drugiej strony chodzi o sam fakt jakby właśnie takiego docenienia do wcześniejszych zasług.
6: Tak, no i po prostu sam fakt, że Ali no, jest po prostu postacią, której no, trzeba zawdzięczać dużo, szczególnie za zeszły sezon, za ten sezon także. No i no cóż, no grzechem byłoby go zostawić na lodzie i też tak jak Wojtek wspomniałeś, bardzo fajne zasady tej umowy, która będzie obowiązywać przez rok. No i też do rozmów wsiądą strony obydwie w momencie, kiedy Golizadek zacznie już grać regularnie i zobaczy się, co z tego wszystkiego wyniknie. Szanuję bardzo za to, jak Lech się prezentuje na tle, jak to wygląda dla kibiców, jak dla całej piłkarskiej społeczności w Polsce. No jak takie osoby, które po prostu dają tyle klubowi, jak powinni no, działać w przypadku takich sytuacji losowych.
3: Też myślę, że to jest sytuacja bardzo przyjemna, bardzo klarowna. Też cieszę się, że Ali zostaje z nami na przynajmniej kolejny rok. Bardzo fajny gest. Niech się rehabilituje i niech wraca i niech pomoże za rok Lechowi w walce o mistrzostwo. Tak jak w mistrzostwie może pomóc jeden punkt zdobyty w meczu z Arką. No mecz... No nie ukrywajmy, no to nie było najlepsze spotkanie piłkarskie, bo Arka stanęła bardzo nisko i Lech miał duże problemy, żeby się przebić przez ich obronę. Też jakościowo nasi piłkarze Lecha nie wyglądali zbyt dobrze, ale chyba z przebiegu spotkania wynik sprawiedliwy.
5: No, nie uważam tak. W sensie, ja uważam, że Lech Poznań, to, że nie wygrał tego meczu, to jest...
3: Ale z przebiegu samego meczu mi się wydaje, że Arka się dobrze broniła i ciężko tam było jakieś luki znaleźć.
5: No,
3: bo obydwu brakowało jakości w ofensywie, no ale z samego przebiegu meczu wynik sprawiedliwy, jak
4: wydaje
3: najbardziej
4: mi się,
3: wydaje.
4: Że mówienie o wyniku sprawiedliwym można wtedy, kiedy obydwie drużyny mają dużo sytuacji i kiedy obydwie drużyny grają na podobnym poziomie, a Arka tylko się dobrze broniła, więc moim zdaniem no jest to trochę nieuzasadnione.
3: No ale jak patrzysz sobie, jak ten mecz wyglądał, no to nie wydaje się, że wynik jest taki, jak obydwie drużyny zagrało. No Lech też nie grał w tym meczu jakoś wybitnie.
4: Nie twierdzę, że grał wybitnie, ja twierdzę po prostu na to, że Arka, że Lech mimo, że nie grał super, to ten mecz mógł niedobrze wygrać i gdyby go wygrał, myślę, że mimo wszystko nie można byłoby powiedzieć, że jest to niesprawiedliwe, dlatego, że Lech miał więcej sytuacji, Arka po prostu połowę meczu się broniła na własnej połowie, na połowie. Bramkarz ciągle tą grę przedłużał. Piłkarze Arki leżeli 2 minuty na murawie po każdym
5: ale
4: kontakcie.
5: Ale to w każdym meczu tak jest, tego
6: nie,
5: typu.
6: To ja powiem też
4: ja bym nie powiedział, że to jest sprawiedliwy wynik, bo Lech, gdyby na przykład Isak wykorzystał jedną ze swoich 3 sytuacji, ten mecz powinien wygrać.
5: I raczej ja uważam, że jest sprawiedliwy, dlatego, że Lech nie wykorzystał sytuacji. Pod tym względem jest na pewno sprawiedliwy, bo gdy tego po prostu nie robisz, a Mikael Isak, no niestety w ostatnich spotkaniach ma trochę gorszą formę strzelecką, bo ogólnie moim zdaniem gra na dobrym poziomie, ale brakuje tych bramek, czyli tego, co jest najważniejsze dla zawodnika jego pozycji. Ale Arka też uważam, że generalnie broniła się okej, miała swoje kontry, no przecież ostatnie 3 grosze właśnie miała Arka Gdynia, gdy Bartek Mrozek musiał interweniować, to był moment, gdzie zabiły nam mocniej serca zdecydowanie, ale no uważam, że Arka Gdynia powinna tak zagrać generalnie, że dobrze, że trener Banasik nie zagrał
4: też,
5: w końcu wesołego futbolu.
4: Nie uważam, że powinien grać wesoły futbol, po prostu to tak. Tylko zależy od tego, jak patrzymy na to, gdy mówimy wyrównany, że sprawiedliwy wynik. To jest tylko i wyłącznie zależy od waszej perspektywy. No, każdy ma swoje.
5: No moja perspektywa jest taka, że Arka Gdynia osiągnęła to, co chciała, więc zasłużyła na ten wynik, ale Lech Poznań, drużyna, która walczy o mistrzostwo, nie może sobie pozwolić na taki remis. Po prostu nie może sobie pozwolić na taką stratę punktów, moim zdaniem. I brakowało tutaj właśnie Aliego, takiej trochę magii, bo w drugiej połowie to były po prostu wrzutki, które czasami ta piłka się gdzieś odbijała i potem była 100% sytuacja, które nie zostały wykorzystane. Tylko jedna, Luisa Palmy tak naprawdę, a reszta no nie została, powinny być wykorzystane. No w sensie na tym poziomie Lech Poznań musi takie mecze wygrywać po prostu moim zdaniem, ale też nie uważam, że Arka zagrała słabo, Arka zagrała tak jak powinna i miała swoje kontry, no po jednej strzeliła przecież bramkę, także tak to wyglądało i uważam, że Arka na to zasłużyła, ale Lech Poznań nie powinien do tego dopuścić.
6: Ja uważam, że w momencie, kiedy Lech gra z zespołami, które grają futbol, bym powiedział, siermiężny, gdzie generalnie nie ma tego wesołego futbolu, o którym mówiliśmy, no to Lechowi jest zwyczajnie ciężko i to było widać szczególnie w tym spotkaniu, że naprawdę długo, długo szukali tego swojego rytmu, który no prezentują zazwyczaj, gdzieś ta gra na szybki kontakt, ale te podania w ogóle nie wychodziły, próbował Badik Wolemark gdzieś dryblować się z Gojnym, ale Gojny no też dobry mecz z jego strony też zatrzymał doby wielokrotnie właśnie Szweda. No i Lech cały czas ma ten problem, że kiedy gra z tymi zespołami, które no nie kwapią się do takiego grania właśnie jak Lech, czy generalnie inne zespoły, które lubią grać ofensywnie, no to jest, wtedy pojawia się problem. I to cały czas jest coś, na czym będzie pracował Lech, niezależnie czy trener Fredriksen zostanie, czy nie. No bo no, siłą rzeczy, kiedy nawet się udało do tej bramki wejść, praktycznie, bo to nie strzał z dystansu, bo tak na jednej ręce mogę policzyć, no to i tak skończyło się tylko na jednej bramce, to dosyć takiej szczęśliwej, bo znowu Isak gdzieś zgubił piłkę, Palma dopadł do niej i naprawdę do pustej bramki tak naprawdę ją wpakował. No i cóż, no ja się zgodzę z Rochem, że w momencie, kiedy Arka potrzebuje punktów jak na już naprawdę na zawał, to wynik 1-1 w Poznaniu z liderem, no to jest dla ekipy Banasika bardzo dobry wynik.
4: Nie no, oczywiście, jakby tego nie można negować i też nie uważam, że Arka powinna zagrać otwarcie, bo nie o to chodzi, tylko no, po prostu jakby sam taki przebieg tego meczu wskazuje na to, że Lech powinien go wygrać. A że go nie wygrał, to jest tylko sam sobie winien.
5: No to z tym się zdecydowanie zgadzam. To jest mecz do wygrania i no, myślę, że jakby Lech wygrał, to w tym momencie byłaby już w sumie sprawa zakończona. Tak to jeszcze są jakieś nadzieje dla, no w tym momencie dla Jagiellonii, tak? Bo Jagiellonia obecnie prowadzi. Dobrze mówię, Wojtku, bo tak, ty tam widziałem, ja tak, oglądasz. Prowadzi. Także że dla Jagiellonii.
4: Kobayashiego.
5: Tak, pierwsza bramka.
3: 3 metry,
5: tak,
3: brawo.
4: Pierwsza bramka.
5: Brawo, także to jest po prostu Lech, gdyby wygrał z Arką, to Jagiellonia już nawet teraz wygrywając nie miałaby większych nadziei, teraz no jakieś tak jeszcze ma, więc no takich okazji nie można zaprzepaszczać, bo naprawdę okazje dla Lecha były, ale uważam, że Arka, no w końcu Banasik jakieś lekcje wyciągnął, może trochę za późno, ale też dużo czasu nie miał, nie oszukujmy się, więc nawet jak mu się nie uda utrzymać, co jest bardzo prawdopodobne, no to no trudno, no ciężko z tą kadrą coś większego zrobić, a remis z Lechem to jest ogromny sukces moim zdaniem Arki Gdynia, która no walczyła do końca i też bardzo dobry mecz Jędrzeja Grobelnego.
3: Tak, dzisiaj też zagrał bardzo przyzwoicie w meczu z Górnikiem, dzisiaj też Arka drugie czyste konto z rzędu zachowała, no ale mi się wydaje, że to już było trudniej, trochę te obronienia, tylko Górnik po prostu w tym meczu był gorszą drużyną niż Lech Poznań, ale Lech Poznań też z łatwością wchodził w pole karne w meczu z Arką Gdynia, tylko że niestety nic z tego nie wynikało, bo zawodnicy Arki bronili swojego pola karnego jak Częstochowy.
4: Dzisiaj w tym meczu właśnie Arki z Górnikiem, który obejrzałem cały, no właściwie Arka nie tworzyła jakiejś super sytuacji, poza tą w ostatnich minutach, gdzie Kerk dwa razy bodajże mógł strzelić bramkę, nawet nie strzelił, no i teraz Arka ma bardzo ciężkie zadanie, żeby się utrzymać. Bardzo ciężkie.
3: A my teraz zapraszamy na muzykę. Tak,

0: Życzymy wszystkiego najlepszego, jak najwięcej takich pomysłów, jak właśnie założenie naszej wspaniałej audycji. Będziemy ją prowadzić ku twojej chwale, że tak powiem. Także wszystkiego najlepszego. 100 lat ci nie będziemy śpiewać, Mieszko, wczoraj.
1: 100 lat.
2: Wczoraj no, możemy puścić na jak będziemy schodzić.
0: To. Dobra, puścimy.
3: Życzymy.
2: Życzymy.
0: Tak jest, a teraz przechodzimy do meczu Widzewa z Lechią Gdańsk. Dość niespodziewanego zwycięstwa mimo wszystko. No bo Widzew no nie grał ofensywnej piłki, nie oszukujmy się, od kiedy przyszedł trener Wukowicz i to dla mnie była największa wada, znaczy no taka fundamentalny po prostu powód, dlaczego Widzew nie wygrywa spotkań, bo Widzew grał pragmatycznie, zdobywał te punkty głównie remisami, ale mimo wszystko uważam, że Widzew ma bardzo duży potencjał w ataku i da się coś z tego ulepić nawet w krótkim czasie i ten mecz pokazał, że faktycznie się da, że faktycznie jak damy tym piłkarzom zagrać trochę bardziej otwarcie, to oni coś z tego ulepią. No dzięki temu, że przecież od początku sezonu jest tak dobry napastnik jak Sebastian Berger. Teraz dwie bramki, asysta. No myślę, że jeden z najlepszych performance'ów, jeżeli chodzi o piłkarzy w tej kolejce. Też bramka Kapładiego. No i Widzew po prostu pokazuje, że może grać dobrze w piłkę w ofensywie, ale Lechia Gdańsk pokazuje, że mimo, że ma dobrą ofensywę, to nadal ma beznadziejną defensywę. Dalej nie ma bramkarza. No i to są rzeczy, które ją po prostu podkopały i znajduje się obecnie w strefie spadkowej.
1: Problem z Lechią jest taki, że aktualnie to nie ma nawet dobrej ofensywy w tym momencie.
0: Teraz
1: pod względem gry.
0: Bez formy trochę, to prawda.
2: Wiesz, kibice gdańscy by ci powiedzieli, formy, że gdyby nie ujemne 5 punktów, byliby pewnie go utrzymane.
1: A gdyby babcia miała wąsy, to
0: była dziadkiem. Tak jest.
2: No niemniej jednak, no jeśli chodzi o Lechię, to chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dla mnie to jest troszeczkę rozczarowanie, szczególnie w momencie, kiedy zaczynaliśmy rundę rewanżową.
1: No, na pewno.
2: Gdzie, no, przykładowo pokonali Lecha 3-1
1: 3-1
2: w Poznaniu. No i mówiliśmy, że Lechia naprawdę może zrobić trochę jeszcze zamieszania w nadchodzących tygodniach.
1: Wtedy w pewnym momencie chyba nawet była na miejscu 7 w tabeli,
2: tak,
1: z niewielkim
2: stratą. Tak, no generalnie brakowało im bardzo niewiele, żeby znaleźć się w tej czołówce, nawet która gwarantuje puchary. Mówiliśmy, że no z tym Bobczkiem, z Meną, z chociażby z Kapiciem, no to może naprawdę to fajnie tutaj działać ze sobą, zazębiać się. No, tak jak powiedzieliśmy, no Lechia znalazła się w dosyć dużym dołku i w tym momencie, no kiedy masz tak kluczowy mecz, jak i mecz z Widzewem Łódź, który prawdopodobnie zdefiniuje to, gdzie skończysz sezon, przegrywasz go 3-1, chyba zasłużenie możemy to stwierdzić, no to takie pojawia się pytanie, dlaczego tak się stało i w momencie, kiedy rozpływaliśmy się nad Johnem Carverem jeszcze te parę miesięcy temu, że to jest świetny trener, bardzo ofensywny i Lechia pomimo tego wesołego futbolu no prezentuje go na ten sposób pozytywny, to w tym momencie musimy sobie zadać pytanie, czy to nie było takie zgubne trochę granie, właśnie ten wesoły futbol trochę nie zawiódł. I też jeszcze mówiąc o Widzewie Łódź, bardzo dla mnie takim znamiennym faktem jest to, że miliony wydane na transfery, a waszym zawodnikiem najlepszym Widzewiaków jest ściągnięty za darmo Sebastian Berger, więc tak, to jest bardzo znamienne. No niemniej jednak transfer bardzo dobry.
1: Być może nie należy po prostu ściągać piłkarzy z nie wiadomo skąd, za granicę, tylko po prostu ściągać najlepszych piłkarzy z Ekstraklasy, tak, za te pieniądze. To jest taka luźna myśl.
2: Jeszcze jedna sprawa odnośnie Widzewa. Aleksander Kwukowicz mówił przed meczem, że są w tej lidze równi i równiejsi. A w meczu stało się dosyć szybko taka teza, że Wukowicz jest chyba tym równiejszym, bo jak dobrze widzieliście, zapewne co się wydarzyło w sytuacji, kiedy Carlos Isak nie dostał czerwonej kartki za to brutalne wejście na Cilkowiciu, więc nie wiem, czy to się ze mną zgodzicie, czy to powinna być czerwona kartka.
0: Raczej tak.
2: Więc tutaj też taki chichot losu, można by trochę powiedzieć. No i Widzew chyba tym meczem dał odetchnąć z ulgą swoim kibicom, szczególnie jednemu z Brzezin, ale to nie będziemy mówić Kimowa. No więc ciekawie się zapowiada te ostatnie dwie kolejki. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę dramaturgii przed nami.
1: Lechia no, ma mecz z Legią, która jest utrzymała się dzisiaj w Ekstraklasie.
2: Gratulujemy.
0: Brawo.
1: Wielkie osiągnięcie wizjonera Dariusza Mioduskiego. Jego wizji prowadzenia klubu. Ale no, ma mecz z Legią u siebie, gdzie przyjdzie dużo kibiców na ten mecz. 35 tysięcy już biletów sprzedanych na to spotkanie. No i mecz z tym Maliką w Niecieczy na sam koniec, więc wydaje się, że jeżeli Lechia nie wygra przy obydwu tych dwóch meczów, które są

0: wydaje mi się dosyć sprzyjające są to spotkania na to, żeby zdobyć 6 punktów, po 3 punkty w obydwu, no to znaczy, że po prostu sama będzie sobie winna, że spadnie.
1: To też prawda, ale właśnie chciałem trochę porozmawiać o tym, że Lechia Gdańsk gra taki otwarty futbol i czy to się odbije, bo spójrzmy na to, że Lechia Gdańsk ma 59 bramek strzelonych, najwięcej. 60 straconych, prawie najwięcej. Termalika ma jednak o jedną bramkę więcej straconą i tak się zastanawiam, czy łatwiej jest, jaka sytuacja jest bardziej prawdopodobna, że twoi zawodnicy ofensywni będą nagle w gorszej formie, czy twoja obrona nagle zacznie działać? Która sytuacja jest bardziej prawdopodobna? Tak hipotetycznie.
0: Jeszcze raz, że co? Że
2: no, ofensywa będzie.
1: Tak,
2: lepsza.
1: No i tak
0: poczekaj,
1: właśnie się
0: bo się zamyśliłem i nie słyszałem.
1: Że twoi zawodnicy ofensywni tracą formę, czy twoi zawodnicy defensywni nagle zaczynają grać w piłkę i układać się dobrze
0: myślę,
1: w defensywie?
0: Myślę, że raczej bardziej prawdopodobne i przez to bardziej niebezpieczne jest to, że kiedy zawodnicy ofensywni tracą
1: tak,
0: formę,
1: i tak
0: jest to bardziej
1: jest.
0: Prawdopodobne i tutaj właśnie tak jest, dlatego granie tak ofensywnie jest fajne dla oka, ale jest bardzo ryzykowne.
1: Trzeba mieć chociaż jednego dobrego obrońcę
0: no
1: w talii.
0: No jest teoretycznie Matej Rodi, nawet bez formy.
1: Jest, no właśnie, bardziej o to mi chodzi,
2: tak,
1: o tą formę.
2: Tak, off-topic bardzo podobała mi się ta rozmowa między wami. Taka bardzo dynamiczna była.
1: Bardzo dynamiczna.
0: No, skupiłem się za bardzo po prostu na tym, kto strzelił gola w meczu Widzewa z tym.
2: Nie ma problemu.
0: Dlatego oczywiście tak wyszło, a jeszcze chciałem o Widzewie powiedzieć, tak. Chciałem powiedzieć o Widzewie, że właśnie w pierwszej połowie Widzew zagrał bardzo piorunująco i nasuwa się pytanie, dlaczego z Legią tak nie można było zagrać i dlaczego tak nie można było grać w innych wielu meczach wiosną, na przykład z Górnikiem.
3: Bo Widzew nie chciał ich przegrać, no to jest bardzo łatwo odpowiedzieć na twoje pytanie.
0: No dobrze, ale to jest, Widzew jest w takiej sytuacji, że on musi wygrywać i już tak było od dawna i to było trochę... No,
3: czy ja
0: dziwne,
3: wiem,
0: no.
3: Widzę na początku po prostu nie musiał przegrywać mecz, dopiero potem najpierw wiadomo jak obejmujesz drużynę, to najpierw sobie zaczynasz od obrony,
0: ale
3: dopiero potem
0: Legią.
3: Na tak przykładasz.
0: Chodzi mi o mecz z Legią.
3: Myślę, że tego meczu Widzę po prostu nie chciał przegrać, no lepiej było im się zamurować niż
0: ale to
3: niż
0: było bardzo, moim zdaniem, futbol. Bardzo pochopne.
3: Myślę, że no, niestety, bądź ty nie masz papierów trenerskich, więc weź no. ja w sumie też nie mam
0: ale
3: papierów,
0: to w
3: więc
0: takim razie my się
3: oceniać.
0: Nie możemy tu w ogóle
3: ale
0: wypowiadać.
3: Ale chłopski rozum wydaje się, że lepiej się faktycznie zamurować. Jak jedziesz do Warszawy na Legię niż na wesoły futbol wychodzić, szczególnie
0: nie chodzi o to, żeby
3: na drużynę Marka Olsena, która dobrze kontruje.
0: Nie chodzi mi, żeby grać wesoły futbol, chodzi mi o to, że Widzew musiał ten mecz wygrać, a go przegrał.
1: No, jednak nie musiał, dobrze, ale bo już nie jest w strefie spadkowej, ale wiem o co wam chodzi. W sensie, ja uważam, że Vukovic przed meczem z Lechią dopiero się skapnął, że musi zdobywać więcej punktów niż po jednym. Także ja rozumiem o co wam obu chodzi. Vukovic miał on ogólnie miał zawsze taką raczej definicję futbolu, żeby był pragmatyczny, coś tego typu. I po prostu teraz się skapnął i ja się dziwię, że w meczu z Lechią się otworzył, bo to jest mimo wszystko... Jak tak myślę, z ekstraklasowych drużyn najgorszy przeciwnik, żeby się otworzyć. Lechia Gdańsk i Lech Poznań oczywiście.
3: Czy ale... ja wiem, czy Lechia jest najgorszą drużyną, żeby się otworzyć. No, Lechia gra,
1: Lech się otworzył na przykład.
3: Ofensywny futbol, otwierając się, robi ci dużo miejsca. A jak ją trochę zamkniesz, to tam generalnie mi się wydaje, że w Lechii jest ten problem, że tam cały czas właśnie jest jeden taki sam skład. Tam się wymienia dwóch, trzech zawodników.
1: Prawda.
3: Lechia już się strasznie spompowała w tym sezonie.
1: Tak.
3: Szczególnie jej gracze. Teraz jeszcze jak kontuzje Wiównika i Kurminowski to masz dwie duże luki się zrobiły w ataku. Ostatnio nawet trener Karwe w tym meczu Cerenko odczarował, który no już dawno popadł w niełaski, w tym meczu wszedł i asystę zrobił.
0: No ale to jest to, że Lechia ma taką kadrę, to jest wina po prostu dyrektora sportowego Lechii, który właściwie chyba zimą Lechia nie zrobiła żadnego transferu, ja się nie mylę.
1: Nie mogła do końca.
0: Bo chyba nie mogła.
3: Ale sprowadzili jednego zawodnika, nawet był na ławce.
0: No dobrze, ale chodzi o to, że Mavraj. Można było zdecydowanie tą kadrę zrobić szerszą także latem. Ja wiem, że tam były problemy związane z zakazem transferowym chwilę, ale można było lepszych zawodników jeszcze posprowadzać pod koniec okienka na przykład. I to, że Lechia ma tak małą liczbę piłkarzy, to jest wina głównie tych, co Lechią zarządzają, a nie trenera Carvera.
3: Też można było spieniężyć Bobczka i z tego mieć pieniądze na innych zawodników i ułożyć trochę inaczej tą kadrę. No cóż, no Lechia będzie miała trudne zdanie, żeby się... No, czy trudne, to nie wiem, no nadal to jest tylko jeden punkt straty do bezpiecznego miejsca, które gwarantuje utrzymanie. Jeden
1: w tym
3: punkt,
1: momencie aż jeden.
3: Jeden punkt też straty do Widzewa, który jest już dwa miejsca pod kreską. No zobaczymy, jak to się ułoży, zobaczymy, czy Widzew w kolejnym meczu, mówiąc kolokwialnie, się odpali, bo to jest mecz na wyjeździe z Koroną Kielce, czyli mecz, który jest
1: też mega,
3: no,
1: ważny.
3: Niesamowicie ważny. Mm. Plus dla Lechii jest takie, że któraś z tych dwóch drużyn straci punkty. Lechia teraz gra u siebie z Legią Warszawa, więc to też może być ciekawy mecz. No, zobaczymy, może już tam się wykreuje w ten weekend, kto spadnie, kto nie, ale myślę, że jednak nie i będziemy walczyli do ostatniej kolejki.
0: Myślę,
3: i Multiliga będzie...
0: Kolejce,
3: no tak będzie, będzie niesamowicie ciekawa. A teraz to już chyba było wszystko o tym meczu i za chwilę wracamy z meczem Jagiellonii z Pogonią.

0: Tak, słoneczny Białystok już może nie dzisiaj, bo już powoli coraz ciemniej, coraz bliżej nocy. No i to jako, że powiedzieliśmy o Jagiellonii, że wygrywa obecnie z Rakowem Częstochowa 1-0 w zaległym meczu 31 kolejki Ekstraklasy, to warto też wspomnieć o tym, co się działo w kolejce numer 32. Tutaj Jagiellonia pokonuje u siebie Pogoń Szczecin wynikiem 3-2. No i cóż, ten mecz na pewno miał swojego jednocześnie antybohatera i bohatera, jakim jest Bernardo Vital, bo od niego zaczęła się w sumie ta ofensywa, zaczęła grać dobrze Pogoni, bardzo ładny gol Agera i Szmyta oczywiście także w pierwszej połowie, no i później Vital w samej końcówce po błędzie Valentina Kożokaru doprowadzi do tego, że Adrian Siemieniec musiał aż z wrażenia uklęknąć na murawie, uderzyć kilka razy w dźbła trawy i no, cieszyć się z tych trzech punktów.
1: No ciężko jest z tobą nie zgodzić, Piotrek. No, jak dla mnie Jagiellonia do straty bramki na 1-2 wyglądała jak ta najlepsza Jagiellonia, którą oglądaliśmy w lidze konferencji czy sezon temu. Jak, no...
0: Do straty bramki była statystyka, że Jagiellonia oddała 14 strzałów, z czego 11 było celnych, a Pogoń chyba oddała 5 i żadnego celnego i w tym momencie, kiedy ta statystyka się pojawiła, Bernardo Vital, no, popełnił błąd.
1: No wyglądała jak, można powiedzieć, jak za dawnych lat, za tych ostatnich miesięcy, bo to się przyjemnie oglądało. Widać było w tym futbolu dużo tego, co Siemieniec przekazał pewnie tej drużynie i co już prezentowała wcześniej, no potem Cujić, który ma sobie dobre, to jest trzecia bramka w drugim meczu, wykorzystał ten błąd Vitala i potem Agar też po ładnym strzele, w ogóle też fajne wejście Cujicia i Agara w ostatnich meczach, bo fakt, dobrze ci gracze wyglądają i się spłacają trochę te zimowe transfery, które tam Pogoń wykminiła, a potem Vital nadrobił swoją bramkę, zdobył bramkę, po którym Białystok był w ekstazie i jeszcze jakieś takie luźne przemyślenie, na pewno to, że skrzydłowi dają bramkę i asystę, co się dawno nie zdarzało. Nie szukałem już takiego meczu, gdzie ostatni raz dwóch skrzydłowych punktowało w Kanadyjce, bo to trzeba by się było cofnąć do zamierzchłych...
2: Chodzi o Jagiellonię, tak?
0: Tak, tak,
2: no to tak, tak.
1: Zamierzchłych
2: to...
1: czasów Jagiellonii, Jagiellonii-Białystok.
3: W pierwszym sezonie chyba.
1: Być może tak było, bo na pewno w tym to nie pamiętam, ale też tak może było, no ciężko mi teraz to zweryfikować.
3: Tak, to ja, jak to mówił pan Tomasz Haj, to ja z głowy.
2: A ty z kartki, tak.
1: Rozumiem, ale też na boisku pojawił się po dosyć długiej absencji, bo prawie 2,5-miesięcznej Kamil Jóźwiak. Co ciekawe, ostatni raz gola zdobył 3 lata temu, no tutaj się pojawił.
3: Brawo.
1: I zdobył żółtą kartkę, się wszedł do protokołu meczowego.
0: Do statystyk, do gablotu.
3: Do statystyk jest.
1: Gratulacje, no nie wiem, czy tą karierę jeszcze jakoś można uratować, bo to jest cały czas nierównia pochyła w dół, bo jak gra, to gra słabo, a
0: no
1: jak nie gra, to ma
0: możemy jeszcze powiedzieć, że Samet Baszdżak dostał powołanie oficjalnie
1: do
0: kadry Bośni i Hercegowiny na mundial, który już za niespełna miesiąc, to, także też gratulujemy.
1: Tak, dobre wydomyślne, bo tam chyba pieniążki do klubowej kasy to całkiem spore wlecą.
0: Może transfer będzie za więcej niż 1 000 000 euro, miejmy nadzieję.
2: Może i będzie. No już jak chyba nie ma większej przyszłości już w Jagiellonii, gdyż pojawił się Kajtan Szmyt, który, no okej, no nie grał fantastycznie, ale moim zdaniem jednak dużo lepiej, dużo dawał więcej wiatru. Teraz w końcu jakaś ładna brameczka, pamiętamy takie jego akcje w Warcie Poznań, bo w Zagłębiu było różnie, też nieźle, ale wiadomo. Także taki mecz dość niespodziewany, oczywiście Imas i Pululu jak zawsze dowieźli. Imas fantastyczny mecz moim zdaniem, jedna asysta, ale każda akcja praktycznie przebiegała przez niego. No i macie rację, 14 strzałów celnych, no to się rzadko zdarza w Ekstraklasie, takie mam wrażenie. Kożukaru, no gimnastykował, no ale nie oszukujmy się, no ta ostatnia bramka jest trochę na jego konto.
3: To, że Jagiellonia wygrała dopiero Pogoju w doliczonym czasie, no to jest trochę w mojej ocenie, no jakby sama sobie to zrobiła, bo ten mecz powinna wygrać 3-0, patrząc po statystykach, po tym, że oddała 14 strzałów celnych, po tym, że oczekiwane gole to było 2-0-9, a w przypadku Pogoni 0-96, no czyli też jakieś tam sytuacje Pogoń stworzyła, ale no nie.
0: Pewnie
3: jakoś,
0: większość tego to była to bramka Cujicia, nie?
3: Pewnie tak.
2: Tak jest.
3: No ale Jagiellonia powinna ten mecz wygrać zdecydowanie w innym stylu, no ale po raz kolejny odezwała się tutaj obrona Jagiellonii, która
0: tak
3: jak
0: kiedyś był Fergie Time, to teraz jest Siemieniec Time.
3: No można tak powiedzieć, ale co chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że Jagiellonia dzięki temu zwycięstwu była przed tą kolejką na drugim miejscu w tabeli, no i teraz jeżeli wygra z Rakowem, a prowadzi 1-0 w przerwie,
2: tak
3: no
2: jest.
3: To jeszcze nawet jakieś tam szanse na mistrzostwo
2: 4 punkty do Lecha Poznań.
3: 4 punkty do Lecha.
0: No tutaj będzie decydować, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie decydować ten bilans bramkowy, który jest stosunkowo bliski pomiędzy tymi dwoma zespołami, na korzyść Lecha oczywiście, no ale różnica jest taka, że no, Jagiellonia ma bardzo trudny terminarz, najbliższy weekend, jeśli dobrze pamiętam, GKS Katowice.
2: Więc Zagłębie Lubin potem.
0: Więc też drużyna z Górnego Śląska, która no, aspiruje jako jedna z tych sensacji sezonu, która aspiruje po dzisiejszy dzień do gry w europejskich pucharach, nawet tego najniższego szczebla. Co się wydarzy w najbliższych dwóch tygodniach, możemy tylko spekulować, bo nie jednak Jagiellonia, mimo tego, że grała w kratkę, szczególnie w ostatnich tygodniach, miesiącach, to jednak przez to, jak ten sezon się układa, to ciągle jest w grze i jest, no jednak, nie powiem, że, może zaryzykuję taką tezę, jednak powiem, że to jest chyba jednak najpoważniejszy kandydat poza Lechem Poznań do tych takich regularnych mistrzostw w obecnych realiach polskich.
3: No, zgadzam się z tym, no bo pod względem ciągłości gabinetowej, no na pewno jest to najbardziej stabilne obok Lecha Klub, no tylko przydałoby się trochę więcej
2: wydawać
3: pieniążków,
2: tak,
3: wydawać
2: jest,
3: i w lepszy sposób, aniż sprowadzanie
2: Kamila Jóźwiaka.
3: No na przykład, aby ogólnie wypożyczanie zawodników, no i generalnie szczędzenie grosza, bo myślę, że Jagiellonii się na nic to nie przyda, bo tam są argumenty takie, że Jagiellonia zbiera na tą słynną akademię swoją, którą też chce zbudować, ale no uważam, że jednak bardziej się te pieniądze lepiej przydadzą.
0: No potem trzeba gonić, a potem trzeba gonić wynik.
3: Tak, jeżeli się po prostu... Chodzi mi o to, że jednak lepiej dla Jagiellonii, jeżeli wyda te pieniądze teraz w tym okienku dobrze, zwłaszcza, że szykuje się, no jednak trochę znowu przebudowa tej kadry.
1: Jak to są ostatnio, no to możemy chyba sobie płynnie przejść i powiedzieć po 3 zdania o meczu Wisły Płock z Motorem Lublin. Motor wygrywa pierwszy mecz po 5 spotkaniach bez zwycięstwa z Wisłą Płocką, która była raczej słabiutka w tym spotkaniu. Zgadzamy się?
0: Tak, no i to też jest chyba najwyższe zwycięstwo Motorów w S-klasie 4-0. No i też trzeba powiedzieć, że to, z czego znaleźliśmy Wisłę Płock, czyli tą znowu defensywę, taką zwartą i gotową do działania, to tego nie było kompletnie widać.
3: No wydaje mi, jak oglądałem właśnie to spotkanie, to wydawało mi się, że piłkarze Wisły to już raczej urlopik, że tak powiem. Ale pewnie w Poznaniu będzie zupełnie inaczej.
2: No, oczywiście, że tak.
3: W Poznaniu będzie po prostu prime...
0: A może Marcin Kamiński tam coś odpuści?
3: Prime Harambol, tak jak Arka Gdynia. Myślę, że nawet na wyższym poziomie niż Arka, bo Wisła ma w Harambolu zdecydowanie większe doświadczenie.
1: Mam wrażenie, że ciężko będzie zagrać gorszy harambol niż Arka zagrała w Poznaniu.
0: Tak, tak jak powiedziałem, że jak oglądałem...
3: Wisła Płock mówi, podtrzymaj mi piwo.
1: To chyba Leszczyński musiałby cały mecz przeleżeć.
0: Jestem ciekaw, czy Mikel Arteta będzie oglądał ten mecz, żeby się przygotować na finał Ligi Mistrzów.
3: Pewnie tak, będzie ten Mariusz Misiura Masterclass, ale chciałbym powiedzieć o Motorze, że jak widać po raz kolejny Mateusz Stolarski się swoją pracą obronił, no bo w meczu, w którym już musiał Motor wygrać, Motor wygrał go zasłużenie i w pełni dominując całe spotkanie. No i Motor jeszcze nie jest co prawda utrzymany, ale no jest naprawdę bardzo, bardzo blisko kolejnego sezonu w Ekstraklasie. No i myślę, że oby się tak stało, bo jednak Motor gra zazwyczaj fajny futbol.
0: To jest chyba w ogóle drugi rok z rzędu dla Motoru, gdzie jest taka sama sytuacja, że przegrywa 3 mecze z rzędu pod koniec sezonu i na te 2-3 kolejki przed końcem bije się utrzymanie. No i wygrywa ten mecz właśnie kolejny po tych 3 porażkach. No, jakby możemy zarzucać wiele, że ta kadra nie była kompletnie,
2: kompletna.
0: Nie była kompletna, nie stała na najwyższym poziomie, no ale jak się ma takich zawodników jak Karol Czubak czy Bartosz Wolski, to ciężko tutaj, to oni sami czasami potrafią zdziałać cuda. No i też myślę, że do tego być może przejdziemy, że w momencie, kiedy ogłoszono nominacje do zawodników sezonu, to pojawił się tam między innymi Karol Czubak i pojawia się dyskusja pomiędzy właśnie Bobczkiem a Czubakiem, bo obaj są bardzo tutaj jakby dobrzy napastnicy, ale uważam, że w momencie, gdzie Czubak daje o wiele więcej zespołowi swojemu jakimś Motto Lublin, gdzie ta gra głową na przykład jest kapitalna i generalnie jest o wiele bardziej pożyteczny na boisku, no to Karol Czubak, myślę, spokojnie powinien.
2: Ja bym do tego przed zaraz jeszcze chciałem tylko dodać o meczu Wisły Płock z Motorem Lublin jedną rzecz, bo zaraz będziemy ogólnie dyskutować o nominacjach, gdzie nie było wiele kontrowersji, ale będziemy oczywiście wybierać naszych piłkarzy, bo jesteśmy przecież ekspertami. Trenerami nie jesteśmy, to już wiemy, Maciej.
3: Niestety,
2: to już...
3: może kiedyś. Ale ekspertami też nie jesteśmy, bo nie jesteśmy trenerami.
2: Nie mamy licencji, Maciej? Na ekspertyzm.
3: Nie mamy licencji.
2: Tak, ale chciałem tylko dodać, że to co ustawiło ten mecz, to szybka bramka Motoru, bo kiedy Wisła Płock od początku musi gonić wynik, to wiemy, jak to się kończy. Wisła Płock się otwiera i potem traci kolejne 3 bramki. No i też nie pomógł fakt, że w tym meczu w ogóle zadebiutował bramkarz w Ekstraklasie, Jakub Burek, który to było jego pierwsze spotkanie właśnie na tym poziomie ligowym. Wiśle Płock, 23-latek, no i no nie
0: akurat
2: wyszło.
0: Trafił na mecz, gdzie była kanonada, bo
2: tak, i no nie wyszło. Niestety, także przykry dość debiut, bo wcześniej, poprzedni cały sezon przesiedział właśnie na ławce w Krakowi, z tego co widzę, a wcześniej grał w Pogoni Siedlce, także dość przykry to jest debiut dla Jakuba Burka, ale trzymamy kciuki za dalszą karierę.
3: Pierwsze koty za Płoty.
2: A to Burek, więc
3: pierwsze
2: pieski.
3: Pierwsze pieski za Płoty. Ja tylko chciałem jeszcze wspomnieć, że szybciutko, że rozpoczęła się druga połowa meczu Jakowa z Jagiellonią i przed chwilą Jaków miał dwie bardzo groźne sytuacje, ale też Sławomir Abramowicz bardzo dobrze je obronił.

0: mądrzejsi od nas z licencją na eksperta zebrali się w
1: Dziękujemy
0: siedzibie Ekstraklasy. Długo obradowali.
2: Myślę, że ty tutaj... o mnie mówisz.
0: No nie, no, chyba już tam byłeś. No,
1: byłem.
0: To nie, byłeś. I wybierałeś.
1: Właśnie, wybierałem.
3: Okay, nie Wojtek. Gadajmy o tych nominacjach, tylko zróbmy własne.
0: No to się możemy...
4: Za mało czasu.
0: Za mało, nikt się nie przygotował, więc chyba tej może następnym
1: razem... To na koniec sezonu dopiero.
0: Trzeba będzie, tak, zrobimy to na pewno. Trzeba będzie pokomentować. Panowie, mamy niedużo czasu, a trochę tego do mówienia. Jedziemy z koksem. Bramkarze. Iwan Brkić, Jasmin Burić, Ksawer Dziekoński, Bartosz Mrozek, Rafał Strączek. Kogoś wam brakuje? Ktoś tutaj jest niepotrzebnie?
3: Nie uważam.
2: Nie,
3: tak.
2: Wszystko nie, się zgadza.
3: Dobra. Fajne docenienie Jaśmina Buricia. Bardzo to mi prawda. Się podoba. Nie grał tak dużo wcale w tym sezonie, ale cieszę się, że tu jest po prostu.
0: Też tak myślę, że bez większych kontrowersji tej rozmawialiśmy jakiś czas temu. Ja tutaj bardzo ceniłem Otto Hindrysia, ale on to już gra trochę krócej, więc może jakby grał cały sezon, to może byś tutaj znalazł.
2: Gdyby Hindryś grał cały sezon, to bym go dał, no ale nie grał.
0: A kogo byście z tej piątki wybrali jako tego, który był najlepszym bramkarzem? Buric, okej.
3: Dziekoński?
4: Ja bym chyba, powiedział... No. Kurczę, to jest dobre pytanie, bo skłaniam się ku Brkiciowi, ale ma też tendencję do robienia głupich rzeczy na boisku. Powiem Brkić, jednak przy tym przestanę.
0: Ja nie patrząc na statystyki, bo nie wiem jak wyglądają, ale też bym na chłopski rozum wybrałbym Ksawiera Dziekońskiego, bo jak dla mnie wyglądał najlepszy, fajny interwencje.
2: Też dobry sezon.
0: Tak, to chyba.
4: Trochę powiem, że mało się o nim mówiło.
2: Ale mało się o nim mówiło.
0: Tak, dużo się mówiło w tamtej rundzie, jak faktycznie Chronia grała lepiej.
4: To się zgodzę.
0: I tam dużo mecz nie wartował, ale teraz też był bardzo
4: pewny. Ale jak spojrzę na tą całą piątkę, to o Dziekońskim najmniej się mówiło, to chyba możemy
0: to prawda,
4: zgodzić.
0: To jesteśmy w miarę zgodni.
3: A ma najgorszą defensywę przed sobą, też warto o tym pamiętać.
0: No, warto o tym wspomnieć i to o tym świadczy to, że nie ma żadnego obrońcy z Korony Kierce, bo jest Rafał Janicki, Arkadiusz Jędrych, Marcin Kamiński, Wojciech Mońka i Oskar Wójcik. Zanim coś powiedzieć, tylko zwrócę uwagę, że są wszyscy piątka, to są środkowi obrońcy, nie ma żadnego bocznego obrońcy w tym zestawieniu.
3: Tak, i sami Polacy.
0: To się nie zdarzało zbyt często, ale brakuje wam kogoś takiego, kto grał na tym wahadle albo na boku obrony, czy dobry wybór?
3: No właśnie tak bocznych obrońców ja sobie nie przypominam żadnych takich fantastycznych, bo Joel Pereira przeplatał bardzo dobre mecze z bardzo słabymi. Przecież no, miał taki okres.
4: Ja więc... może troszeczkę zabrzmi to kontrowersją, ale uważam, że przy obecnym stanie Krakowi Oskara Wójcika to nie powinno być. Okay. I powinien być, myślę, za tą równość sezonu to Michał Gurgul.
0: Okej, dobra.
2: No, jest to do obronienia na pewno. Myślę, że jeżeli chodzi o Wójcika, patrzono bardzo na tą pierwszą część
4: sezonu. Tak, ja to oczywiście rozumiem, ale no jednak co oceniamy za cały sezon, a w tej drugiej części sezonu Krakowia wygląda jak wygląda.
0: Ale bramek mało traci, przynajmniej w tych meczach.
4: Tak, no ale właśnie, no wiesz, ocenia się, wiem, że to ocenia się częściowo indywidualnie, częściowo całe drużyny, ale no uważam, że patrząc na to, jak już oceniamy, no to Gurgul ma na pewno dużo stabilniejszy sezon niż Wójcik i cała Krakowia.
0: Okej, kogo wybieramy?
3: Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że ja bym, gdyby Przemysław Wiśniewski grał od początku sezonu, na pewno byłby w tej piątce, uważam.
0: To prawda.
3: Ale go nie wybiorę, bo go nie ma. Kurczę. Chyba Rafał Janicki za stabilność, bo nie miał żadnych błędów, on po prostu jest takim liderem. Ja bym dał Rafała Janickiego.
4: Ja powiem Arkadiusz Jędrych, bo też dużo wnosi do ofensywy, bo też sporo bramek dzięki jego zasługom, to prawda też czasami samobójczych, ale dużo w stronę jednak przeciwnika.
2: Ja myślałem o Janickim i o może Kamińskim, ale jednak bym dał Wojciecha Mońkę, ponieważ ta obrona Lecha sama w sobie traci dużo bramek i wiemy, że nie jest największym monolitem na świecie, ale sam Wojciech Mońka praktycznie błędów nie popełnia, więc tutaj raczej problemem są jego partnerzy w tej obronie.
0: To prawda,
2: myślę,
0: że tutaj dla mnie oprócz Jędrycha wszyscy na równi na tą nagrodę zasługują i ja bym postawił jednak na Kamińskiego. Myślę, że trzymał tą obronę Wisły Płock. Każdy z nas zmienił innego zawodnika. No, ciekawe. Panowie, czas się kurczę, trochę przyspieszyć. Pomocnicy Ali Golizadeh, Patryk Helebrand, Jesus Imaz, Antoni Kozubal i Bartosz Nowak.
3: Jestem w szoku, że Antoni Kozubal moim zdaniem gra bardzo dobry sezon, ale ja bym dał Kapicie albo Żeliskę zamiast niego, mimo wszystko. Znaczy nie jestem może w szoku, ale uważam, że jeden z tych dwóch zasługuje może bardziej Kapić mimo wszystko, ale Żelisko też. I mają po prostu, dają bardziej ekstra niż Antoni Kozubal, a jeżeli mam kogoś wybrać, to Bartosz Nowak.
2: Ja też, ja bym na przykład się zastanowił, bo czy Marcel Reguła na przykład nie powiedział.
0: On był długą, dosyć długą był kontuzowany.
2: Też Tak. No tak, ale no też właśnie to jest kwestia z Kozubalem, czy oceniamy tutaj w tej kategorii liczby, czy oceniamy grę, ponieważ wiemy, że Kozubal grał raczej w tym sezonie bardziej defensywnie, a wybrałbym jednak goli Zadecha.
4: Ja przestanę przy Nowaku, no...
2: Albo nie, jednak nie, przepraszam, ale no teraz tak się zastanawiam, że goli Zadech jednak grał krótko, tak, więc a... jednak Nowak.
4: Nie, nie, to ja też, także Bartek Nowak, bo...
3: No, to zgodni może, Maciej?
4: Bo nie ukrywam, że Nowak robi kapitana roboty.
0: Tak, też biorę Nowaka.
3: No, proszę.
4: Brawo.
0: Ja bym Niko w tej piątce nie zmienił, wydaje mi się odpowiednio, ale jednak gdybym miał kogoś dać z Lechi, to jednak postawiłbym na Carlosa Menę.
3: Okej, okay, no to dobrze, dobrze. No to właśnie, bo pomocnicy, to skrzydłowi, okej. Okay, no
0: chyba
3: to tak.
0: To się tutaj, dobrze. Napastnicy, Tomasz Bobczek, Jonathan Braut-Brunes, Karol Czubak, Mikal Isak i Afi Miko Pululu. No chyba tak w miarę zgodni możemy być, że dobre to są wybory, bo chyba nikt się tutaj taki nie popisał aż tak na tyle, żeby być lepszym od tej piątki.
4: No myślę, że tak.
2: Raczej tak.
3: No Berger mógłby co najwyżej się pojawić, ale nie aż tak. Afimiko Polulu cieszę się, że został doceniony, bo nie ma super liczby, ale mega ma duży wkład w grę Jagiellonii. Inny napastnik zupełnie niż ta czwórka wymieniona. No najbliżej mu do Isaka co najwyżej. Tak. Jeżeli chodzi o napastnika, którego ja bym tu wymienił, no to myślę, że biorąc pod uwagę to, jakich ma partnerów i ogólnie całość kadry, no to najwięcej z tego wyzyska Karol Czubak, moim zdaniem. Mimo wszystko Tomasz Bobczek jest zjawiskowy często, ale też dużo sytuacji marnuje. Karol Czubak, mam wrażenie, że jak ma piłkę na głowie albo przy nodze, to ona jest w siatce najczęściej.
2: Ja też bym wybrał Karola Czubaka, ponieważ on jest bardzo równy, on strzela bardzo regularnie te bramki, mimo że tak jak wspominasz, z tego grona ma chyba najsłabszych tych partnerów, ale też bez przesady, bo no, na przykład Bajedi tak, jest bardzo dobrym skrzydłowym. To jest tak, oczywiście tak...
3: Wiem, o co chodzi, tak.
2: Ale, no bo na przykład, no jednak Isak marnuje bardzo dużo sytuacji, Bobczek też marnuje dużo sytuacji i też nie ma jakiejś tej wiosny fantastycznej. Brunes też miał okres taki przestojów duży.
3: Tak.
2: No a Pululu jednak chyba trochę za mało tych golistrze.
4: To ja powiem zgodnie Karol Czubak, ale to już swoje przemyślenia powiedziałem chwilę wcześniej. Po prostu... jeden z napastników, który oferuje wszystko, co możliwe, a Bobczek jest super strzelcem, ale poza tym brakuje mi takich kilku rzeczy, które działają na korzyść całego zespołu, bo w momencie, kiedy on nie dostaje piłki, no to jest troszeczkę mniej produktywny, bym powiedział.
0: To się ja zgadzam. Też jestem gorzej, że tutaj Karol Czubak, chociaż myślę, że Tomasz Bobczek też na tą nagrodę by zasłużył, no ale dwóch nie możemy wybrać, ale pomimo wszystko mi się wydaje, że Brunes ma największy wpływ na grę zespołu z tych wszystkich zawodników, którzy tutaj wymieniani.
3: Pululu moim zdaniem, ale okej.
0: No Pululu to jest, kurczę, no ciężko mi go tak ocenić, bo generalnie Pululu dużo żyje z wiadomo, że potrafi sporo powalczyć, tylko on też tak potrzebuje trochę tych, w sumie każdy napastnik potrzebuje trochę tych podejść, no nie wiem, no okay. Mi się wydaje, że tutaj każdy z tej piątki, może trochę poza Mikaelem Iszakiem na tą rodę by zasłużył, no i może to nie, no Pululu też tak mi tutaj, dla mnie to jest tutaj trzech zawodników, właśnie Bobczek, Brunes i Czubak, którzy mogą to porywalizować. Mi się wydaje, że zostaje tą nagrodę najlepszy strzelec ekstraklasy, a Czubak i Bobczek mają tyle samo bramek, a Brunes ma chyba jedną bądź dwie mniej z tego, co kojarzę.
3: Tak jest, dokładnie. No i zostali nam trenerzy w takim razie. Nils Frederiksen, Michał Gaszparik, Rafał Górak, Marek Papszun, Adrian Siemieniec i od razu powiem, że nie rozumiem, dlaczego w tym momencie nominowani są trenerzy. W sensie, piłkarze to ma sens, okej, okay, bo rozegrali po 32 spotkania i wiem, że drużyny też tyle rozegrały, ale jednak no, to gdzie zakończy dana drużyna ma duże znaczenie, w tym sezonie to jest kompletnie nieoczywiste, gdzie zakończy jakakolwiek z tych drużyn i na ten moment, no ciężko mi powiedzieć, po prostu chyba do tego momentu bym powiedział, że Rafał Górak, myślę.
2: Ja się z tobą zgadzam, że trochę ten moment jest niefortunny i też no i właśnie też mój wybór jest z tego powodu problematyczny, dlatego, że jeżeli GKS się dostanie do pucharów, GKS Katowice,
3: no właśnie,
2: to uważam,
3: jeżeli,
2: że Rafał Górak, a jeżeli się nie dostanie, no to jednak Michał Gaszparik.
3: Tak jest.
2: A jeszcze bym dodał, że zamiast Siemieńca dałbym jednak Leszka Ojrzyńskiego.
3: A ja dałbym Misiurę, o właśnie.
2: No, też my
0: ja tak samo też dam zamiast Siemieńca Mariusza Misiurę. To ja, kogo wybierasz?
4: Ja powiem, że znając specyfikę tej gali, to nie zdziwię się, że trenerem sezonu zostanie ten, który wygra mistrzostwo.
3: Tak, tak.
2: Na pewno.
4: Ale zgodzę się z wami, chłopaki, że Rafał Górak zrobił kapitalną robotę w tym sezonie i potwierdza, że GKS Katowice nie jest złym zespołem. I jeśli faktycznie... chociaż mi się wydaje, że nawet bez pucharów powinien tą nagrodę dostać, tak rzetelnie mówiąc, a nie tylko biorąc pod uwagę zdobycze pucharowe, bo jednak...
2: Zgadzam się, ale ja po prostu patrzyłem przez to, że no jednak Górnik więcej osiągnął.
0: Mi się osobiście wydaje, że najlepszym trenerem był, no ciężko mi powiedzieć, ale mi się wydaje jednak, że to Marek Papszun za to, jak wyciągnął Raków z Krysu Jeku, za to jak
3: Legię.
0: Raków... Za to,
3: znaczy,
0: jak, za to jak Raków dobrze grał pod koniec rundy jesiennej, no i jak Legię wyciągnął, jak to zupełnie ta drużyna inaczej wygląda. No nie no, Raków miał gorsze początek sezonu, ale potem Papszun zrobił taką maszynę, która leciała, wleciała od razu do jednej ósmej ligi konferencji, więc to chodziło. Też była seria zwycięstw w Ekstraklasie. Panowie, mamy troszkę ponad minutę trzech zawodników do tej kolejki.
3: No to za... O Jezu.
0: Wojtek nie zacznie, Roch.
3: Wojtek wyszukuje teraz. No to dobrze, to ja dam Jaśmina Borycia, oczywiście. Cieszymy się, że został nominowany. Bartosza Wolskiego i dam też Kajtana Szmyta za bardzo ładną bramkę.
4: To ja powiem Gojny z Arki Gdynia za mecz z Lechem, bo naprawdę poradził sobie z Wolemarkiem na boku obrony. Bartosz Wolski i co miałem mówić? Sebastian Berger.
3: Tak jest.
2: No dobrze, będzie dwóch bramkarzy. Jędrzej Grobelny, Bowicz i wspomniany tutaj już Berger.
3: A spodziewałbyś się, że Grobelnego byś dał w tym sezonie? Wyróżnił? Nie. Nikt by się nie spodziewał.
0: Ode mnie będzie Otto Hindrisch, Sebastian Berger i Lamine Diaby Fadiga. Bramka jest asysta i bramka bardzo ładna. Chłopaki, mecz o 12:15 standardowy w niedzielę i gra drużyna Rakowa Częstochowa w Gliwicach z lokalnym Piastem Gliwice.
3: Raków w niedzielę, to ciekawe.
0: I to o 12:15.
3: No to ja bym powiedział 2-0 dla Rakowa w tym przypadku.
2: Ale Raków gra u siebie?
0: Czy na wyjeździe.
2: Na wyjeździe. No to myślę, że Piast zremisuje 1-1 z Raków.
4: Ja bym powiedział 2-1 dla Rakowa.
0: Ja myślę, że Raków wygra 1-0.
3: Dobrze.
0: To chyba wszystko. Fajnie. To, tak, to była nasza prawda polskiego futbolu. Kolejna prawda to już być może będzie mistrzowska. Będziemy może się nazywać mistrzowską kolejarze, no ale zobaczymy. Na razie spokojnie. Dzisiaj byli z nami.
2: Siemowit Dziopa.
3: Mieszko Grabowski, Roch Orzechowski.
4: Julia Koniewska. Na siebie o Stachokach chciałem powiedzieć.
0: Kto jeszcze najbun jakiejś na
3: Korzycki, Korzycki.
2: Mikołaj Korzycki,
0: jaka Maciej Chwański. Realizowana Zuzanna Bukała. Bardzo dziękujemy. Oglądajcie Ekstraklasę. Dobranoc.
1: Szybko krąży piłka! Co za...

0: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Rdzeń. Chaos.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: I powinniśmy wyłączyć nasze mikrofony.
3: Wyłączyć nasze mikrofony.
2: Zgadza się. Teraz powinno działać. Dokładnie.
4: Dalej jest echo. Czy to...
2: Już nie ma echa. Nie ma echa. Działa wszystko.
4: Nie ma?
2: Jest
4: dobra.
2: Super.
4: Dobra, to nie ma.
2: Dobry wieczór jeszcze raz. Rdzeń Chaosu, Radio Meteor, 22 za nami, a więc czas na audycję metalową w naszym radio. Miejsce, gdzie w sumie ciężar nie kończy się na samych riffach, a muzyka staje się wręcz czymś więcej niż tylko taką ścianą dźwięku. I właśnie, dzisiaj zanurzymy się w świat pełen snu, niepokoju, baśniowości, mroku, bo moim i waszym gościem jest dzisiaj Hubert Pomykała, basista zespołu Źrenice. Cześć.
5: Cześć, bardzo miło mi was słyszeć. No i co, obgadujemy to nasze śnienie chyba, prawda?
2: Tak, dzisiaj porozmawiamy, tak. Za mikrofonami są
4: Aleksander Gręda
2: i Dominik Pardiak, realizuje nas Zuzanna Bukała. I cóż, punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie oczywiście właśnie, jak sam zapowiedziałeś, Hubercie, Śnienie, debiutancki album waszej grupy, balansującej gdzieś pomiędzy post-metalem, post-rockiem, sledgem, stonerem, folkową atmosferą, chłodem trochę, czasami nawet z takich rewirów black metalowych. I to materiał bardzo gęsty emocjonalnie, przynajmniej dla mnie, ale jednocześnie wręcz hipnotyczny ze względu na swoją spójność albumu. Wiem, że jeszcze dojeżdżasz do swojego domu, więc nie wiem, czy my sobie teraz właśnie pogadamy troszkę z Olkiem o tym albumie, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć właśnie o Śnieniu na samym początku?
5: Mogę jak najbardziej. Świat się nie zawali, bo już jestem na osiedlu, także mam nadzieję, że tutaj żaden komisariat ani żaden funkcjonariusz mnie nie przydybie. Tak czy inaczej jestem już w bezpiecznym otoczeniu i nie stwarzam zagrożenia na drodze. Za jakieś 2 minuty będę bezpośrednio pod swoim blokiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nas jako o Źrenicę i o pomysł na Śnienie, wszystko wyszło kompletnie naturalnie i de facto wyszło od nas. Tam nie było żadnej kalkulacji pod względem, że robimy album koncepcyjny, chociaż paradoksalnie częściowo koncepcyjny on nam wyszedł. Natomiast wszystkie te wpływy, które wymieniłeś, bardzo trafnie zresztą, są w naszej muzyce od samego początku i z całą pewnością będą również na kolejnych wydawnictwach. A bierze się to z tego, że Krzysio, nasz główny kompozytor, który w ogóle miał tutaj być i odpowiadać na pytania, pozdrawiamy jego i jego małżonkę bardzo serdecznie, bo aktualnie prowadzą samochód, wracają z długiej trasy, więc jak usłyszeli, że rozmowa z wami będzie trochę dłuższa, to stwierdzili, że przekazują pałeczkę mi. Jest mi bardzo miło oczywiście i też pozdrawiamy bardzo serdecznie Krzysia i Joankę. Krzysio gra w sposób dosyć niekonwencjonalny na gitarze. Ja osobiście nie znam żadnego drugiego gitarzysty, który by grał w takim stylu. Dosłownie w momencie, w którym Krzysiek złapie za gitarę, niezależnie jaki to jest instrument, natychmiast słychać, że to on gra. Dla mnie to była baza od samego początku, na której budowaliśmy brzmienie. No i nie ma co ukrywać, Krzysztof jest głównym kompozytorem materiału. Ja natomiast zakładałem ten zespół razem właśnie z Krzyśkiem. I fun fact numer jeden, w zespole Źrenice jest 2 Pomykałów, którzy nie są ze sobą spokrewnieni.
2: Właśnie się zastanawiałem.
4: Ja tak samo.
5: My za każdym razem sobie żartujemy. Ja często się śmiałem, że Krzysztof to moja matka, potem, że mój ojciec. A prawda jest taka, że kiedy zakładaliśmy ten zespół w Lublinie i wrzuciłem ogłoszenie, że tutaj szukam ludzi, żeby coś pograć, to się odezwał Krzysiek Pomykała, no i wtedy wiedzieliśmy, że to nie może być przypadek. Także jest nas 2. Oczywiście już na chwilę obecną nasze relacje są, powiedziałbym, rodzinne. No, byłem chociażby na weselu Krzysia i znamy się wiele lat, graliśmy wcześniej w innych projektach. Natomiast no, ten duet Pomykała to jest dosyć niecodzienna sytuacja, nas nakręcająca. Łukasz natomiast, gitarzysta nasz drugi, jest basistą i to takim ze 3 klasy lepszym ode mnie. On też grał z Krzyśkiem w poprzednim projekcie, natomiast Łukasz u nas gra na gitarze i spełnia bardzo ważną rolę. Umie dobrze zaaranżować te partie swoje, żeby rzeczywiście siedziały gdzieś pomiędzy gitarami Krzysztofa, a moimi partiami basu. Maciek jest bębniarzem wybitnie metalowym i bębni zresztą w formacji black metalowej o nazwie Piołun pod pseudonimem Witor. Niedługo wychodzi drugi album. U nas po prostu jest to Maciek, natomiast w Piołunie jest Witor. To są jakby dwie osobne postacie, że się tak to nazwijmy. I Maciek po prostu jest zainteresowany graniem w naszym zespole i jest zaangażowany w nią w 100%, ponieważ jest to dla niego przestrzeń do eksperymentowania. Natomiast Kamila, czyli ostatnia członkini Źrenic, ostatnia para oczu, dołączyła do nas najpóźniej i wtedy, kiedy Kamila dołączyła, to właśnie wtedy uznaliśmy, że oficjalnie ten zespół funkcjonuje w 100%. I to Kamila przyniosła ze sobą ten element, który ja sobie prywatnie nazywam jako folkloryzm. Więc tego wcześniej w naszej muzyce nie było, natomiast jak sobie zakładaliśmy kapelę, to się umówiliśmy z Krzyśkiem na trzy elementy, które nas do tej pory spajają i mówią o tym, co Źrenice grają. Jedna była sprawa taka, że chcieliśmy, żeby to było po polsku, bo już mieliśmy swoje lata i przestaliśmy się oszukiwać, że międzynarodowa kariera jest u naszych stóp, więc chcieliśmy bardziej coś, co rzeczywiście polscy słuchacze będą mogli zrozumieć od pierwszego przesłuchania. Druga sprawa była taka, że bardzo chcieliśmy, żeby to jednak były piosenki, to znaczy, żeby gdzieś nie odpływać totalnie w jakieś progresywne brzmienia, w utwory trwające 20 minut. Oczywiście nie mówimy, że taka sytuacja się nie wydarzy w przyszłości i nie zaryzykujemy tworzyć takiej kompozycji. Natomiast na chwilę obecną nic takiego się nie wydarzyło. A trzecia jest taka, że każdy z nas ma grać siebie. Czyli Krzysiek, jako że brzmi jak, tylko jak Krzysiek gra siebie, Łukasz gra takie partie, które gra w zgodzie ze swoim sumieniem, Maciek eksperymentuje jak chce, Kamila śpiewa swoim wokalem według prawideł, które ona zna, w takim stylu, jaki jej odpowiada. Wzięliśmy siebie wszyscy takich, jakich jesteśmy i na tym budujemy. Stąd tych pyłów jest tak dużo, bo się po prostu nikt nie oszukiwał, że słuchajcie, od tej pory gramy sludge albo post-metal i musimy brzmieć na przykład jak Amen Ra. Tak nie było. Śnienie jest albumem, mimo że krótkim, to jest wielowątkowym i z całą pewnością będziemy dalej szukać, bo o to szukanie w tym wszystkim chodzi.
2: Okej, dobrze, to dziękujemy bardzo za wręcz fanfakty oraz przedstawienie zespołu. Tak jeszcze raz, żeby słuchaczom wszystkich przedstawić, zespół Źrenice składa się z Kamili Kuś na wokalu, Macieja Ciupy na perkusji, Łukasza Hawryluka na gitarze, Huberta Huwera Pomykały, dzisiejszego naszego gościa, na basie oraz Krzysztofa Pomykały również na gitarze, którzy nie są ze sobą spokrewnieni. I cóż, wydaje mi się, że porozmawiamy dzisiaj właśnie o tym budowaniu klimatu, o ciężarze, który nie zawsze wynika z przesteru, o pracy nad właśnie waszym debiutanckim materiałem i o tym, jak tworzy się album oparty bardziej na, wydaje mi się przynajmniej, na emocjach i obrazach niż i na prostych takich gatunkowych schematach. Więc cóż.
5: Oczywiście, bardzo chętnie o tym porozmawiam, natomiast jeszcze dam sobie wtrącenie.
2: Dobrze.
5: Drodzy słuchacze Radia Meteor, byłem u was w radiu, zaprosił mnie tam Krzysiek Jackowski, pseudonim Gwint, który już z radiem nie jest związany, ale bardzo serdecznie go pozdrawiam. I muszę przyznać, że macie po pierwsze bardzo fajną lokację, po drugie macie fajną ramówkę, a po trzecie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają nas aktualnie. I nie tylko tych, którzy słuchają nas aktualnie, co tych, co będą słuchać Radia Meteor cały czas.
2: Dobrze, no to tak, zostańcie z nami dzisiaj na Rdzeniu Chaosu. Zaczynamy go tak naprawdę w tym momencie od dwóch utworów, ponieważ na początku będzie intro do właśnie Śnienia, czyli Brama Lasu, a później od razu Neuroza, która również była singlem, o ile dobrze pamiętam. Więc zanurzmy się w Śnienie i zapraszamy was za 4 minuty znowu na rozmowę z basistą z zespołu Źrenice.

0: Dokładnie, za nami pierwszy singiel, nie, drugi singiel bodajże, Neuroza była
1: drugi.
0: Druga.
1: Pierwszy był Endymion.
0: Tak, zgadza się. Endymion to akurat pamiętam, bo jeszcze chyba w styczniu słuchałem, ale do Endymiona jeszcze sobie dojdziemy, a w tym momencie Neuroza. Wydaje mi się, że chyba najbardziej utwór, który jest taki catchy, jeśli chodzi o refreny. Chyba najbliższy taki sercu pewnie osobom w radiu, więc chyba idealnie rozpoczęliśmy tak naprawdę te audycje tymi utworami.
1: My rozpoczęliśmy i płyta się rozpoczęła idealnie.
0: Tak, zgadza się. Więc cóż, Hubercie, mamy kilka do ciebie pytań. Mamy nadzieję, że będą ciekawe i jakieś intrygujące niż takie powtarzalne, jak to często na wywiadach może być. I wydaje mi się, że można zacząć od takiego czegoś, że Neuroza jest dosyć osadzona na gitarach. Ogólnie całe śnienie jest osadzone na gitarach, to oczywiste, ale bardzo się jakby wybijają. Później jest utwór Inni, który również bardzo podąża nawet szlakiem wokalnym, wydaje mi się, Kamili. Ale właśnie jeśli chodzi o te gitary, to jeśli miałbyś wyrzucić z całej płyty gitary i zostawić tylko jeden element budujący klimat, to co to by było na śnienie?

0: jeżeli byśmy zostawili te wokale Camili razem z bębnami, no i ujmijmy, że gitara basowa też wylatuje, ponieważ jest to gitara. Jeżeli byśmy zostawili wokale razem z bębnami, to myślę, że wyszedłby z tego dosyć ciekawy projekt, w którym wokale a cappella, zresztą kładzione często w kilku harmoniach naraz, mogły z tymi bębnami się bronić i no byłoby to dość ciekawego. Jakby taki zespół dwuosobowy, w którym po prostu dziewczyna śpiewa i są dublowane wokale oraz grabemniarz metalowy gdzieś w okolicy grał, to nawet bym się mógł przespacerować, żeby sobie tego posłuchać na żywo.
1: No w sumie dwuosobowy zespół to Bellwitch jest przecież, taki doom
0: No,
1: metalowy zespół.
0: oczywiście.
1: Tylko tam akurat chyba perkusista, jak dobrze kojarzę, śpiewał. W tym momencie jest chyba, są role odwrócone, bo tam chyba perkusista zmarł, o ile kojarzę, lub basista.
0: Jest jeszcze zespół OM, słynny, gdzie tam też jest perkusista i jest basista Alcisneros i, o ile się nie mylę, Jason Reber, ale nie pamiętam. Tak czy inaczej, pan z zespołu Sleep i, o ile się nie mylę, pan z zespołu Neurosis, także to prawda jest gitara basowa, wokal i bębny, ale takie power duo. No myślę, że Kamila z Maćkiem byłaby w stanie to udźwignąć.
2: Tak, ale te gitary jednak tam są. I tutaj też wcześniej wspominałeś o tym, że tworząc ten album nie mieliście na celu stworzenia albumu koncepcyjnego, po prostu graliście to, co czuliście, a finalnie wyszedł z tego taki album w pewnym stopniu koncepcyjny. I to jest właśnie bardzo ciekawe w waszej muzyce, to, że tam się mieszają bardzo różne wpływy, bardzo wiele gatunków, a jednocześnie całość jest tak bardzo spójna. To czy to było coś, co tak po prostu wypłynęło, kiedy zaczęliście razem grać, czy jednak w jakiś sposób ukształtowaliście to świadomie?
0: Prawdę mówiąc, mam na to konkretną odpowiedź i odpowiedź brzmi w następujący sposób. Granie ze sobą w jednej salce, w podpiwniczeniu, w miejscu, gdzie capi po prostu grzybem, potem i jeszcze czymś, to nie jest może jakiś aromat, który jest nie do wytrzymania, natomiast salki prób mają swoją charakterystyczną woń, mają swoje charakterystyczne aromaty. I gdy spędza się w nich wiele godzin, to poznajesz człowieka z jeszcze innej strony niż prowadząc z nim rozmowę. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, iż nasza czwórka, tutaj mam na myśli instrumentalistów, czyli Maciek, Łukasz, Krzysztof i ja, znamy się na tyle dobrze, że od dłuższego czasu komponowanie utworów w zasadzie odbywa się bez jakichkolwiek, jakby to powiedzieć, nie kłótni i nie sprzeczek, co bez, to płynie w zupełnie naturalny sposób. I ja, jako z tego, że wiem, że znam Krzysztofa prywatnie, wszyscy się znamy dobrze prywatnie, jesteśmy rodziną już na chwilę obecną, to ja zawsze podejrzewam, co on potencjalnie może zagrać. Albo, jeżeli zagra coś innego, to w jaki sposób może frazować daną partię. Jak może do niej podejść, gdzie możemy dalej z tą partią ruszyć. I stąd się bierze cała spójność w źrenicach. Bo nawet jeżeli pomysły nasze mogą się wydawać w pierwszym odruchu takie, że coś nie pasuje, coś nie będzie grało. Ostatnio było tak, że zaczęliśmy robić z Krzyśkiem nowy numer. Oczywiście wszyscy bierzemy udział gdzieś tam w komponowaniu albo w aranżowaniu, natomiast zazwyczaj jest tak, że Krzysztof przygotowuje jakiś bazowy szkielet. Ja nie mam takich umiejętności, więc po prostu nagrywam riff. Łukasz też często nagrywa jakieś riffy. I mamy pomysły. I następnie riff, który nagrałem i który podesłałem, kompletnie, względnie, kompletnie nie pasuje pod źrenicę. Potem Krzysztof za kilka dni odesłał gitarę i to już jest piosenka źrenic. To jest, te style i osobowości grających są tak ważne w naszej muzyce, że tak czy inaczej, mam wrażenie, że tak czy inaczej, za co byśmy się nie zabrali, czy zabralibyśmy nagle, wiesz, to się nie wydarzy, ale jeżeli byśmy nagle złapali za siedmiostrunowe gitary i zaczęli grać, znaczy z niższym paśmie i, nie wiem, zaczęlibyśmy grać tak zwane dżynżyny, czyli bardziej metalowo, to tak czy inaczej byłoby słychać, że to źrenice grają. Tak więc, odpowiadając na pytanie i brnąc do brzegu, to, że to jest spójne i wyszło koncepcyjnie, niejako, to wszystko bierze się z tego, że spędzamy ze sobą dużo czasu, a kiedy gramy próby i skończymy grać próbę, to najczęściej sobie idziemy jeszcze na jakiś taki obiad dłuższy i się cieszymy.

0: obecnością.
1: No, wy też jako czwórka instrumentalistów właśnie to graliście też wcześniej w innych projektach. To co było takim impulsem do tego, żeby pójść i założyć właśnie Źrenice?
0: Impulsem była Kamila. Chcieliśmy w pewnym momencie odciąć nasze poprzednie dokonania i zacząć gdzieś w oparciu o nowy start. To znaczy nie byliśmy zmęczeni może tym, co robiliśmy wcześniej, ale prawda jest taka, że w naszym zespole, który wcześniej nosił inną nazwę, szukaliśmy odpowiedniej osoby na wokal kilka ładnych lat i tych osób było kilka. O ile się nie mylę, ci, którzy gdzieś byli z nami na próbach, byli wyłącznie płci męskiej, natomiast kilka kobiet też gdzieś podsyłało jakieś swoje pomysły. Tak czy inaczej, tym zawsze było jakieś ale. Był problem taki, że dużo materiału już było skomponowane, a ktoś chciał na przykład komponować od zera, albo nie do końca czuł tę muzykę, albo były jeszcze jakieś inne problemy. I jakoś to się to wszystko rozmywało. Później mieliśmy już nawet inną nazwę, na którą się zdecydowaliśmy, natomiast tak się złożyło, że notabene zespół z Poznania, ale nie będę mówił, który no nie ukradł nam nazwy, ale jesteśmy ciapy, bo sobie mogliśmy założyć social media z tą nazwą, prawda? I tego nie zrobiliśmy, więc potem już było po ptokach. Jak dołączyła Kamila, to wiedzieliśmy, że kolejny rozdział się zaczął. Wszystko jakby nagle zaczęło nabierać tempa. Okazało się, że praca studyjna przychodzi nam z totalną łatwością, a Kamila w zasadzie od razu wjechała na głęboką wodę. To znaczy, te utwory były skończone instrumentalnie, gdzieś tam tylko jeszcze je doaranżowywaliśmy, żeby pasowały z wokalami. I zawsze szukaliśmy takiej osoby, która nie patrzyłaby na nasze utwory jak na, ja się śmieję, jak na, wiecie, gotowe ciasto, nie? No bo to powiedzmy czterech instrumentalistów, cztery kawałki ciasta, no ale ludzie tak patrzyli, że to jest zamknięte i tam ciężko coś wsadzić, no tak, tylko wiecie, no dobre ciasto ma jakąś na przykład polewę, albo jakąś kruszonkę na górze, albo coś jeszcze i dopiero wtedy staje się super. Takie może głupie, obrazowe porównanie, natomiast kiedy Kamila dołączyła, to rzeczywiście wszystko stało się najzwyczajniej w świecie lepsze. I na tym skończę.
1: A skoro już mówiliśmy tutaj też o potencjalnych nazwach, to ja też chciałem zapytać, czemu padło akurat na Źrenice? Co kryje się za tym słowem?
0: Za tym słowem kryje się trzech chłopa, którzy o 23 pewnego wieczoru po próbie zaczęło myśleć, kurde, musimy mieć jakąś nazwę, nie? No i tak ustaliliśmy sobie, że ta nazwa poprzednia, którą mieliśmy, ona też miała polskie znaczki, że się tak wyrażę, w tytule. Ustaliliśmy sobie, że chcemy polski znaczek. No i tutaj mamy Zi. Potem zaczęliśmy przeglądać jakieś książki. Pamiętam, że to było u Łukasza w mieszkaniu. Siedzieliśmy tacy zmęczeni, czekaliśmy na pizzę, było późno, byliśmy tak bardziej, już to był etap, w którym energetyki nie działały. Kawy już nikt nie pił, tylko sobie tak siedzieliśmy i dogorywaliśmy. No i zapisywaliśmy sobie nazwy gdzieś na kartce, żeby może coś gdzieś tam nam wpadło. Nie pamiętam, kto znalazł słowo Źrenice, który z nas, natomiast w pewnym momencie gdzieś padło słowo Źrenice i było takie, ty, to jest dobre. No i tak po prostu zostało. A później powstało logo, które nam stworzył Kuba Sokulski i nam zrobił takie piękne oczko. I to logo też uważam, że bardzo dobrze oddziałuje na to, co de facto gramy. Także to prosta historia z gatunku, musimy mieć jakąś nazwę i musi to być nazwa, która będzie chwytliwa, wpadała w ucho. Dużo też było jakichś takich zarzutów początkowo, że teraz dużo jest zespołów, które mają podobne nazwy, chociażby kojarzę, nie wiem, Mlecze, kojarzę, no wiecie, jakby chodzi mi o takie nazwy rzeczownikowe w liczbie mnogiej. I no i to nie było tak zastanawiania się również, czy nam to zrobi na szkodę, czy nam to pomoże. Podobało nam się Źrenice i są Źrenice. Tyle filozofii.
2: No mnie najbardziej jakby zaciekawiło ogólnie, jeśli chodzi o wasz album i o wasz zespół, to, że właśnie jest ta dla mnie spójność w albumie, jest to dla mnie dosyć ważne, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. I wydaje mi się, że dość może to być najdziwniejsze pytanie, przynajmniej dla niektórych, ale dla mnie jest dosyć najważniejsze. Czy myślisz, że to śnienie jakby bardziej opowiada o śnie, czy bardziej o przebudzeniu? Bo wydaje mi się, że to pytanie powinno paść na samym początku, właśnie jeszcze, bo teksty są słyszalne, bo śpiewacie po polsku, więc ten tekst od razu trafia do nas jako słuchaczy.
0: To jest, prawdę mówiąc, najciekawsze pytanie, jakie do tej pory usłyszałem w wywiadach, także szapobazanie. I myślę, że nie że jednocześnie odpowiada nasz album na sen, jak i na przebudzenie, jak i w ogóle nie odpowiada ani na jedno i na drugie. Powiem więc przekornie, że ten topos lasu, który się pojawia na albumie, on jest trochę takim ułatwieniem dla słuchacza. To znaczy, my oczywiście w tym lesie jesteśmy gdzieś tam i początek płyty jest taki, że do tego lasu wchodzimy, a później, że go opuszczamy. No i można ująć, że podczas słuchania płyty trwa to śnienie. No ale czyje to jest śnienie? Czy to jest twoje śnienie? Czy to jest nasze śnienie? Czy to jest śnienie kogoś innego? My tego nie wiemy. I chyba się nie chcemy nad tym zastanawiać. Kwestia interpretacji oczywiście pozostaje indywidualna u każdej osoby. Natomiast prawdą jest, że można sobie ten album puścić w lesie i sobie zrobić jakiś taki soundtrack do otaczającej nas rzeczywistości, ale śnić można w każdym miejscu, w którym się znajdujemy, bo prawda jest taka, że odpłynąć do jakieś miejsce, nawet dalekie, które być może jest przyjemne, a być może tajemnicze, kuszące, albo takie, które wywołuje jakąś taką chęć poznania tego, co w nim jest, i jednocześnie liczenia się, że to nie może nie być do końca przyjemna podróż, to można osiągnąć tak naprawdę w każdym momencie dnia. I nawet uważam, że można śnić nawet przez moment, będąc w sklepie i mając koszyk z zakupami, odpłynąć sobie na chwilę. Natomiast naszym celem jest zadbać o to, by dana osoba mogła sobie pośnić przez co najmniej te pół godziny, także taka dłuższa drzemka.
1: To te śnienie też postrzegacie jako coś intuicyjnego, nieuchwytnego, bo sen ogólnie rzecz biorąc w kulturze to przyjmuje rozmaite znaczenie i z rozmaitymi funkcjami jest kojarzony. I jak tak też słuchałem teraz twojej odpowiedzi, to czy właśnie pojmujecie to jako coś takiego intuicyjnego, nieuchwytnego, o czym trudno mówić, a co każdy słuchacz po prostu powinien przeżyć wewnętrznie, na swój sposób?
0: Na pewno śnienie jest bardzo metafizyczne. I czy każdy powinien przeżyć? Tego nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast uważam, że my dajemy wszystkie narzędzia, żeby do tego mogło dojść. Ostatecznie, tak czy inaczej, jest to wola słuchacza, czy on będzie śnił, czy potraktuje ten album w taki sposób, że przykładowo sobie usiądzie w fotelu przy przygaszonym świetle i tę krótką podróż z nami spędzi, słuchając płyty od dechy do dechy. Czy będzie gdzieś słuchał tego na wyrywki i to też jest spoko. Także na pewno jest to coś nieuchwytnego. Jest to, każdy może śnić w inny sposób i mimo, że to śnienie nasze jest określonej długości, to tylko od nas zależy, kiedy się z niego wybudzimy.
2: No to wydaje mi się, że powoli powinniśmy już zmierzać do przedstawienia naszym słuchaczom kolejnych utworów. Jak Neuroza pokazuje nam, że ten las na płycie jest bardziej przestrzenią psychiki niż realnym miejscem. Pojawia się tam przecież motyw między innymi wejścia głębiej, strachu przed konfrontacją, przed czymś ukrytym, czy nawet postacią, którą znamy. To brzmi trochę jak takie zejście do podświadomości, miejsce, gdzie my jako człowiek zostajemy sami z tą paranoją, napięciem, własnym lękiem. Bardzo mocno to działa, tu taki język cielesności. Mamy tam ściśnięte gardło, drżenie, ruchomy piach czy spięte ramiona i te emocje działają na nas wręcz niemal fizycznie. Przynajmniej ja tak miałem przy odsłuchiwaniu najpierw tego jako singla, później jako całego albumu. I inni z kolei są właśnie najbardziej bezpośrednim i chyba takim społecznym utworem na płycie. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze przed rozpoczęciem tego utworu, widzimy, że już Łukasz Hawryluk do nas dołączył, więc też go chyba przywitamy, bo Zuza chyba go zaakceptuje. Tak, dokładnie. Więc mamy już dwóch gości w sumie przy moim wywodzie na temat utworów. Ale czy Hubercie i Łukaszu, dzień dobry, dobry wieczór bardziej.
1: Dobry wieczór.
2: czy macie coś właśnie do powiedzenia na temat innych, którzy... To jest taki w sumie tekst o autodestrukcji, poczuciu winy, mechanizmach obronnych i próbie wyrwania się z takiej mentalnej pułapki.
0: Powiem szczerze, że rozmawialiśmy na ten temat stosunkowo niedawno jako cała kapela i doszliśmy do wniosku, że trochę przypadkiem, a trochę chyba podświadomie, wyszedł nam album koncepcyjny o problemach z kruchą ludzką psychiką. I to jest jakby niewątpliwe, te motywy związane z kruchą ludzką psychiką pojawiają się w każdym z utworów i po prostu jest to jakiś taki motyw przewodni tego śnienia. Inni to utwór, którego tekst napisał Krzysztof i miał swego czasu bardzo dużą zgryzotę związaną z tym, że on jest otwarty, ten utwór jest na rymach AB, AB, AB, AB. I czy to nie będzie przypadkiem uważane za coś nieodpowiedniego? Natomiast tak naprawdę to myślę, że poniekąd ten utwór właśnie jest o przełamywaniu jakichś słabości albo jakichś blokad wewnątrz nas, skoro ci inni są i tam jest jakby dywagacja, co można robić i do czego można się tak naprawdę dopuścić jako osoba, to decydując się na to, żeby tego tekstu nie zmieniać, żeby zostać przy jego pierwotnej formie, i tak naprawdę Kamila tam bardzo mocno, jak na swój głos, akcentuje każdy wers. I ja mówię, że to jest wręcz taki szczekany motyw. No to tutaj wybrzmiewa frustracja, wybrzmiewa jakieś poczucie żalu do danej sytuacji i też niechęć do godzenia się z zaistniałym stanem rzeczywistości. Też okoliczności powstawania innej były ciekawe. Ja byłem wtedy po rozstaniu takim dosyć trudnym i wtedy w naszej kapeli kilka razy się zdarzyła taka historia, że kiedy przechodziliśmy jakieś trudne momenty, to jeden do drugiego mówił: dobra, słuchaj, przyjeżdżaj do mnie, spędzimy sobie weekend, posiedzimy. My jesteśmy w ogóle rozrzuceni po Polsce aktualnie, ale nam zależy, dlatego gramy próby. Przyjedź do mnie na weekend, posiedzimy, pogadamy, coś tam, spędzimy po prostu czas, pogramy na gitarach. I Krzysiek miał skończoną taką lwią część tego numeru, natomiast to intro basowe, które tam dołożyłem, ono powstało dosłownie może w 10 czy 15 minut, po prostu złapałem za bas i chyba to też jest taki ważny moment z tego punktu widzenia, że na pewno gdybym był w lepszym stanie psychicznym, to bym zagrał coś innego w tym miejscu, natomiast byłem w takim i dla mnie prywatnie to jest zapis jakiegoś momentu w życiu.
2: Mhm. No to jest bardzo ciekawe w pewnym sensie, bo ja mówiłem o tej próbie wyrwania się z mentalnej pułapki, czy też poczuciu winy, czy też autodestrukcji. Z drugiej strony to też się pojawia coś, nie tylko, nie mówicie to tylko o indywidualnym cierpieniu, ale również pojawia się tu motyw właśnie współodpowiedzialności, tak, wspólnego zagubienia. Tam mamy ten tekst ty i ja i ty, oni, wy, to wszystko my. Brzmi wręcz to jak próba rozmycia granicy między jednostką a resztą świata. I wydaje mi się, że nawet jeśli mówiłeś o tym rozstaniu, to nawet to wręcz wybrzmiewa w tym utworze na poziomie tekstu. I to jest dosyć ciekawe.
0: Powiem tak, jakby wszystkie te wersy, które się składają na utwór Inni, to są absolutnie uniwersalne rzeczy, które można podstawić każdej osobie, która ma w sobie jakąś dozę refleksyjności. I żeby dojść do wniosku, co już się w życiu zrobiło, jakie błędy się popełniło. I to są błędy, które są, myślę, że popełnione wielokrotnie przez całą naszą piątkę. I mam szczerą nadzieję, że słuchacze, również słuchając tego numeru, będą mogli sobie zrobić takie swoiste lustro siebie samych i gdzieś tam to ich skłoni do refleksji nad tym, czego może nie robić, a co może robić, bo warto być miłym i fajnym człowiekiem.
2: Dobrze, widzę, że Łukasz się odciszył i możliwe, że teraz jest czas też jeszcze przed tym utworem na przywitanie się z Łukaszem Hawryłkiem, czyli gitarzystą również zespołu Zielenice. Cześć.
1: Cześć.
3: Cześć, dobry wieczór wszystkim. Trochę nawiązując do przed chwilą tego, co powiedział Hubert, no, ten utwór jest troszeczkę takim amalgamatem tego, co nas łączy jako ludzi, tego, co jako ludzie przeżywaliśmy i tego, co tak na dobrą sprawę każdy z nas tego, co każdy z nas tak naprawdę doświadczył w swoim życiu. Krzysiek, mówiąc o tym tekście, też stwierdza, że to jest taki swego rodzaju być może auto-hate na siebie, być może nie. Zależy, jak można by to było odczytać na dłuższą metę. Natomiast na pewno, biorąc pod uwagę też warstwę muzyczną, to jest tego dużo i jest to taki swoisty tygiel, do którego wrzuciliśmy wiele różnych motywów, wiele różnych rozwiązań, które gdzieś tam nam grają w duszy. I to jest taki może nie portret własny, ale na pewno można powiedzieć, że to jest takie przedstawienie. I to, co mówił Hubert o lustrze, o tym, że można się w tym przejrzeć, myślę, że każdy z nas, przyglądając się w tym numerze, widzi pewne rzeczy troszeczkę inaczej, ale ogólny obraz jak najbardziej pozostaje podobny.
0: No to myślę, ja jeszcze dorzucę na koniec, że to jest jedyny utwór, który na chwilę obecną ma właśnie stricte black metalowy patent na końcu i chodzi o blast perkusyjny, czyli jeden z najcięższych momentów w ogóle na całym albumie. I to, ten utwór jest w ogóle taki pół thrash metalowy, pół stonerowy, bym powiedział, w warstwie gitarowej. I to, że kończy się tym blastem, no to jest jakby takie zakończenie, taka erupcja spowodowana implozją wewnętrzną. Takie mam wrażenie, że kiedy już te wszystkie rzeczy zostały wyrzucone z piersi, no to można ten blast gdzieś naszej duszy gdzieś się odbywa i po tym wszystkim następuje taki moment ciszy i moment spokoju, po którym można dalej. No, nie chciałem używać tego słowa, Łukaszu, ale skoro go użyłeś, to tak, katarzis.
1: To myślę, że teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak zostawić słuchaczy właśnie z utworem Inni.
2: Tak, dokładnie. Więc przed wami taka, wydaje mi się, nie tylko osobista depresja czy neuroza, ale coś bardziej pokoleniowego i wspólnego. Przed wami utwór Inni.

0: za nami inni. I teraz na łączach Łukasz Hawryluk, czyli gitarzysta zespołu Źrenice. Hubert do nas przyłączy się chyba później.
1: Chwila
0: przerwy musi być. Więc cóż, teraz pałeczki pytań od nas przejmuje właśnie Łukasz. I cóż, Olku, chciałbyś zacząć, czy ja mam?
1: Myślę, że możesz ty.
0: Ja mogę, okej. Okay. Dobrze, no bo właśnie chciałbym zadać pytanie, jeśli chodzi o tak naprawdę mix, mastering, ponieważ Haldor Grunberg był waszym mikserem, jeśli można tak powiedzieć, i masterem. Czyli no znana osoba, Behemoth, Dope Lord, Me and That Man. I on jest bardzo kojarzony z takim bardzo konkretnym ciężarem i selektywnością w brzmieniu. Co was najbardziej tak zaskoczyło przy współpracy z nim?
2: Jeśli mam być szczery, to ciężko było tutaj szukać jakiegoś takiego większego zaskoczenia, bo przy pracy z Haldorem muszę przyznać, że praktycznie od samego początku nam to wszystko zażarło. Próbowaliśmy współpracy z kilkoma innymi osobami na takich miksach testowych, żeby sprawdzić, czy to jest to, co chcemy osiągnąć, i zawsze czegoś brakowało, zawsze coś nie do końca było tak, jak sobie zaplanowaliśmy, zawsze uważaliśmy, że to chyba troszeczkę nie do końca to. Nawet jeżeli to dobrze brzmiało, to jednak uważaliśmy, że jakichś tam pierwiastków jednak nie do końca, jakieś pierwiastki nie do końca nam tutaj wskoczyły na odpowiednie miejsce. Natomiast w przypadku Haldora już praktycznie od samego początku, jak tylko zaczęliśmy z nim pracować, dostaliśmy wstępne miksy, to wiedzieliśmy, że to jest to. Kiedy usłyszeliśmy już dosłownie pierwsze rzeczy, pierwsze takie próby, które on podjął, ukształtowania tego naszego brzmienia, bo też troszeczkę daliśmy mu wcześniej oczywiście znać, jak chcielibyśmy, żeby to brzmiało, to po prostu brzmiało i brzmiało tak, jak chcielibyśmy, żeby to zagrało. To były w zasadzie tylko i wyłącznie jakieś kwestie kosmetyczne pod tytułem mniej pogłosu, więcej pogłosu, może troszeczkę bardziej dynamicznie, ale całościowo nie mogę powiedzieć, żebyśmy tutaj się szarpali o kształtowanie tego brzmienia. Po prostu wszystko grało tak, jak powinno.
0: No właśnie, bo dużą rolę jakby zespołu odgrywa też ta właśnie produkcja, tak? Album został nagrany w studio Roslyn z Krzysztofem Godyckim i właśnie ten mix mastering odpowiada właśnie Haldor, czyli realizator. I właśnie czego wy tak naprawdę oczekiwaliście od realizatora, czego najbardziej szukaliście, że ten album będzie żywy, miał żywy charakter, czy też był selektywny, ciężki, mięsisty, jeśli można tak powiedzieć, bardziej humanistyczny, jeśli chodzi o te rewiry bardziej stonerowe, sledge metalowe, które też również są słyszalne na waszej płycie, czy kompletnie coś innego, na przykład może folk właśnie od Kamili?
2: Szczerze powiedziawszy, to znaczy zacznijmy od tego, że nie tylko od Kamili, bo ja też troszeczkę się folkowo udzielam, śpiewam białym śpiewem i też różne inne rzeczy tutaj robię pod tym kątem. Natomiast biorąc pod uwagę kwestię kształtowania tego brzmienia, to my już jakby wchodząc do studia wiedzieliśmy mniej więcej, co chcielibyśmy osiągnąć. Szlifowaliśmy te numery dosyć długo i też graliśmy je na próbach dosyć długo w taki sposób, że wiedzieliśmy mniej więcej, co chcemy, żeby nam zagrało. Wiedzieliśmy, że tu chcemy trochę pogłosu, tu chcemy więcej trochę przestrzeni, tu chcemy, żeby było ciężej, tam w innym miejscu też chcemy, żeby troszeczkę to brzmiało na przykład black metalowo, tak jak już w tej wspomnianej końcówce innych. I prawda jest taka, że oddając materiał Haldorowi, daliśmy mu jedynie częściowe wytyczne i postawiliśmy to wszystko na jedną kartę, na zasadzie okej, zrobi to, co zrobi, ufamy mu i po prostu chcemy, żeby spojrzał na to troszeczkę innym okiem, niż my na to patrzymy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak jak już wspominałem na samym początku, jak tylko dostaliśmy pierwsze już próbki tego materiału, który zmiksował, już od początku wiedzieliśmy, że to jest to. i absolutnie wiedzieliśmy, że to był dobry kierunek. Na pewno nie chcieliśmy tutaj jakoś bardzo mocno narzucać swojej wizji, bo oczywiście rozmawiając o tym, jak chcielibyśmy, żeby to brzmiało, to nie znaczy, że dajemy wytyczne pod tytułem 10 płyt top tego roku, tak, i chcemy, żeby to bas grał dokładnie tak, gitary dokładnie tak, wokal, żeby był tak samo zrobiony. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby to było spójne. I myślę, że to się udało osiągnąć, że pomimo tego, że każdy z nas jest troszeczkę z innej muzycznej bajki, każdy z nas ma troszeczkę inną wizję na temat tego, co robimy, to w jakimś punkcie nam się to wszystko ładnie zazębia i chcieliśmy, żeby to było właśnie udane w tym miksie. I uważam, że wyszło.
1: To jaki właściwie Haldor miał wpływ na finalny materiał jako producent? Czy jak otrzymaliście te miksy i stwierdziliście, że to jest to, to bardziej to było uczucie, że idealnie ujął to, co mieliście w głowie, czy jednak prezentując to, pokazał to w jakimś innym świetle, także żebyście na przykład nie wpadli na dane rozwiązania?
2: Troszeczkę jest tak, że nie współpracowaliśmy z Haldorem od samego początku na poziomie producenckim. To znaczy my zrobiliśmy kawałki, nagraliśmy partie, a następnie on to wszystko dostał do tego, żeby to odpowiednio zmiksować i żeby nam tu ukształtował brzmienie tego albumu. Także nie jest tak, że ścieraliśmy sobie jakieś wizje na temat tego, jak dokładnie ma brzmieć dany numer, tylko przyszliśmy do studia już z tą taką gotową wizją i tą gotową wizję później zaczęliśmy realizować, nagrywając poszczególne partie instrumentów właśnie w Roslyn, a później podrzucając te rzeczy Haldorowi po to, żeby je zmiksował i żeby też dorzucił troszeczkę tej swojej, tego swojego kunsztu. I muszę przyznać, że tego kunsztu dorzucił całkiem sporo. Przede wszystkim to słychać w tych wszystkich przestrzennych kwestiach, które zostały zrobione. I uważam, że to był kierunek, który z jednej strony był dobry, a z drugiej strony na pewno, jeżeli będziemy za czas jakiś realizować kolejny materiał, to chcielibyśmy może podejść do niego troszeczkę inaczej i pracować już na poziomie tym producencko-realizatorskim troszeczkę wcześniej, tak żeby zobaczyć po prostu, jak ktoś widzi, ktoś inny widzi nasze numery i co jesteśmy w stanie osiągnąć, bo też jesteśmy bardzo mocno otwarci na wszelkiej maści eksperymenty, na to, żeby po prostu odczytywać tą naszą muzykę na nowo, nie zamykać się tylko i wyłącznie w tych sztywnych ramach, które mamy narzucone przez taki czy inny gatunek, czy przez takie czy inne, czy taki czy inny sposób grania, tylko stale chcemy w jakiś sposób się muzycznie rozwijać.
1: I macie już jakiś wstępny pomysł na to, jak dalej chcecie rozwinąć wasz styl?
2: Mamy gotowych kilka numerów, jeżeli chodzi o nowy materiał. Dwa czy trzy z nich do tej pory zagraliśmy już na koncertach, więc na pewno ci, którzy byli na naszych gigach i widzieli nas na żywo, mieli okazję usłyszeć przynajmniej dwa utwory. Będzie na pewno troszeczkę inaczej niż to jest na śnieniu. Będzie być może troszeczkę ciężej momentami troszeczkę bardziej w kierunku niekoniecznie rockowym, ale bardziej w kierunku czegoś innego. Także na pewno nie będzie tak, że będziemy powielać i robić śnienie volume 2, albo nie będzie tak, że będziemy tutaj przygotowywać materiał pod tytułem śnienie, nie wiem, volume 1.5, biorąc pod uwagę to, jak niektóre płyty mogą się różnić. Nie chcemy być na pewno zespołem, tak jak to swego czasu wspominało AC/DC, że ludzie zarzucają nam, że nagraliśmy 11 takich samych albumów. Nieprawda, nagraliśmy 13 takich samych. My nie chcemy nagrać na pewno nawet dwóch takich samych, tylko chcemy, żeby coś nowego pojawiało się w naszej muzyce z każdym kolejnym albumem. To nie jest tak na pewno, że odetniemy się całkowicie od tych korzeni, które już wypracowaliśmy na tej pierwszej płycie, natomiast na pewno będzie troszeczkę inaczej niż to, do czego już ludzie się zdążyli przyzwyczaić. Mhm. Czy lepiej, czy gorzej, to już na pewno pozostawimy do oceny słuchaczom.
0: No właśnie, bo zbliżamy się też do tak naprawdę pierwszego waszego singla, którego wydaliście, czyli Endymion, bo jest to czwarty utwór na waszej płycie. Wydaje mi się, że pod względem tekstowym, nawet dla mnie brzmieniowym, jest chyba najmroczniejszym utworem. I czy zdarzyło ci się kiedyś właśnie przestraszyć się własnej jakby muzyki? Nie dosłownie, tylko bardziej, że coś ciebie jakby wyciągnęła.
2: Ciekawe pytanie. Na pewno jest tak, że kiedy już ugrywa się te numery x razy i kiedy już je słyszy się na płycie, to na pewno nie robią takiego wrażenia jak na samym początku. Natomiast muszę przyznać, że w pewnych momentach, kiedy mieliśmy jeszcze przygotowane demo, kiedy mieliśmy przygotowane jeszcze partie instrumentalne bez wokali, to zdarzyło mi się, słuchając tego kilkukrotnie, zapadając czasami w stan takiego półsnu z racji tego, że często pracowałem do późna i gdzieś tam to zmęczenie mi się wkradało, to zdarzało mi się tak wybudzić z taką lekką dozą niepokoju. Niekoniecznie przy Endymionie, natomiast na pewno przy innych utworach, zwłaszcza przy Starej Chacie na przykład. To miałem kilka takich przypadków, że gdzieś troszeczkę mnie wyrwało to ze snu i czułem się dosyć mocno nieswojo.
1: Jak myślisz,
2: czego? Wierzę, że niektórzy mogą też tak odbierać pewne rzeczy, które na tej naszej płycie się znajdują.
1: A jak myślisz, z czego to wynikało w twoim przypadku?
2: Poza tym, że ze zmęczenia, co jest na pewno w tym wypadku logiczne i uzasadnione, to myślę, że też ten ładunek emocjonalny, który znajduje się w naszej muzyce w jakiś sposób troszeczkę, czasami bardziej, czasami mniej, przechodzi na osobę słuchającą. Niektórzy są bardziej wyczuleni na tego rodzaju bodźce, inni trochę mniej. Natomiast w sytuacji, kiedy człowiek zaczyna zasypiać, kiedy człowiek troszeczkę się dystansuje od tej rzeczywistości, mam wrażenie, że wtedy te bodźce w jakiś sposób się nasilają i te nasze naturalne bariery, które mamy, które w jakiś sposób odizolowują nas od tych bodźców, czy sprawiają, że te bodźce są mniej silne, w tym stanie akurat słabną i możemy mocniej odczuwać rzeczy, które na co dzień aż tak bardzo nas nie ruszają, albo do których jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. I myślę, że w moim przypadku to było połączenie tego właśnie zmęczenia i tego, żeby bariery, ta doza osłuchania już z tym materiałem troszeczkę zelżała i w tym momencie, kiedy byłem najmniej, jakby byłem najbardziej wrażliwy na to wszystko, to wtedy mnie to uderzyło.
1: To można powiedzieć, że twoja sytuacja przyniosła takie rzeczywiste potwierdzenie trafności tytułu tej płyty.
2: Tak. Można jak najbardziej tak do tego podejść.
0: No bo właśnie ja tak jakby mówiłem o tym najmroczniejszym momencie albumu, jako chodzi o Endymion, bo ten utwór jakby praktycznie opowiada o całkowitym zaniku własnego ja. I zastanawiam się, czy jest coś, czego celowo baliście się zrobić na tej płycie, żeby nie zabrzmieć zbyt folkowo, metalowo, postrockowo, stonerowo?
2: Podchodząc do tego w ten sposób, może inaczej, pytasz nas, czy mieliśmy jakieś zebrania, czy mieliśmy jakąś tablicę ze strzałkami Jacka Gmocha i stwierdzeniem, że nie, słuchajcie, tutaj musimy troszeczkę złagodzić tą gitarę, bo będzie za dużo stonera, czy nie możemy dodać sobie takich bardziej przestrzennych, eterycznych wokali, bo będzie się to za bardzo kojarzyć z folkiem. Jeżeli o to pytasz, to nie. Skupiliśmy się na tym, żeby robić materiał, który mieliśmy gdzieś w głowach, który mieliśmy już ograny. I kiedy przyszła do nas Kamila, zaczęliśmy po prostu wzbogacać go o nowe elementy. Nie było tak, że planowaliśmy, że ten czy inny utwór będzie musiał zabrzmieć dokładnie, że nie chcieliśmy się ograniczać w tym czy w innym utworze, że będziemy tutaj złagodzimy gitary, albo nie wiem, wypchniemy wokal troszeczkę w tło, żeby tak bardzo nie był na pierwszym planie, czy może powiemy Maćkowi, żeby tak nie uderzał w werbel, bo to będzie zbyt mocne. Nic takiego nie robiliśmy. Po prostu skupiliśmy się na tym, żeby stworzyć wypadkową tego, co jest dla nas muzycznie fajne, co jest dla nas muzycznie ważne i to, co chcieliśmy przekazać. I tak jak mówię, uważam, że to jest rzecz, która nam po prostu wyszła. W danym momencie, kiedy tworzyliśmy to, kiedy to nagrywaliśmy, to jest zapis tego akurat konkretnego stanu, który byliśmy, chcieliśmy i mogliśmy osiągnąć.
0: No dobrze, no to może takie pytanie bardziej ogólnikowe, które jest bardziej, wydaje mi się, humanistyczne, jeśli chodzi o to, to czy według ciebie, bo przynajmniej ja mam takie wrażenie, szczególnie kiedy pierwszy raz usłyszałem Endymion, to było chyba wręcz premiera tego singla, bo od razu jakoś chyba od... chyba dostałem jakby informację, że jest do przesłuchania wasz pierwszy singiel na mailu. I ja miałem takie wrażenie, że całe Śnienie, ale też Endymion nawet, choć to jest niby utrata siebie trochę, jeśli chodzi o tekst, ale brzmieniowo to jest w pewnym sensie trochę taka próba ucieczki od rzeczywistości. Ty też to tak odbierasz?
2: Myślę, że akurat jeżeli chodzi o tego rodzaju takie metaforyczne podejście, nie do końca chyba jest to pytanie do właściwej osoby, bo ja też jestem raczej osobą taką stąpającą bardziej twardo po ziemi, jakby pragmatyczną, i niektórych kwestii, tak jak już wspominałem, nie odczuwam bądź nie przywiązuję do niej aż tak dużej wagi. Na pewno jest to troszeczkę inne podejście zarówno do aranżu, jak i do brzmienia, które wypracowaliśmy, bo ten utwór się troszeczkę różni w stosunku do pozostałych. Natomiast czy jest to taka ucieczka od rzeczywistości? W pewnym sensie być może tak, biorąc pod uwagę tekst, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób cały ten utwór się rozwija i co w nim przekazujemy. Natomiast, tak jak wspominałem, nie jestem może najlepszą osobą do tego, żeby odpowiedzieć ci na to pytanie. Znaczy, tutaj na pewno więcej do powiedzenia miałby Krzysiek czy Kamila.
1: A to można też powiedzieć, że wewnętrznie w zespole w różny sposób patrzycie na dane utwory i ich przekaz? No bo skoro mówisz, że ty jesteś taki bardziej pragmatyczny, twardo stąpający po ziemi, a Krzysiek czy Kamila na przykład bardziej potrafią wyczuć tę metafizyczną aurę, to czy potraficie patrzeć na te utwory właśnie wewnętrznie na różne sposoby?
2: Myślę, że każdy patrzy na muzykę inaczej. To nie tyczy się tylko i wyłącznie nas jako członków zespołu, tylko każdy człowiek będzie patrzył troszeczkę inaczej na dany utwór. I każdy ma swego rodzaju wolność interpretacji. Na pewno jako autorzy aranżu czy muzyki mamy troszeczkę inny ogląd na to, co znalazło się na tej płycie, na to, w jaki sposób postrzegamy te utwory, w jaki sposób ich słuchamy. Natomiast czy aż tak bardzo w punkcie bycia słuchaczem różnimy się od takiego przeciętnego innego słuchacza, który usłyszy naszą muzykę? No, tutaj można by się bardzo mocno zastanawiać, bo to, że mamy jakieś tam wewnętrzne, nie wiem, jakby to nawet określić, to, że mamy jakiś taki wgląd w powstawanie tych utworów, czy że braliśmy udział w powstawaniu tych utworów, nie znaczy, że mamy taką jakby, że nasza interpretacja jest tą jedyną słuszną. Co do tego na pewno nie mam wątpliwości, bo każdy będzie te utwory interpretował na własny sposób. Natomiast ilu ludzi, tyle charakterów, tyle na pewno doświadczeń, więc każdy może spojrzeć na dany utwór troszeczkę inaczej i trochę inaczej na pewno będzie go odczuwał i trochę inaczej będzie do niego podchodził.
0: A to w takim razie bardziej takie właśnie pragmatyczne pytanie do ciebie. To czy według ciebie wasz debiut, czy ogólnie debiut tak naprawdę muzyczny definiuje zespół, czy wręcz przeciwnie, ogranicza go przez jakby oczekiwania ludzi, słuchaczy, czy nawet osób poznających muzykę i trafiających też na dość na razie mały zespół, tak?
2: Obserwując kariery wielu zespołów, które były przed nami, myślę, że też, które będą po nas, daleki byłbym od stwierdzenia, że jakby debiut definiuje zespół. Owszem, można sobie wskazywać jakieś takie ikoniczne debiuty, które na pewno zapisały się złotymi zgłoskami w historii muzyki, bo trudno przecież sobie wyobrazić to, żeby Black Sabbath brzmiał inaczej, jeżeli nie nagrałby tego swojego debiutu w taki sposób, w jaki zostało to zrobione. Można by się zastanawiać, czy Metallica skończyła się na Kill 'Em All, jeżeli już tutaj przywołujemy takie większe nazwiska. Można by się zastanawiać, czy jeżeli chodzi o nasze krajowe podwórko, czy Tides from Nebula brzmi tak samo na debiucie, jak i kilka albumów później, no na pewno nie. Więc na pewno nie stawiałbym takiego znaku równości pomiędzy debiut a definicją zespołu. Prawda jest taka, że też najczęściej ten debiutancki materiał jest tym materiałem, który w jakiś sposób troszeczkę dłużej poleżał, może być może był troszeczkę bardziej dopracowany, być może trochę więcej uwagi zostało mu poświęcone, ale to w dalszym ciągu jest, tak jak wcześniej mówiłem, zapis konkretnego stanu zespołu w danym konkretnym punkcie czasu, w danym konkretnym punkcie rzeczywistości. I na pewno, gdyby to było, nie wiem, kilka lat później, kilka lat wcześniej, to brzmiałoby to zupełnie inaczej. Także daleki byłbym od definiowania tutaj zespołu, postrzegania go przez pryzmat wyłącznie debiutu. Myślę, że
0: znaczy, to było bardziej pytanie sposób... o to, czy wy chcieliście jakoś siebie zdefiniować na debiucie. To nie chodzi o to, że zawsze to jest jakby reguła, prawda? Tylko chodzi o to, czy wyszukaliście już definicji na samym starcie jako debiutancki materiał.
1: To też w sumie ja chciałem właśnie zapytać, propos tego rozwijając, odnośnie tego, co wcześniej mówiłeś o waszych planach na następne albumy, że najchętniej to byście nie nagrali dwóch takich samych albumów, tylko żeby każdy coś wnosił. I też właśnie mnie to interesowało, czy w takim razie chcieliście, żeby Śnienie było po prostu pierwszym krokiem, pierwszym etapem waszej drogi jako zespół Źrenice, czy że jednak ma to też być jakiś taki debiut wyryty w kamieniu jako takie ufundowanie?
2: Na pewno to, o czym wspomniałem wcześniej, to jest zapis pewnego stanu zespołu w pewnym punkcie czasu i w pewnym punkcie rzeczywistości. I uważam, że to, co zawieramy, co zawarliśmy na tym debiucie, jest w sumie najlepszym, co mogliśmy pokazać w danym momencie. To, w jaki sposób podejdziemy później do naszej muzyki i to, w jaki sposób ją w tej chwili rozwijamy, na pewno będzie zapisem innego stanu. Czy uważamy, że jakby to ma być monolit wyryty w kamieniu, którego absolutnie nie można dotykać i absolutnie nie można się tutaj z nim mierzyć, no myślę, że daleki byłbym od tego, zważywszy na to, jak wiele różnych wpływów muzycznych się przez nasz zespół przewija i przez nas samych się przewija. Także daleki byłbym od tego, żeby po prostu traktować to jako tylko i wyłącznie monolit. Natomiast na pewno jest to coś, co uznaliśmy za na tyle dobry materiał i na tyle ciekawy materiał, że chcieliśmy się z nim podzielić ze światem.
1: To myślę, że teraz możemy przejść do momentu, kiedy podzieliliście się tym ze światem po raz pierwszy, jeśli chodzi o premiery utworów, czyli właśnie do wspomnianego, już omawianego przez nas singla Endymion.

0: To był Endymion, tak jak już mówiliśmy parokrotnie, pierwszy singiel. No i właśnie propos tego, że był to pierwszy singiel, to chciałem wrócić do jednej z kwestii, które podnieśliśmy na początku rozmowy, czyli tego, że wśród tych waszych trzech zasad, jakie powstały u założenia Źrenic, to znalazło się to, żebyście tworzyli piosenki, żeby to nie były te rozbudowane 20-minutowe utwory. I właściwie dlaczego nie?
1: Wiesz co, bo ja witam serdecznie słuchaczy, jestem ponownie tutaj na antenie. To wyszło ode mnie. Ja nie jestem specjalnie fanem muzyki, która jest przesadnie skomplikowana. To znaczy, lubię progresywne brzmienia, natomiast utwory, które są progresywne, dzielą się na dwa rodzaje. Na te, które są długie i w których jest, jak dla mnie, coś, czego rzeczywiście chcę słuchać, jakaś konkretna treść, a ta druga część to jest sztuka dla sztuki. Taka jest moja opinia. Możecie uważać inaczej i to jest, to wasze opinie oczywiście też są spoko. Natomiast ja chciałem tego uniknąć. Byłem kiedyś w takiej jednej kapeli, która po prostu jak zaczynała numer, to nie wiedziała nigdy, kiedy skończyć. I niespecjalnie mi to odpowiadało. I generalnie to wyszło ode mnie. Natomiast jeżeli uznamy, że chcemy zrobić jakiś dłuższy numer, to na pewno zrobimy. Jakoś tak wychodzi nam, że większość naszych kompozycji jest w okolicach 4 minut, tak myślę. Niektóre są krótsze, jakiegoś dwuminutowego króciaka jeszcze nie zrobiliśmy, natomiast na nowej płycie, nad którą już pracujemy i mamy sporo materiału, z całą pewnością będzie jeden dłuższy utwór, ale to też, nie wiem, może z 7 minut, więc powiedzmy, że jesteśmy wstali w emocjach. I kończąc wypowiedź, chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj dostałem ważne informacje, iż moja dziewczyna Monika nas słucha na żywo, także pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy. Monikę.
0: Pozdrawiamy.
1: Wokalistkę zespołu Czarny Bes, swoją drogą.
0: O, z którym też rozmawialiśmy na antenie.
1: A my zagraliśmy trasę, jakoś to się skończyło związkiem.
2: Gratulacje.
1: Dziękujemy.
2: No cóż, ale wracając właśnie też do Śnienia, bo ja jestem dosyć ciekawy, bo Endymion mnie dosyć poruszył na samym początku, byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo brakowało mi też takiego trochę może spoletka polskiego, postrokowego brzmienia. A Endymion jest dosyć taki wręcz, powiedziałem w pewnym sensie mroczny, ale również jest w pewnym sensie właśnie taki bardzo melancholijny, powoli się budujący. I ja ogólnie tak spojrzałem już później na cały ten album, jak on jest spójny dla mnie, to czy gdyby Śnienie było jakimś soundtrackiem, ja przynajmniej w soundtrackach do gier bardzo siedzę, czy to do jakiegoś obrazu, czy to do jakiegoś filmu, snu, wspomnienia, to czym by był tym soundtrackiem? Do czego? Do jakiego filmu, gry, snu, może obrazu?
1: Ja bym prywatnie chciał, żeby to było do Silent Hilla. Natomiast wiem, że być może to nie by pasowało, ale Silent Hill...
2: Endymion? Wydaje mi się, że mógłby.
1: Tak, ale Silent Hill mają to do siebie ostatnimi czasy, że w zasadzie tytuł i ta mgła jest motywem przewodnim, natomiast akcja już się dzieje w innych miastach, dotykają gry innej problematyki. I Endymion myślę, że tak dałoby się na soundtrack do Silent Hilla wcisnąć bez problemu. W ogóle uważam, że to jest nasza najlepsza piosenka właśnie, która ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie, konkretne elementy. I wybraliśmy ją jako pierwszy singiel, bo jesteśmy po pierwsze z niej bardzo dumni, a po drugie nie ma co się oszukiwać. Endymion jest bardzo radio friendly.
2: No tak samo Neuroza była i wydaje mi się, że również ją wybraliście też z tego powodu na singla. Jest bardzo
1: akurat
2: jakby catchy.
1: Powód był inny, mianowicie po Endymionie, który jest de facto balladą, jakby na to nie patrzeć, z jednym mocniejszym uderzeniem, chcieliśmy wrzucić utwór jako singiel, który jednak reprezentowałby drugą stronę medalu, jeżeli chodzi o Śnienie, brzmiący zgoła inaczej niż Endymion. Ale na pewno jest catchy, oczywiście się zgadzam z tobą. Łukaszu, oddaję ci głos.
3: To, co powiedziałeś przed chwilą, jest jak najbardziej prawdą. Skupiliśmy się przy wyborze pierwszego singla na tym, żeby w jakiś sposób było to być może przystępne bardziej dla przeciętnego słuchacza. Natomiast rozważaliśmy, co możemy wybrać z innych numerów i tak jakoś stanęło poniekąd w drodze głosowania, tutaj mogę powiedzieć, poniekąd w drodze głosowania doszliśmy do wniosku, że właśnie Neuroza będzie tym drugim utworem, który będziemy chcieli światu zaprezentować jeszcze przed

0: albumu niż by brzmiało jako single.
1: Dodajmy, że głosowanie na Endymion jako pierwszy singiel, przepraszam, na Neurozę jako drugi singiel odbyło się w warunkach sterylnych, to znaczy poprzez komunikator Messenger za pomocą serduszek i kciuków w górę. Jest to najlepszy sposób podejmowania odpowiednich decyzji.
2: Demokracja nie najważniejsza.
0: 2026.
1: To tak, wszystko jest jasne i klarowne. Podaliśmy swoją argumentację i gremium wybrało single numer 2.
3: Serduszkami i kciukami. A to też jeszcze chciałem zapytać o tego Silent Hilla, bo czy uważasz, że to by pasowało pod kątem właśnie tego tytułu i mgły, atmosfery, czy tych głębszych problemów, głębszych tematów, jakie no, też są bardzo ważne w tej serii?
1: Myślę, żeby pasowało przede wszystkim na utwór kończący grę, bo w każdym Silent Hillu, a szczególnie już powiedzmy o tej wspaniałej dwójce. Tam jak jest utwór przewodni Team of Laura, to on się pojawia na soundtracku dwukrotnie i jest później Team of Laura Reprise. I to jest utwór, który jest taki trochę melancholijny, który się pojawia gdzieś tam też w intrze do gry. I jest to jakby taki motyw przewodni, który się pojawia w tej grze. I wiemy, że dzięki pewnego rodzaju estetyce oraz emocjonalności danego numeru wiemy, że ta Laura, która jest motywem przewodnim utworu, no gdzieś jest uwikłana w pewne sytuacje. I tak samo bohaterka Endymionu jest uwikłana w pewne sytuacje, z którymi nie może sobie poradzić. Także gdziekolwiek w grze byśmy tego numeru nie wcisnęli, biorąc pod uwagę, że jakoś tak się złożyło, iż w Silent Hillach najczęściej gramy protagonistką, a nie protagonistą, to jak najbardziej można byłoby go gdzieś tam wrzucić. Szczególnie, że utwory, momenty z refrenu, a raczej z punktu kombinacyjnego i wtedy spadasz w dół, spadasz jeszcze niżej, no to nie wiem, dla mnie to po prostu pasuje do Silent Hilla jak ulał.
0: Ja mam troszeczkę inne zapatrywania, być może niekoniecznie, żeby pójść w kierunku Akiry Yamaoki, ale troszeczkę bardziej w kierunku produkcji na przykład Quantic Dream i gdzieś tam w kierunku czy Heavy Rain, czy Fahrenheita. To są rzeczy, ze którymi osobiście też przepadam i które gdzieś tam mi się w jakiś sposób kojarzą z tym, co tworzymy. Natomiast jeżeli już mówimy o soundtracku filmowym, to myślę, że jakiś wczesny Aronofsky też by tutaj mógł być jakimś takim motywem przewodnim, może niekoniecznie tutaj Rekwiem dla snu, bo to jest akurat mój najmniej ulubiony film tego reżysera. Zdecydowanie bardziej wolałbym kierunek wyznaczony przez Pi chociażby i myślę, że tam też by się to sprawdziło niekoniecznie poszedł w kierunku elektroniki, która się tam znalazła.
1: Mi przyszła do głowy jeszcze jedna seria, chodzi o serię Life is Strange. Myślę, że niezależnie od części gry dalibyśmy radę gdzieś osadzić utwory z śnienia.
3: A jak tak teraz o tym rozmawiamy, to czy na etapie tworzenia utworu, tworzenia ogólnie muzyki, towarzyszą wam też inspiracje właśnie z innych dziedzin sztuki?
1: O, i oczywiście, całe mnóstwo. My jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo pochłaniamy sztukę, w każdym aspekcie w zasadzie. Tutaj, jak wspomniałeś, ja bardzo dużo gram w gry, zresztą jestem w redakcji magazynu CD Action, więc jest to moje, w sumie, chłopaki się śmieją, że ja bardziej jestem jednak muzyczny niż growy, co jest prawdą, ale a gry coraz bardziej jednak idą w stronę sztuki i nie tylko chodzi o produkcje niezależne, co również produkcje wysokobudżetowe. Natomiast muzyka, film w dużej mierze, ja też swego czasu nawet malowałem, nie było to może nie wiadomo co, natomiast bardzo lubię tę formę ekspresji. I z Łukaszem właśnie, ale to nie tylko z Łukaszem, z Krzysztofem, z Kamilą mamy tak, że potrafimy się zachwycić dosłownie każdego rodzaju tworem sztuki, który do nas przemawia. Mamy zresztą twórców, właśnie chociażby malarzy, których sobie cenimy bardziej niż innych i wielokrotnie

0: prowadziliśmy na ten temat różne rozmowy.
1: A nie tylko kwestia takiej sztuki, powiedzmy, użytkowej czy sztuki wysokiej, ale jeżeli chodzi o mnie, to na przykład lubię sobie czasami popatrzeć na przyrodę i swego czasu odbywałem czy długie wycieczki rowerowe, czy też długie spacery, tak żeby przyjrzeć się temu otaczającemu światu i zobaczyć tam może coś ciekawszego. Jest taki był chyba właściwie, bo nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to, czy jeszcze grają zespół, który nazywał się Mostly Autumn, a który powstał tak na dobrą sprawę z zachwytu nad wycieczkami górskimi, nad tym, co oferuje przyroda w takich dzikich ustępach i jego lider wielokrotnie podkreślał, jak bardzo inspiruje się naturą. W moim przypadku nie jest to może tak silna inspiracja, ale na pewno poza sztuką tworzoną przez człowieka też dostrzegam bardzo dużo inspiracji, bardzo dużo ciekawostek, które można zobaczyć w tej naturze, która nas otacza dookoła.
0: A z kolei mogę powiedzieć, że bardzo interesuje mnie kwestia osadzenia w sztuce każdego rodzaju trudnych emocji, ale też emocji, o których się mało mówi, emocji, które w moim rozumieniu są motoryczne. Chodzi o agresję, chodzi o gniew, chodzi o takie tematy, które często są bardzo jednoznacznie traktowane, a w moim rozumieniu są to bardzo złożone uczucia. I dużo rzeczy, które biorę w graniu, ale też które przemycam w źrenicach, bierze się z fascynacji ciemną naturą człowieka. Ja naturalnie jestem pogodną osobą i zamierzam taki być również w niedalekiej przyszłości, ale ten mrok, no, póki nas nie pochłania, jest dla mnie niezwykle ciekawym punktem obserwacji i wyciągania stosownych wniosków.
2: A padło tutaj wiele tytułów gier, a jeśli chodzi właśnie o malarstwo i film, to kogo byście wskazali oprócz Aronofskiego jako ważne dla was postacie?
0: Na pewno David Lynch. Tak, to jest pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy. Na pewno z polskich reżyserów, na pewno Kieślowski, który bardzo mocne piętno na mojej duszy odcisnął. Maciek jest fanem Tarantino, ja też lubię Tarantino, robię sobie często rewatch, to jest bardziej popcorniak, taki wysokiej jakości popcorniak, ale w tym też oczywiście nie ma absolutnie niczego złego. Natomiast jeżeli chodzi o malarzy, Łukaszu, ty zacznij może.
1: Jeżeli chodzi o malarstwo, to tak na dobrą sprawę ciężko mi tutaj posłużyć się jednym nazwiskiem, czy wskazać w ogóle w jakikolwiek sposób mojego ulubionego autora pod tym kątem. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o nurty, czy malarstwa, czy sztuki, to myślę, że impresjonizm i art deco są takimi na pewno nurtami, które bardzo lubię i na pewno w jakiś sposób też po prostu rozpływam się nad tym, co nam oferowała secesja swego czasu, kiedy mieszkaliśmy jeszcze z Krzyśkiem w jednym pokoju przez kilka lat. Mieliśmy piękne reprodukcje Alfonsa Muchy na ścianie, więc to też w jakiś sposób było podkreślenie tego, że jest to ten nurt, który bardzo mocno do nas przemawia. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o inspiracje filmowe, ja lubię czasami może takie brudniejsze rzeczy, być może takie bardziej krótkometrażowe. Swego czasu ogromne wrażenie zrobił na mnie film Hardcore Disco Krzysztofa Skoniecznego i też pamiętam, że po seansie wróciłem do domu, siedziałem w całkowitej ciemności przez godzinę czy dwie i próbowałem przytrawić to, co właśnie zobaczyłem.
0: Ja jeszcze chciałem dorzucić, że właśnie tutaj pojawił się temat secesji, którego nie możemy pominąć, bo mieliśmy w ogóle pomysł na to, żeby nasza okładka była secesyjna, a Krzysiek w ogóle chyba był w Muzeum Alfonsa Muchy, z tego co pamiętam, bezpośrednio w Pradze. Natomiast ja cenię sobie rzeczy abstrakcyjne mocno i odjechane i tak jak mówiłem, szukam bardzo dużo inspiracji w mroku i No, oczywiście lubię Beksińskiego, jak myślę, że większość ludzi w naszym kraju, którzy się interesują tego typu malarstwem. Natomiast z takich młodszych rzeczy, a raczej ludzi, którzy po prostu cały czas tworzą i gdzieś żyją na pograniczu kiczu, na pograniczu jakiegoś, nie wiem, właśnie abstrakcji, przełamywania granic, to na pewno Marek Rachwalik. I na pewno to, co robi Patryk, który jest wokalistą na przykład zespołu Gruzja. Natomiast Patryk również prowadzi projekt Biesy, awangardowo-black metalowy. Ostatnia płyta, będąca tak naprawdę jakby black metalem na syntezatorach, zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. No i też Patryk występuje, no bawi się. To jest złe określenie, ale również działa jako drag queen i jako Glitch Angel też ma taki projekt. Gorąco polecam, mocny underground, ale wspaniały. Poza tym, jeden z artystów, którzy się parają właśnie grafiką i malarstwem, którzy odcisnęli na mnie wielki wpływ w każdym aspekcie, a przede wszystkim też w graniu na basie, jest Kamil, znany szerzej jako SARS z zespołu Furia i z projektu Wędrowcy Tułaczy Zbiegi. Jestem ogromnym fanem tego, jak SARS projektuje rzeczy. U niego jest dużo brutalizmu też, ale właśnie takiego katowickiego mroku. I jestem największym fanem w tym kraju epki Berliner Vulkan. Mhm.
3: No właśnie, my jesteśmy przy tym klimacie i też za tak naprawdę kilka minut musimy kończyć niestety całą audycję.
0: Krzysztof dorzucił, od niego też Filip K. Dick, to dorzucamy.
3: A, no to jeszcze to mamy do tego, ale właśnie chciałem was jeszcze spytać tak naprawdę już w gwoli ścisłości na koniec. Jesteśmy właśnie non stop koło tego klimatu, przed nami jeszcze kilka utworów, które już polecą po audycji, ale... Czy tworząc tak atmosferyczną muzykę, bardziej szukacie kontaktu z ludźmi, czy wręcz jest to przeciwne? Jakby budujecie własny zamknięty świat, którym chcecie się po prostu podzielić i przedstawić wasze lęki, demony, czy też kompletnie co innego?
1: Myślę, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. To nie jest tak, że zamykamy się całkowicie na świat. Natomiast w obrębie tego kolektywu, można powiedzieć, który tworzymy w Źrenicach, oczywiście biorąc pod uwagę to, że każdy z nas ma troszeczkę inne zapatrywania muzyczne, troszeczkę inny background muzyczny i trochę inaczej do pewnych rzeczy podchodzi, to po prostu jest to taka nasza wspólna wypadkowa tego, co sobie stworzymy w sali prób i tego, co nam się podoba. Czy zamykamy się przy tym na ludzi? Nie powiedziałbym, że się zamykamy na ludzi, bo tak jak wspomniałem, nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zawsze będzie w pewien sposób ten wpływ. Natomiast jeżeli pytasz o to, czy chcemy się przypodobać ludziom, jakby poświęcając naszą własną wizję muzyki, to tutaj muszę stanowczo zaprzeczyć. Nic takiego nie ma miejsca.
0: Natomiast dorzucę tylko, że u nas w zespole są osoby, które chcą mówić wprost o pewnych rzeczach albo chcą używać właśnie przenośni jako formy ekspresji. Natomiast no nie zawsze ta zasada się tyczy. Tak jak wspomniał Łukasz, jesteśmy bardzo różnymi ludźmi pod wieloma względami i na pewno nikogo nie odpychamy czy zapraszamy do naszego świata chyba trochę mimowolnie, tam nie było zastanawiania się, czy to się dzieje samo z siebie. Natomiast no, komentarz tak czy inaczej zawsze zostaje po stronie odbiorcy.
3: No dobrze, tym akcentem będziemy musieli niestety kończyć, ponieważ jest 23:30.
0: Zagadaliśmy.
3: A to bardzo dobrze. Im więcej mówicie, tym lepiej dla słuchaczy, ponieważ przedstawiacie właśnie swój zespół, siebie samych i bardzo nas to cieszy, że mogliśmy wam dać tą przestrzeń. Za mikrofonami byli
2: Aleksander Gręda.
3: Realizowała nas Zuzanna Bukała. I cóż... Moimi waszym gośćmi byli Hubert Hoover Pomykała oraz Łukasz Hawryluk, czyli kolejno basista, jak i gitarzysta zespołu Źrenice. Dzięki wam wielkie za rozmowę i za wejście z nami trochę głębiej w ten świat śnienia. Albumu wydaje mi się bardzo emocjonalnego, niepokojącego, ale też wydaje mi się cholernie hipnotyzującego. i to jest ta zdecydowanie, nie jest to płyta do odpalania sobie w tle, tylko właśnie do takiego przejścia się po lesie. Najlepiej właśnie wtedy działa, kiedy tak naprawdę daje mu się przestrzeń i też pozwolenie się sobie na zrozumienie tych metafor, które często pojawia się u was w tekstach, więc wieczór w słuchawkach, czy właśnie przejście po lesie, to jest chyba idealny moment i dużo jest dzisiaj nawet takiej muzyki ciężkiej, która chce nie tylko przytłoczyć słuchacza, ale właśnie źrenice, jako wy, robicie znacznie coś ciekawszego, przynajmniej dla mnie, czyli budujecie atmosferę, napięcie i emocjonalny trans, co mnie od razu kupuje przynajmniej, więc polecamy przesłuchać sobie całego albumu Śnienie oraz jeśli jesteście ciekawi i wesprzeć zespół, to oczywiście na Bandcampie również jest merch, jak i do kupienia cały album MP3 i Wave chyba też, jak dobrze pamiętam, więc Bandcamp chyba wszystko to oferuje. Więc cóż, dziękujemy wam.
0: To jest na wszystkich streamingach, także odpalajcie sobie i będzie fajnie.
3: Dokładnie. Więc cóż, jeśli lubicie post-metal, sledge, stoner, folk i wszystko inne, to źrenice na pewno was ukontentują. A my się słyszymy za 2 tygodnie w Rdzeniu Chaosu o 22 jak zawsze. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i wam, Hubercie oraz Łukaszu, za rozmowę.
0: Dzięki, bardzo miło mi było główkować za długo.
3: Dobrze. I oczywiście Śnienie będzie leciało po naszej audycji. Stara chata, czarownica, sami oczywiście Autoro, czyli Lasus Kraj.
4: Rdzeń. Chaos.

0: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.
1: Autopromocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta

0: pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.
1: Wybiła północ w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwia przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy. Niech się odpierdol od

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.